0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Naszym gościem jest dzisiaj Artur Nowakowski, doktor inżynier z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, miło mi.
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy i jak wpłynie w przyszłości. No ale żeby o tym porozmawiać, no to od podstaw musimy zacząć. Czym w ogóle jest to przetwarzanie języka naturalnego?
2: Przetwarzanie języka naturalnego jest to technika polegająca na wykorzystywaniu algorytmów różnych, w tym różnych modeli matematycznych do przetwarzania tekstu lub też mowy wszędzie, gdzie występuje język naturalny, w celu wykorzystania tych informacji znajdujących się w tekście do zrozumienia tak naprawdę, co jest w tym tekście zawarte, tak żeby komputer był w stanie te informacje przetworzyć.
1: Język naturalny, bo tu naprawdę do podstaw przejdźmy, to ten język, którym się posługujemy i to jest każdy język, którym się ludzie posługują.
2: Tak jest. To jest każda rozmowa, którą prowadzimy, każdy tekst, jaki piszemy, czy to za pomocą komputera, czy to za pomocą długopisu, pióra. Nie ma to aż takiego rozróżnienia. Ważne jest to, że jest to po prostu język, którym się posługujemy.
1: Przetwarzanie języka naturalnego to trochę tak, jakbyśmy uczyli maszynę rozumienia naszej mowy, jakbyśmy uczyli komputer właśnie naszego języka.
2: Tak jest. Tutaj chodzi o to, żeby komputer był w stanie po prostu nas zrozumieć. Nie jest to prosty problem z tego względu, że komputer rozumie liczby głównie. Dlatego trzeba za pomocą przeróżnych technik doprowadzić nasz język do takiej postaci, którą komputer jest w stanie zrozumieć.
1: To przetwarzanie języka naturalnego to wcale nie jest nic nowego tak naprawdę, bo na rynku już funkcjonuje od wielu, wielu lat. Kiedy ono się w ogóle pojawiło?
2: Dokładną datę ciężko określić, ale to już jest gdzieś powiedzmy nawet połowa zeszłego wieku, gdzie większość takich algorytmów już się pojawiała, do takich narzędzi pozwalających na przetwarzanie języka naturalnego gdzieś w okresie lat 60., 70. zeszłego wieku. Wykorzystujemy już narzędzia przetwarzające język naturalny od wielu lat, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podstawowym przykładem takiego narzędzia, które jest dostępne od wielu lat, jest chociażby nasza skrzynka pocztowa, gdzie mamy przeróżne filtry spamu, które wykorzystują właśnie techniki przetwarzania języka naturalnego do zrozumienia tego, czy dana wiadomość jest tym, czego oczekujemy, czy jest to po prostu wiadomość niechciana. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstów, przy korekcie tekstów, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
1: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
2: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego powiedzmy bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji, przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw, czy przez przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Często są też w pewien sposób poukrywane, czy to pod różnym slangiem i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak powiedzmy zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
1: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
2: Tak, to też jest jedno ze zastosowań, powiedzmy na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy w dawnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo. Takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom. Teraz bardzo modne staje się wykorzystywanie technik przetwarzania języka naturalnego, czy też sztucznej inteligencji do wyszukiwania wiedzy, do wyszukiwania i w szczególności podsumowywania wiedzy, gdzie mamy ogromne zbiory tekstów, zbiory danych, czy to w firmach, czy w książkach. Tak zależy nam tak naprawdę często na znalezieniu jednej konkretnej informacji. Poprzez zadawanie pytań w języku naturalnym jesteśmy w stanie pozyskać dokładnie te odpowiedzi, na których nam najbardziej zależy.
1: Czyli tak naprawdę w każdym czacie, w którym bierze udział jakiś właśnie bot, no to tutaj mamy oczywiście to przetwarzanie języka naturalnego i w słynnym już czacie GPT jak najbardziej to przetwarzanie języka naturalnego jest i chyba na tym w ogóle czat GPT bazuje.
2: Tak, czat GPT to jest tutaj bardzo dobry przykład takiego narzędzia, który powiedzmy otworzył wielu osobom oczy tak naprawdę na to, czym sztuczna inteligencja może być. Jakby to, gdy pojawił się koło te 2 lata temu, no to od razu w wielu portalach, wielu mediach wybuchła taka bańka, że sztuczna inteligencja udostępnia nam dużo nowych możliwości. I właśnie ChatGPT, czy właśnie te duże modele językowe, tak to nazwijmy, są w stanie przetwarzać bardzo dobrze tekst, mowę, w skrócie język naturalny, w tym, żeby udzielić nam jak najprecyzyjniej od tych odpowiedzi, których oczekujemy. Innym przykładem zastosowania tego typu bardzo podobnych technik jest chociażby może na przykładzie Allegro, gdzie też pracuję.
1: Podkreślmy, że jesteś oczywiście związany z uczelnią, no i tam ta nauka się rozwija, ale ta nauka przede wszystkim jest w biznesie i również inżynierowie, tacy jak ty, pracują przede wszystkim dla takich wielkich firm. No więc mamy przykład Allegro.
2: W Allegro, dlatego też myślę, że to jest to dobry przykład, dlatego że bardzo wiele osób korzysta z tego portalu. Na przykład tłumaczenie automatyczne. Ostatnio Allegro wchodzi na nowe rynki europejskie, takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry. Konieczne była możliwość tłumaczenia ofert z języka polskiego na inne języki europejskie. Po prostu człowiek nie jest w stanie przetłumaczyć kilkuset milionów ofert ręcznie i w tym też pomagają mu te techniki sztucznej inteligencji. No tutaj akurat w serwisie istnieją też inne techniki, na przykład ostatnio pojawiło się podsumowywanie opinii za pomocą sztucznej inteligencji, gdzie mamy do danego produktu przypisane często kilka tysięcy opinii, a zależałoby nam na tym, żeby wynieść z nich jakąś taką zwięzłą, krótką informację, co w tym produkcie jest najlepsze, jakie są często na przykład z nim problemy. Tutaj też jakby za pomocą komputerów jesteśmy w stanie szybko przetworzyć dużą liczbę tekstów, dużą liczbą informacji, którą zostaje prowadzona przez rzeczywistych użytkowników.
1: To znaczy, że poniekąd tłumacze już Allegro nie są potrzebni?
2: Nie powiedziałbym, że nie są potrzebni. Na pewno są potrzebni do weryfikacji tego, czy sztuczna inteligencja działa zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. Przy rozwoju systemów tłumaczenia maszynowego mamy wiele wyzwań z tym, czy dana terminologia jest tłumaczona poprawnie, czy spełnia oczekiwania użytkowników. I tutaj tłumacze, ludzie są bardzo potrzebni do tego, żeby weryfikować to, czy to, co daje nam sztuczna inteligencja, jest rzeczywiście zgodne z oczekiwaniami i biznesu, a w szczególności użytkowników.
1: Przewidujesz, że w najbliższej przyszłości jednak ten zawód tłumacza zniknie, czy utrzyma się na rynku? No, chodzi przede wszystkim o szybkość rozwoju przetwarzania języka naturalnego. Przewiduje się, że w tej najbliższej przyszłości, 5-10 lat, weryfikacja już nie będzie tak często przynajmniej potrzebna.
2: To jest bardzo dobre pytanie, szczególnie z tego względu, że w ostatnim czasie prezes jednej z czołowych firm zajmujących się tłumaczeniem maszynowym stwierdził, że w ciągu 3 najbliższych lat zawód tłumacza nie będzie już potrzebny. Ja może nie szedłbym aż tak daleko, w takim stwierdzeniu. Raczej byłbym przy tym, że ludzie, tłumacze na pewno będą cały czas potrzebni do weryfikowania, do usprawniania też tych systemów sztucznej inteligencji. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby był to zawód zastąpiony kompletnie. No, też z biegiem czasu zawody ewoluują. To, czym ludzie zajmują się, zmieniało się i będzie się zmieniać przez najbliższe lata. Chociażby zawód programisty, podobnie do zawodu tłumacza tak naprawdę. Programiści w tym momencie też zajmują się często już nie tylko pisaniem kodu, ale tak naprawdę

0: W przypadku zawodu tłumacza, translatory, systemy tłumaczenia automatycznego, powiedzmy, że tłumaczą dobrze, ale nie zawsze to odpowiada temu, czego oczekujemy, w szczególności w tłumaczeniu tekstów, na przykład literackich, marketingowych, gdzie często wydźwięk samego tekstu jest bardzo ważny i bardzo często nie da się przełożyć jeden do jednego z jednego języka na drugi samych emocji, jakie oddaje dany tekst.
1: Zostając w temacie tłumaczenia, również zajmujesz się narzędziem stosowanym często przez samych tłumaczy, bo współpracujecie z firmą, ze stroną Pons. To jest jeden z popularniejszych słowników internetowych obecnie.
0: Pons jest czołowym wydawcą słowników i książek, ale w ostatnim czasie mocno rozwija też stronę cyfryzacji, idzie w stronę cyfryzacji tego, bo jest bardzo widoczny chociażby w szkołach, i to w Polsce i w Niemczech. Chce się też otworzyć na rynek business to business, współpracę z firmami, gdzie chcemy dostarczać tłumaczenia jak najwyższej jakości, które są dostosowane do konkretnych dziedzin, na przykład tłumaczenia medyczne, czy tłumaczenia inżyniery, jakieś mechaniczne, inżynieryjne, tłumaczenia prawnicze, gdzie ta terminologia mocno się różni. Te teksty są często różne od takich tłumaczeń ogólnych, które często dostarczają inni, czy to DeepL, czy Google Translate.
1: I jaka jest tutaj wasza funkcja? W jaki sposób możecie sprawić, że te tłumaczenia specjalistyczne PONS będzie lepiej wykonywał?
0: W szczególności poprzez wykorzystywanie specyficznych tekstów. Też PONS ma dostęp, jako że tworzą, mają dostęp do specyficznej terminologii, która jest, powiedzmy, w medycynie.
1: Czyli te bazy danych są bardzo duże.
0: Trzeba mieć na uwadze, że nieważne, o jakim systemie sztucznej inteligencji mówimy, czy to tłumaczenia automatycznego, czy systemie bardziej ogólnego zastosowania, sztuczna inteligencja jest uczona na ogromnych zbiorach danych. Często teksty, które są wymagane do stworzenia takiego systemu, idą w miliardy zdań, miliardy wyrazów, żeby ta sztuczna inteligencja była w stanie się po prostu nauczyć odpowiednio rozumieć, odpowiednio generować to, co ją zapytamy.
1: Wspieracie też nie tylko firmy, ale również samych studentów. Współpracujesz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. W jaki sposób?
0: Rozwijamy też projekt, jest na razie w wersji testowej dla Uniwersytetu Adama Mickiewicza, polegający na tłumaczeniu, wspieraniu studentów, wspieraniu naukowców w pisaniu artykułów naukowych. W skrócie, często zdarza się, że naukowiec z danej dziedziny może nie mieć aż takiego doświadczenia w pisaniu artykułów w języku angielskim, który jest najbardziej popularny jednak i często wymagany. Nasz system jakby ma na celu wspieranie zarówno tych naukowców z uniwersytetu w lepszym pisaniu artykułów naukowych, ale też ma na celu wspieranie studentów w nauce tych języków, a jednocześnie administrację uniwersytetu w lepszej komunikacji z studentami zagranicznymi.
1: Czyli sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego jako narzędzie, a nie jako zagrożenie, o czym właśnie opowiadał doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja ze swojej strony jeszcze polecę wam, byście zajrzeli na stronę Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Tam można przeczytać o tym, czym dokładnie zakład się zajmuje. Również polecę wam wejście na stronie Politechniki Wrocławskiej, gdzie został stworzony projekt Clarin.pl. To wielki projekt, który dostarcza zaawansowanych narzędzi badawczych w dziedzinie analizy tekstu i mowy, nie tylko dla nauki, ale także dla biznesu. Wszystkich ciekawych odsyłam na stronę Clarin.pl. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: W Polsce każdego dnia życie odbiera sobie 15 osób. Prawie 300 próbuje. W tej grupie coraz częściej jest młodzież.
4: Takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty. Często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję. Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu.
3: W programie Miasto Młodości moim gościem jest doktor nauk o zdrowiu,

0: Makołodziej. Te statystyki są przerażające.
1: Tak, są przerażające. Przede wszystkim witam serdecznie. To, co może cieszy, że w końcu w Polsce gdzieś od 2023 roku zajęto się tą problematyką. I tutaj bardzo duże uznanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym i osobom, które zajmują się tą prewencją suicydalną. Między innymi grupa Grow Space, która takie statystyki już od kilku lat zbiera. To są statystyki policyjne, które dotyczą prób samobójczych i tych prób samobójczych zakończonych śmiercią. No i w 2020 roku była to największa liczba, porównując do poprzednich lat. No i jakieś zmiany, mam nadzieję, w konsekwencji to przyniesie.
0: 2020 rok, czyli rok pandemii, tego, kiedy byliśmy wszyscy zamknięci w domach, wiele osób sobie z tym nie radziło, także tych bardzo młodych.
1: Tak, przede wszystkim brak kontaktu z rówieśnikami, ale też nie zapominajmy, że w wielu domach jest też dużo problemów. Są problemy alkoholowe, są problemy związane z przemocą, przemocą fizyczną, przemocą psychiczną, a jak robiliśmy raport w gdańskich szkołach, to tam też kilka procent osób zaznaczyło wykorzystanie seksualne. Więc te problemy i ten brak, w cudzysłowie użyję, nabrania świeżego powietrza i jakiejś formy ucieczki od oprawców, no to jest bardzo trudne.
0: Czyli te dzieci, młodzież, kiedy są w szkole, tam czują się często bezpieczniej niż we własnym domu, tak?
1: Myślę, że zależy to przede wszystkim od szkoły. Jeżeli jest to przestrzeń otwarta, jeżeli jest pedagog, bo to kolejny problem, w wielu szkołach w Polsce brakuje pedagogów i tych pedagogów nie ma. Ta pensja też jest bardzo niska i mało osób chce pracować w szkołach, to myślę, że to jest pierwszy problem, a drugi problem to też jak ta dana jednostka czuje się w klasie, bo też musimy tutaj powiedzieć o bullyingu, czyli o tej przemocy rówieśniczej, która też w Polsce na tle krajów europejskich jest bardzo wysoka.
0: A mówimy o grupie wiekowej jakiej? W jakim wieku jest ta młodzież?
1: Mówimy o nastolatkach, mówimy do 18 roku życia, dlatego że też coraz częściej mamy informacje, że coraz młodsze dzieci popełniają samobójstwo w Polsce.
0: A te policyjne statystyki, co mówią?
1: Ja mam akurat tutaj statystyki bydgoskie. W Kujawsko-Pomorskim w 2023 roku zgłoszonych prób samobójczych było 60, a prób zakończonych śmiercią 9. I tutaj też zawsze mówimy o tym, że jest to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Bo jeżeli często rodzice nakrywają swoje dziecko, albo dostają informacje, albo znajdują na przykład list pożegnalny i udaje im się zapobiec samobójstwu, to bardzo często te osoby nie zgłaszają tego na policję.
0: Nie zgłaszają na policję, czyli co? Uciekają od problemu? Nie szukają pomocy dla swojego dziecka?
1: Bardzo często formą i reakcją rodziców jest właśnie udawanie, że nie ma tematu. Że dziecku się polepszyło, porozmawiali. Często nie szukają wsparcia specjalistów, bo czasami jest to problem właśnie systemu, czyli rodziny. Czasami jest to problem jakiś wynikający z sytuacji w szkole, z samooceny, jakiejś przemocy. No, bez pomocy specjalisty może być to trudne do rozwiązania. Tym bardziej, że ta osoba po jednej próbie samobójczej jest w takim czasie ryzyka, w krótkim czasie wystąpienia kolejnej próby.
0: A czy są jakieś symptomy, jakieś znaki, które takie dziecko wysyła, na które rodzice mogliby zwrócić uwagę, nauczyciele, pedagodzy?
1: Tak, to też wszystko zależy oczywiście od grupy wiekowej, bo jeżeli chodzi o dzieci, no to będzie jakieś zobojętnienie, będzie drażliwość, nieumiejętność przyjmowania krytyki albo zbyt mocna reakcja na tą krytykę. W wielu badaniach też takie dzieci zgłaszają i młodzież poczucie bycia niepotrzebnym. Też takie pojęcie anhedonia, czyli utrata takiej zdolności odczuwania radości. Na przykład młoda osoba przez lata trenuje jakiś sport, czy ma jakieś hobby i nagle widać, że nawet to przestaje sprawiać przyjemność takiej osobie. A jeżeli chodzi o też inne symptomy, to czasami taka młodzież rozdaje swoje rzeczy, głośno mówi w tym swojej grupie rówieśniczej o swojej beznadziejności, wypowiada czasami nawet wprost komunikaty albo mówi o jakichś filmach odnośnie samobójstw, o jakimś filmie, o jakiejś książce. Czasami fascynacja też tą tematyką. Może też być to taki problem ze snem, jakieś wybudzanie nocne, brak apetytu. Tych symptomów może być naprawdę bardzo dużo. Ja myślę, że jeżeli czy to nauczyciel, czy rodzic zna swoje dziecko i takie symptomy mogą występować, to dziecko inaczej zaczyna się zachowywać, no to jest taki moment, gdzie warto się przyjrzeć. I nie mówię tylko tutaj o rodzicach, bo czasami też reaguje rówieśnik. Że coś z moim kolegą, z moją koleżanką jest nie tak. I też w wielu badaniach, jak pyta się młodzież, do kogo poszedłbyś z problemem, to bardzo często, znaczy najczęściej wskazywane są koledzy i koleżanki. I tutaj też uczulam, jeżeli młode osoby nas słuchają, że pamiętajmy, że ta nasza psychika w tym młodym wieku się kształtuje i też w tych trudnych momentach, jeżeli mówimy o kryzysie suicydalnym, to jest też takie myślenie tunelowe, gdzie taka młoda osoba ma wrażenie, że już nie ma innego rozwiązania i że jedynym słusznym rozwiązaniem jest śmierć, i wtedy bardzo często jest potrzebna ta osoba dorosła, bo często niektóre problemy z perspektywy młodego człowieka są nie do rozwiązania. I wtedy z pomocą przychodzą dorosłe osoby i są w stanie zaopiekować się i wiele z tych problemów rozwiązać, bo okazują się one, że nie są nie do rozwiązania, że te powody mogą być różne, bo właśnie to poczucie niepotrzebne, a może to być jakiś silny zawód miłosny. No i wtedy często pomoc może tylko i wyłącznie przyjść do nas, od osób dorosłych.
0: Powiedziałeś też, że takie osoby często mówią o chęci odebrania sobie życia, o tym, że oglądają filmy, książki, które o takich sprawach opowiadają. Czy to jest takie wołanie o pomoc?
1: Tak, to jest takie wołanie o pomoc i też chciałbym powiedzieć o takim stereotypie, bo jest taki stereotyp, że te osoby, które mówią o samobójstwie, to że nigdy tego samobójstwa nie dokonają, a takie osoby, które dokonały samobójstwa, że one wcześniej tego nie zgłaszały. Właśnie na tym to polega, że często trzeba się przyglądać tym młodym osobom, trzeba słuchać, co one mówią, patrzeć, jak się zachowują, sprawdzać też i monitorować ich samopoczucie. To są takie rzeczy. Jedni będą w stanie to powiedzieć wprost, a inni będą to komunikować w inny sposób. Jakieś wagary, absencja, ucieczki z domu. No tych elementów składowych może być naprawdę bardzo dużo.
0: Ta pomoc rówieśnicza to jest bardzo ważny wątek i tak pomyślałam, że co, no przyjdzie do mnie córka albo syn i powie, wiesz, mamo, chyba Kasia, Zosia, Bartek ma problem. Co ja mam wtedy zrobić?
1: No przede wszystkim, jeżeli jest pedagog, poinformowałbym pedagoga i wtedy też powinni być rodzice zaproszeni. Nigdy nie wiemy, jaka jest też sytuacja rodzinna. I czasami jest tak, że rodzic przy pedagogu mówi, że będzie wspierał, mówi, że zajmie się daną sytuacją, a wracając do domu, to jeszcze taka osoba może dostać karę, może też spotkać go przemoc, więc no tutaj instytucjonalnie ja bym zadziałał
0: najpierw w szkole.
1: Tak, w szkole.
0: A kiedy moje dziecko dostanie SMS-a od swojej koleżanki, że kończę ze sobą, żegnam, cześć. Co wtedy?
1: Przede wszystkim jak cały czas utrzymywać kontakt z tą osobą. Próbować, bo może być tak, że on 15 telefon odbierze. Przede wszystkim też zlokalizować daną osobę, gdzie ona w jakim miejscu się znajduje, czy w domu, czy właśnie gdzieś w jakimś parku, czy w jakimś lesie, czy w jakiejś przestrzeni szkolnej. Wtedy też warto nawet z kimś się komunikować, żeby taka osoba wezwała policję, pogotowie, cały system tutaj wsparcia uruchomić. Najważniejsze to nie bagatelizować i nie zostawiać tej osoby samej, żeby właśnie w tym poczuciu beznadziejności, poczuciu niepotrzebnym, był może taki moment, że pojawi się taka myśl, jestem dla kogoś ważny. I to, że jestem, to jest ważne.
0: A kiedy ten system już ruszy, uratujemy to dziecko, co z nim dzieje się później?
1: No właśnie opieka i tak naprawdę też są oddziały psychiatryczne, gdzie też można wdrożyć leczenie, też wdrożyć farmakoterapię, jeżeli będzie potrzebna, i ogólnie terapię, no ale bardzo często jest tak, że brakuje tych miejsc, że tych mówi się od lat tak naprawdę o kryzysie psychiatrii w Polsce, a tym bardziej tej psychiatrii dzieci i młodzieży. Brakuje personelu, brakuje specjalistów, i to mówię o lekarzach, psychiatrach i mówię o pielęgniarzach, którzy wybierają specjalizację psychiatryczną. Ten system, no, dużo osób też czuje potem wypalenie zawodowe, takie, że pomimo tego, że bardzo by chcieli i ten system zmienić, to jest to bardzo trudne. Ja myślę, że to od podstaw cały system by trzeba było zmienić. Też myślę, że formy finansowania, żeby dla personelu była to praca, ona jest trudna, tak naprawdę 24 godziny na dobę, i żeby ona też dawała satysfakcję finansową, bo często wybiera się specjalizacje, które lepiej są płatne, a ma się mniejszą odpowiedzialność. A tutaj jest odpowiedzialność tak naprawdę ludzkiego życia, bo oprócz osób w kryzysie suicydalnym mamy osoby z chorobami psychicznymi, osoby z depresją, z różnymi tymi chorobami, więc no jest to duży wysiłek pracy na takim oddziale z takimi pacjentami.
0: A jeżeli nie szpital, jeżeli nie oddział, to gdzie takie dziecko znajdzie pomoc?
1: Terapia, czasami też terapia systemowa, czyli terapia całego tego systemu rodzinnego z rodzicami. Czasami, jeżeli jest problem i wynika z jakichś problemów w szkole, na przykład jest w klasie przemocowiec, to też wtedy to stoi po stronie szkoły. Też są organizacje pozarządowe, które takie szkolenia dla nauczycieli robią i też takie interwencje robią w klasach, bo też jest ważne, że jeżeli dochodzi do próby samobójczej, czy do właśnie tej próby zakończonej samobójstwem młodej osoby, musimy pamiętać, że też całe środowisko powinno zostać zaopiekowane. Rodzina, ale też cała klasa, grupa studencka, a znam takie przypadki, gdzie dzisiaj tak naprawdę informacja w ciągu 15 minut dociera do wszystkich w szkole i niestety, ale też jedno samobójstwo może pociągnąć za sobą kolejne.
0: No i rozmawiamy potem po fakcie.
1: Tak, rozmawiamy po fakcie. To, co chcę powiedzieć, że kiedyś jeszcze w wyszukiwarkach, jak wyszukiwało się metod prób samobójczych, to one były wszędzie dostępne. Dziś algorytm Google tak naprawdę podsyła telefony z pomocą i formami wsparcia. I to jest bardzo istotne. Ja też myślę, że w tych gabinetach pedagogów, nauczycieli też powinny być takie numery telefonów. I tutaj mówimy o tak zwanym efekcie Papageno, czyli tak naprawdę wzmocnieniu sposobów pozytywnych radzenia sobie z kryzysem suicydalnym, że jest pomoc. I te telefony też wiem, że w Polsce działają. Mamy telefon 116 111 albo 870 22 22. Często te infolinie są całą dobę czynne, więc też wiem, że na takie telefony w kryzysie suicydalnym jest reakcja, jest pomoc.
0: Obserwujmy, rozmawiajmy, bądźmy blisko. Moim gościem w programie Miasto Młodości był doktor nauk o zdrowiu Kosma Kołodziej.
2: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszym gościem jest dzisiaj doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego wpływa już teraz na rynek pracy, no i jak wpłynie w przyszłości, ale nie tylko na pracę będziemy się skupiać, no bo przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam na co dzień.
2: Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego jest widoczne w wielu aspektach naszego życia, chociażby w pomocy przy korekcie, przy pisaniu tekstów, przy korekcie tekstów, czy to maili, czy tekstów bardziej nawet literackich.
1: Kiedy piszemy cokolwiek w arkuszu Google'a czy Worda i mamy tę korektę, właśnie poprawianie ortografii, gramatyki, to już jest przetwarzanie języka naturalnego?
2: Tak, to już jest przetwarzanie języka naturalnego. Co prawda wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, jako że korzysta z tego, powiedzmy, bardzo naturalnie już od wielu, wielu lat. To nie była moda aż taka na sztuczną inteligencję, ale jest to jedno z zastosowań właśnie przetwarzania języka naturalnego. Tak naprawdę przetwarzanie języka naturalnego może być wykorzystywana też w wielu innych aspektach. Na przykład może też dbać o bezpieczeństwo. Na przykład istnieją systemy wspierane przez techniki sztucznej inteligencji i przetwarzanie języka naturalnego wykorzystywane przez organizacje rządowe, czy to Straż Graniczną na przykład, gdzie wykorzystywane są modele sztucznej inteligencji do znajdowania potencjalnych przestępstw czy przez przestępców na podstawie treści zawartych w internecie, gdzie tych treści jest bardzo, bardzo dużo. Często są też w pewien sposób poukrywane, czy to pod różnym slangiem, i za pomocą właśnie przeróżnych technik jesteśmy w stanie ocenić, jak, powiedzmy, zagrożenie, które płynie z tych treści zawartych w internecie, co może też dążyć do udaremnienia jakichś przestępstw.
1: Czyli przetwarzanie języka naturalnego już teraz pomaga nam w walce z hejtem tak powszechnym w internecie.
2: Tak, to też jest jedno zastosowań, powiedzmy, na przeróżnych platformach, czy to na Facebooku, czy na X-ie, czy w dawnym Twitterze. Tam również zawarte są różne narzędzia, które służą wykrywaniu mowy nienawiści, tak to nazwijmy, czy to fake newsów, ale też na przykład w wykrywaniu problemów nawet psychicznych. Często na przykład pewne treści publikowane przez dane osoby mogą świadczyć o tym, że może na przykład popełnić samobójstwo, i takie treści po zaklasyfikowaniu mogą być automatycznie zgłoszone do odpowiednich instytucji, żeby zapobiec takim złym wydarzeniom.
1: I to są te pozytywne aspekty na pewno przetwarzania języka naturalnego, no ale jest też on wykorzystywany, żeby nas wykorzystać. Z jednej strony w mediach społecznościowych wychwytuje ten hejt, no ale z drugiej strony wychwytuje też to, co lubimy, to, co nam się podoba, no i przez to podsuwane nam są te wszystkie reklamy i tak dalej.
2: Tak, no trzeba mieć też na uwadze, że tak naprawdę wszystkie platformy społecznościowe, z jakich korzystamy, firmy są nastawione jednak na zysk, jakby na to nie patrzeć. Tutaj jesteśmy, trzeba mieć na uwadze, że jesteśmy dosyć mocno profilowani przez wszelkiego rodzaju narzędzia, które sprawdzają, co przeglądamy w internecie, co klikamy, co lubimy, żeby podsuwać nam coraz to więcej odpowiednich reklam czy też treści.
1: A w jaki sposób przetwarzanie języka naturalnego, a raczej jego rozwój, no bo ustaliliśmy już, że to przetwarzanie języka naturalnego jest z nami od lat, wpłynie na zawody przyszłości? Jakie mogą zniknąć w najbliższym czasie?
2: Sztuczna inteligencja prowadzi do ewolucji różnych zawodów. Czy to zawodu tłumacza, czy to zawodu chociażby call center, obsługi klienta, gdzie już teraz bardzo dużo takich podstawowych zapytań zadawanych przez użytkowników jest już przetwarzana na początku przez różne automatyczne systemy, chatboty, co sprawia, że zapotrzebowanie na dany zawód jest mniejsze. Znane są też przypadki ostatnimi czasy z chociażby Google Maps, gdzie zastąpiony został głos lektora poprzez sztuczną inteligencję. Powinniśmy korzystać z tej sztucznej inteligencji, jednocześnie patrząc na względy, na kwestie etyczne, co może nie do końca leży w gestii wielkich korporacji amerykańskich w szczególności, ale powinniśmy jednak korzystać rozważnie z tego, co oferuje nam sztuczna inteligencja.
1: Czyli człowiek cały czas będzie potrzebny do tego, żeby kontrolować to, co sztuczna inteligencja nam wytworzy. No nie było tak w przypadku Radia Krakowskiego, gdzie puszczono, moim zdaniem, tak bezwiednie sztuczną inteligencję. Obecnie spotkało się to z dużą krytyką, no ale w przyszłości może już nie będzie to tak mocno krytykowane.
2: Mam nadzieję, że jednak będzie potrzebna pewna kontrola człowieka, pewien udział człowieka w tym, jakie możliwości daje nam sztuczna inteligencja. Ja wyobrażam sobie to też troszkę w ten sposób, że może idąc analogią do notariusza, możemy komuś przekazać mieszkanie, ale jednak jest ta osoba, która poświadcza, że wszystko jest tutaj zgodnie z prawem. W przypadku sztucznej inteligencji moim zdaniem powinno być podobnie, że jednak potrzebna jest taka osoba, która będzie stać pomiędzy sztuczną inteligencją, a powiedzmy końcowym rozwiązaniem, produktem, który jest oferowany ludziom, żeby te kwestie brać też pod uwagę, te kwestie etyczne.
1: Niektóre zawody więc no, powoli albo znikną, albo zmienią swoją formę. No myślę tutaj właśnie o tłumaczach, o edytorach, może też dziennikarzach, a jakie mogą się pojawić?
2: Teraz tak naprawdę powstaje wiele zawodów, które nie byłyby możliwe bez takiego szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Chociażby zawód, po angielsku to się nazywa prompt engineer. W skrócie są to osoby, które wykorzystują sztuczną inteligencję do różnych zadań, czy to do generowania tekstu, czy do generowania jakichś obrazów, grafik, które tak naprawdę skupiają się na tym, jak najlepiej skonstruować, powiedzmy, zapytanie do sztucznej inteligencji, tak żeby otrzymać jak najlepszy wynik. Tak naprawdę, czy to praca tłumacza, czy praca programisty, czy praca wielu innych osób ewoluuje i będzie się skupiać na tym, żeby nie tworzyć rzeczy od zera, tylko weryfikować to, co daje nam sztuczna inteligencja, czy to tłumacz w przypadku poprawienia tłumaczeń, czy to programista, gdzie sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować cały program, tylko no, często wymaga on jakichś tam jeszcze mniejszych poprawek. Chociażby grafik. Też nawet teraz sztuczna inteligencja jest w stanie generować bardzo zaawansowane obrazy, które początkowo może jeszcze prosto dało się odróżnić od rzeczywistości. Aktualnie czasami jest to coraz cięższe.
1: A w tym, żeby odróżnić to, co rzeczywiste, a co zostało wygenerowane, no też sama inteligencja sztuczna pomóc nam może. Również może nam pomóc w wykrywaniu deepfake'ów, które sama tworzy.
2: Aktualnie sztuczna inteligencja jest też wykorzystywana do generowania deepfake'ów, czy do klonowania głosu, czy klonowania wizerunku, co umożliwia też no niestety przestępcom nowe metody ataków, gdzie możemy odebrać telefon, słyszeć znajomy głos, który tak naprawdę nie jest tą osobą, za którą się podaje. Też powstają jednocześnie metody, również wykorzystujące sztuczną inteligencję, do wykrywania takich prób ataku. Trzeba być przy tym czujnym. Nie można w 100% wierzyć temu, co daje nam sztuczna inteligencja.
1: Współpracujesz nie tylko z uczelnią Adama Mickiewicza, ale także z wielką korporacją, jaką jest Allegro, a także firma Pons. Jak często korzystacie z pomocy humanistów, no właśnie tłumaczy, etyków, ekspertów, żeby weryfikować to, co sztuczna inteligencja tworzy?
2: Wykorzystujemy pomoc ekspertów, ludzi na bieżąco tak naprawdę. Czy to w przypadku Pons, czy to w przypadku Allegro. Konieczna jest weryfikacja, sprawdzenie tego, co daje nam sztuczna inteligencja. Mieliśmy dużo przypadków takich, że sztuczna inteligencja nie dawała nam tego, co chcieliśmy. Czasami, na przykład w przypadku tłumaczenia automatycznego, model zaczynał halucynować, tak to nazwijmy, czyli generować zupełnie coś innego, odbiegającego od tego, co chcieliśmy. W przypadku Allegro jest też cały zespół osób zajmujących się weryfikacją tego, czy to, co jest tworzone przez metody sztucznej inteligencji, odpowiada oczekiwaniom klientów tak naprawdę. Na przykład mieliśmy też problem z tym, że w tekście generowanym przez sztuczną inteligencję czasami wrzucane były wulgaryzmy. Tego nie chcieliśmy, o to nie prosiliśmy. To jednak w testach właśnie ludzkich wychodziło, że to czasami pojawiają się takie rzeczy. No i trzeba było poświęcić sporo pracy, żeby coś takiego wyeliminować.
1: Wydaje się, że sztuczna inteligencja naprawdę potrafi bardzo dużo, ale jeszcze nie wszystko przecież. Czego jeszcze nie jest w stanie sztuczna inteligencja zrobić, a człowiek tak?
2: Powiedzmy wprost, myśleć. Uważam, że na danym etapie sztuczna inteligencja jest w stanie odpowiedzieć na większość naszych pytań, ale jednak nie jest w stanie myśleć. To znaczy, ktoś musi wiedzieć, czego potrzebujemy tak naprawdę, co siedzi w naszej głowie, żeby jednak zadać tej sztucznej inteligencji te konkretne pytania. A w tym momencie, no jednak cały czas ludzie rządzą światem, a nie sztuczna inteligencja. I to od nas zależy, o co tą sztuczną inteligencję prosimy. Trzeba mieć nawet pomysł na to, czego chcemy od tej sztucznej inteligencji. I tej kreatywności, idei, którą mają ludzie, to sztuczna inteligencja nie jest w stanie w 100% zastąpić. I myślę, że przez najbliższy czas jeszcze nie będzie w stanie.
1: A co doradziłbyś młodym ludziom, którzy dopiero wchodzą albo zaczynają studia, albo dopiero wchodzą na rynek pracy? Jakich umiejętności związanych ze sztuczną inteligencją w tym momencie już zabraknąć im nie może?
2: Myślę, że powinni umieć korzystać rozważnie ze sztucznej inteligencji, to znaczy nauczyć się zadawać pytania, formułować pytania w odpowiedni sposób, tak żeby być w stanie uzyskać konkretne odpowiedzi. Bo bardzo często zdarza się, że coś chodzi nam po głowie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wpisujemy 3 słowa do sztucznej inteligencji i chcemy otrzymać idealną odpowiedź. Ale czasami nie jest to takie proste, że jednak trzeba powiedzieć bardziej dokładnie, o co nam chodzi, żeby dostać konkretną odpowiedź. Ważne jest też, żeby jednak korzystać w przypadku studentów, czy też w przypadku uczniów, żeby korzystać z tej sztucznej inteligencji rozważnie, bo jednak jeżeli do wszystkiego zaczniemy trochę bezmyślnie wykorzystywać sztuczną inteligencję, to może się okazać, że za jakiś czas zabraknie nam własnej inteligencji, jeżeli wszystko będziemy zlecać tej sztucznej.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj doktor inżynier Artur Nowakowski z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na stronę internetową Zakładu Przetwarzania Języka Naturalnego Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dowiecie się, czym dokładnie ten zakład się zajmuje. Tam również można przeczytać więcej na temat przetwarzania języka naturalnego. Również polecam Wam projekt Klarin.pl. On z kolei związany jest z Politechniką Wrocławską. Jest polskim konsorcjum naukowym, tworzy infrastrukturę naukowo-techniczną, udostępnia zasoby językowe oraz elektroniczne narzędzia do automatycznego przetwarzania języka naturalnego. Wprost na stronie klarin-pl.eu znajdziecie narzędzia do przetwarzania języka naturalnego, języka polskiego, które mogą Wam pomóc w pracy. Klarin.pl współpracuje z badaczami wszystkich dyscyplin naukowych, ale koncentruje się w szczególności na obszarach związanych z naukami humanistycznymi i społecznymi. I właśnie istotne jest to, że w przeciwieństwie do wielu aplikacji dostępnych w sieci, które nam ułatwiają życie i przyspieszają pracę, tutaj naukowcy koncentrują się na języku polskim, więc ich narzędzia są bardziej efektywne właśnie dla naszego języka ojczystego. No ta inicjatywa działa już od ponad 10 lat, ma więc naprawdę szerokie grona odbiorców, no i przede wszystkim bardzo duże, wyspecjalizowane zbiory danych, które umożliwiają naprawdę efektywną pracę na tekstach. A co najfajniejsze, można do nich się bezpośrednio zgłosić przez stronę klarin-pl. Mamy tam zakładkę dla nauki, a także dla biznesu. Możecie tam opisać swoje pytanie, swój problem związany z tym, w jaki sposób chcielibyście sprawić, by Wasza praca była bardziej efektywna. Naukowcy podpowiedzą Wam, w jaki sposób korzystać z narzędzi, jakie Klarin oferuje. A dzięki temu możecie zyskać czas, no i wykorzystać go choćby na odpoczynek. I dodam jeszcze, że dla przykładu tymi produktami, które Klarin ma w swojej ofercie i z których możecie korzystać, jest na przykład normalizacja tekstu, wyszukiwanie informacji z tekstu, anotacja, również transkrypcja automatyczna, wykrywanie wydźwięku oraz określonych emocji w tekście i wiele, wiele więcej. To wszystko znajdziecie na stronie klarin-pl.eu. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj dr inżynier Artur Nowakowski. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
0: Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
3: Pies czy kot? Okazuje się, że wśród Europejczyków na to pytanie najczęściej pada odpowiedź kot. Jednak w Polsce jest zdecydowanie inaczej. W Polsce jeden pies przypada na 5 Polaków i jesteśmy w tej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wielbicieli psów. Wyprzedzają nas Portugalia, Czechy, Słowacja, chwilami Hiszpania czy Grecja. W polskich domach żyje około 8 milionów psów, no i około 7 milionów kotów. Jesteśmy psiarzami. Okazuje się, że w Polsce jest nawet więcej domów, w których jest pies, a nie ma dziecka. No, wystarczy policzyć, ile psów my tutaj posiadamy. Jesteśmy we trójkę. Dorota i Maciej mają 4 psy w tej chwili. Bywa, że jest ich więcej. Ja mam 2. No, to już chyba trochę przekroczyliśmy średnią. Popularność psów i w ogóle chęć posiadania ich w domach wzrosła w trakcie i po pandemii, bo wtedy ta izolacja sprawiła, że potrzebowaliśmy kogoś do przytulenia, potrzebowaliśmy towarzysza, a pies czy kot to jest znakomity mity. Towarzysz przyjmuje naszą miłość, ale też tą miłością się odwdzięcza. Coraz więcej osób decyduje się na posiadanie psa i psy kupujemy z hodowli albo adoptujemy je ze schroniska czy z jakiejś fundacji, która zaopiekowała się taką psią sierotą. W programie Miasto Młodości będziemy dziś o psach i o tej psiej miłości rozmawiać, ale też o tym, jak przygarnąć psa, jakiego przygarnąć psa i czy to, że go adoptujemy, przyprowadzimy do domu już wystarczy. Czy z takim psim przyjacielem trzeba pracować? Czy psy chcą się uczyć? Czy chcą pracować? Co zrobić, by psa nie zepsuć? Bo okazuje się, że no, wychowawczo możemy trochę w takim psim życiu namieszać. Beata Korzeniowska zapraszam, a ze mną goście Dorota Hadzicka, nauczycielka, która zajmuje się dogoterapią i Maciej Hadzicki, trener i psi behawiorysta. Pies może być cudownym przyjacielem, naszym cudownym współtowarzyszem, ale pod warunkiem, że będziemy go obserwować, nauczymy się tego naszego psa i będziemy z nim chcieli pracować. Bo to, że przyprowadzimy psa do domu, postawimy mu miskę, pokażemy mu, gdzie jest jego legowisko, wybierzemy wspólnie z całą rodziną mu imię i potem będziemy się kłócić o to, kto z tym psem musi wyjść o 5 rano na spacer. No z takim psem też trzeba w jakiś sposób pracować. Trzeba to jego życie tak poukładać, prawda, śniadanie, spacer, obiad, zabawa, potem już cisza nocna.
4: No wszystko zależy, w jakim wieku jest pies. No inaczej postępujemy z malutkim szczenięciem, a inaczej z psem dorosłym, który jest ze schroniska, więc no jakby to wszystko zależy od wieku psa, od tego, czy przeżył coś, czy jeszcze nie, od tego, czy był, czy wiemy. No jeżeli jest z hodowli, to wiemy, jeżeli jest z dobrej hodowli, jak był wychowywany przez matkę, jaka jest matka, jak był w warunkach, czy był socjalizowany, odkąd zaczął pełzać. I w schronisku również nie zawsze wiedza pełna o psie jest, ponieważ jeżeli pies jest, znajdą, no to tak naprawdę nic o nim nie wiemy. Często nie wiadomo, czy on w ogóle mieszkał w domu, czy był w mieszkaniu. Zazwyczaj po pierwszych godzinach to widać, natomiast wybierając psa gdzieś tam na miejsce w schronisku, nawet pracownicy najbardziej doświadczeni nie są w stanie tego stwierdzić, jak on się zachowa.
3: Czyli pewnie najlepiej byłoby rzeczywiście wziąć psa i wziąć sobie tydzień albo 2 wolnego, żeby z nim jednak już poprzebywać trochę, a nie zostawiać go od razu samego na parę godzin.
5: Niekoniecznie 2-3 dni wolnego, tak. Natomiast jeżeli chodzi o psy schroniskowe, to można z doświadczenia możemy powiedzieć, że to są takie jakby 2 etapy, 2 przełomy. Do tygodnia pies schroniskowy zachowuje się w jakiś charakterystyczny sposób, chociażby załatwianie, ma blokadę. Pies, który długo przybywa, ma taką blokadę załatwiania się i to nie tylko w domu, ale też i na zewnątrz. Potem jest drugi taki etap, 2-3 miesiące. Ten pies też troszeczkę zaczyna się zupełnie inaczej zachowywać, bo przebywając u nas, podejmujemy z nim pracę, więc to też on się zmienia. I to nie zawsze jest tak, że to jest na lepsze bądź na gorsze. Różnie. Pies, który przez tydzień był, tak po ludzku powiem, idealnym psem, nagle pokazuje zupełnie inne swoje zachowanie, czyli jakby otwiera się. Wracając do tego, jak pracować, jeżeli chodzi o pracę na zewnątrz z tym psem, praca z psem to jest 24 na dobę. Przychodzisz, widzisz pieska, to już jest praca z nim, bo to każde spojrzenie, każde w odpowiednim momencie pogłaskanie bądź niepogłaskanie, zwrócenie uwagi, to już jest praca. Pierwsze, co robimy, to jakby sprawdzamy informacje, które mamy na temat tego psa. Czyli jeżeli mam informację, że pies broni zasobów, to sprawdzam, na jakim etapie polega ta obrona tych zasobów.
3: Ale co, nie pozwoli podejść na przykład do swojej miski?
5: No to w różny sposób może być. Może być, nie wiem...
4: Zabawka.
5: Miejsce, zabawka. Po prostu sprawdzamy informacje, które mamy. Czy są prawdziwe, czy się pokrywają, bo to też znowu, jeżeli był człowiek, jeżeli był w adopcji i ten człowiek coś źle robił, no to ten pies mógł sobie wypracować pilnowanie tego zasobu, bo miał zabierane, albo nie miał dostępu do zwykłej wody chociażby. Jeżeli to się nie sprawdza, to następnym etapem jest jakby prowokowanie zachowań, które mogą mieć miejsce w takim jego dalszym życiu codziennym, czyli pójdzie do adopcji i próbujemy przewidzieć, co się może dziać, jak ludzie się zachowują i wtedy nad tym pracujemy, czyli to, co zobaczymy złego, to próbujemy to szybko wyprostować.
3: A potem idziemy z tym psem na spacer. Czy pies, nawet jak ma w domu ogródek, to musi codziennie iść na spacer?
4: Powinien.
3: Na 5 minut takie szybkie siku i wracamy?
4: To znaczy, jeżeli ma ogródek, to taki spacer, no może 5 minut to krótki, ale gdzieś tam rano przed pracą 10 minut, tak. To wystarczy, żeby się załatwił i przeszedł na smyczy. Natomiast no jeżeli jest pies z mieszkania, czyli nie ma możliwości gdzieś tam sobie wyjść w ciągu dnia, czy iść powęszyć, to 10 minut dwa razy dziennie to jest zdecydowanie za mało. Ludzie biorą psy ze schroniska czy z fundacji, bo to jest taka chęć bycia lepszym człowiekiem, zrobienia dobrego uczynku. 5 razy się zastanówmy, czy my mamy czas, chęci, możliwości na kilkanaście lat odpowiedzialności, opieki dla zwierzęcia.
5: Należy zastanowić się, czy chcę mieć psa, chcę być właścicielem tego psa, czy przewodnikiem tego psa. Jeżeli chcesz być przewodnikiem, to będzie dobrze. Jak chcesz pokazać psu, jak ma się poruszać w tej ludzkiej dżungli, będzie dobrze. Człowiek szczęśliwy, pies szczęśliwy, pies szczęśliwy, człowiek spokojny. Jeżeli to działa w drugą stronę, nie będzie nic dobrego.
3: A takie traktowanie psa jak zamiennik dziecka i zabieranie go ze sobą wszędzie, do pracy, do babci, zostawianie pieska na weekend u babci, bo my wyjeżdżamy, jeżdżenie z psem na wakacje, do sklepu, ubranka, sesje zdjęciowe.
4: To jest dobry nurt. Tylko nie można przeginać tak zwyczajnie.
5: Nie uczłowieczajmy psa.
3: A to ładne. Co nas powinno zaniepokoić w zachowaniu psa? On może na przykład być chory i w jakiś sposób nam to pokazywać. No nie powiem, mamo, boli mnie głowa.
4: Nagła zmiana zachowania.
5: Mowa ciała mówi więcej niż potok słów przez niektórych ludzi wypowiadany. Tylko trzeba nauczyć się czytać tego psa.
3: Czyli jeśli pies zwykle jest taki bardzo żywotny, rozbiegany, a nagle robi się ospały, taki spokojny, poobserwować, albo lepiej od razu zabrać do weterynarza.
4: Tak, może być pies, który jest łagodny, no zwyczajny pies, no nic szczególnego się nie wyróżnia i zaczyna się chociażby taka, nie mówię, że pogryzie, ale jakaś agresja, jakieś powarkiwania, to też bardzo często pies się tak zachowuje, jak coś go boli. Jakieś specyficzne, inne niż do tej pory ułożenie ciała, jak kiedy odpoczywa. No czy piszczy? No jak piszczy, to tak raczej się ludzie domyślą, że jeżeli chodzi po mieszkaniu i piszczy,
3: to coś boli.
4: To niekoniecznie chce wyjść na dwór, bo był 5 minut temu, tylko coś go tam może boleć. Także każda zmiana zachowania, no powinna jakby, nie od razu może trzeba biec do weterynarza, ale poobserwować, czy na pewno czapety dopisuje, czy wszystko jest tak jak było, czy jednak warto by było go poobserwować i udać się do specjalisty.
3: Czyli pokaże nam, że źle się czuje, a czy prawdą jest, że pies się uśmiecha? Bo czasami oglądamy takie filmy, na których pies na hasło smile szczerzy zęby. Czy to jest uśmiech?
4: To być może jest w dzisiejszych czasach technologicznych, to te uśmiechy niekoniecznie są rzeczywiste. Natomiast pies okazuje radość,
3: ogonem.
4: Mową ciała. Niekoniecznie uśmiechając się tak jak my ludzie, że zazwyczaj jak pies pokazuje zęby, to nie jest to oznaką zadowolenia, więc no, cieszącego się psa, zadowolonego psa, no, bardzo łatwo jest rozpoznać.
1: On się cały merda ogonem.
4: Tak. Nawet w oczach to widać, bardziej niż w tym podniesieniu czy ruchu warg.
1: Czyli ten uśmiech i wyszczerzone zęby to jest jednak raczej zły znak.
4: A raczej ostrzegawczy niż przyjazny.
1: Jakie jeszcze są znaki ostrzegawcze? Takie, że lepiej się nie zbliżać.
4: To jest szereg takich znaków, które pies wysyła, chociażby ziewanie jest oznaką, że pies zaczyna się denerwować. Wcale nie nudzić.
5: Jak większość.
4: Ani mu się spać nie chce, tylko zaczyna się denerwować. To jest taka podstawowa oznaka, kiedy psu się coś nie podoba i on nam daje znak i nam, i sam sobie to reguluje, zaczyna ziewać. Takim zachowaniem jest pokazywanie białka oczu. Czyli psie oko, kiedy patrzymy na psa, no jest w jakimś tam kolorze. Nie widać tego białka dookoła za dużo. A kiedy pies się denerwuje, to strzela oczami tak trochę na boki, trochę do góry i pokazuje to białko. To też jest oznaką takiego dyskomfortu psychicznego dla psa.
1: Uszy?
5: Uszy też, ale to już trzeba znać troszeczkę rasę, ale odwracanie głowy, charakterystyczne odwracanie, unikanie spojrzeń przez psa oczywiście. Nie radziłbym podchodzić do takiego psa. Mhm. Jeżeli nie znasz psa, nie znasz tematu, jak popracować z tym psem. No i też pozycja ciała. Jeżeli przód schodzi niżej ciała niż tył, raczej też unikać. Ale to są takie z bardziej podstawowych, bo tego jest dużo, dużo, dużo więcej. Ludzie bardzo często popełniają błędy, podchodząc do tych psów, podejście od czoła, najście na tego psa, to nawet pies spokojny jest w stanie po prostu zwyczajnie się obronić. Pies nie wie, co się dzieje w tym momencie i reaguje tak, jak mu natura pozwala, czyli ewentualnie, jeżeli jest dosyć w miarę ułożony, szczeknie, a jeżeli na to mu zabraknie czasu lub psychicznego takiego podejścia, to zaatakuje chociażby zwykłym ugryzieniem. Pies ugryzie, potem dopiero będzie oceniał tę sytuację, co się dalej dzieje.
1: No wiadomo, do warczącego, szczekającego psa też lepiej nie podchodzić. No bo a w ogóle zaczepiać psy?
4: W ogóle
5: do obcych psów nie podchodzimy.
1: Właśnie, to chciałam usłyszeć, bo czasami
4: A już tym bardziej, kiedy to jest pies, chociaż odchodzi się jakby od tego, promuje się nie zostawianie psów przed sklepem, ale jednak stoją psy przed sklepem i to może być przyjazny pies, który macha ogonem. Nie dotykamy takich obcych psów, które nie mają przy sobie swojego właściciela. Do tego są uwiązane, więc nie mają szansy na ucieczkę.
1: Może ugryźć, bo się przestraszy po prostu.
4: Bo nie ma dokąd uciec, bo nas nie zna, bo nie wie, co dany człowiek od niego chce.
1: A kiedy idzie właściciel z pięknym psem i z daleka słychać, oj, jaki piękny piesek, dobrze jak zapyta, czy mogę pogłaskać, ale czasami bez pytania od razu te ręce do tego psa pozwalać na takie głaskanie, witanie się z naszymi psami, czy nie?
5: I tak i nie. Jeżeli jestem pewny, że mój pies jest ułożony, mam na to czas, psychicznie jestem nastawiony pozytywnie. Tak, ale jeżeli nie znam psa, już jeżeli to nie jest mój pies, to już w ogóle nie. Mój pies jest w tym momencie, ja prowadzę psa, mój pies jest dla mnie najważniejszy, nie pozwalam na głaskanie, odchodzę, mówię temu człowiekowi nie i dbam o dobro psa.
1: A kto prędzej dobiegnie do takiego psa, żeby go pogłaskać? Dziecko czy jednak osoba dorosła?
4: Jednak osoba dorosła. Dzieci mają, szczególnie takie dzieci młodsze, mają więcej jeszcze takich instynktów samozachowawczych niż osoby dorosłe.
1: W polskich domach żyje około 8 milionów psów. No jest też około 7 milionów kotów, bo wiadomo, są wielbiciele tych albo tych. Jesteśmy w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o posiadaczy czworonożnych przyjaciół i najczęściej właśnie w polskich domach są to psy. Przygarniając psa, trzeba pamiętać, że będzie to przyjaźń, miłość na wiele lat, że opieka nad psem jest wymagająca, że kiedy pies zachoruje, jego leczenie może być bardzo kosztowne, chociaż z badań, jakie niedawno przeczytałam, wynika, że ci młodsi właściciele psów byliby gotowi sprzedać samochód, żeby ratować swojego ukochanego psa. Pies może się jednak wyjątkowo
3: słowo odwdzięczyć za przygarnięcie go do domu, za bycie jego opiekunem, za miłość, którą mu ofiarowujemy. Odwdzięczy się swoją wyjątkową przyjaźnią, swoją wyjątkową miłością. Nie ma chyba nic piękniejszego niż to spojrzenie psich oczu wpatrzonych w opiekuna, w swojego przewodnika. Z raportu o bezdomności zwierząt wynika, że w Polsce jest około 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów. Ponad 90 tysięcy z nich przebywa w schroniskach na terenie całego kraju. Może gdzieś czeka twój pies? Program Miasto Młodości. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon. Znajdujemy się w Łukasiewicz, Poznańskim Instytucie Technologicznym. To organizacja, która działa międzynarodowo, realizuje projekty badania. Krótko mówiąc, patrzy w przyszłość. No i między innymi o tej przyszłości z perspektywy pracy będziemy dzisiaj rozmawiać. A naszą gościnią jest Anna Ziółkowska, lider obszaru do spraw HR. Cześć Aniu, od razu powiedz, czym dokładnie się zajmujesz tutaj?
2: Dzień dobry wszystkim. Jeżeli chodzi o moją pracę i o to, czym się zajmuję, to koordynuję przede wszystkim procesy miękkie w ramach naszego instytutu z naciskiem na rekrutację. Jeżeli chodzi o ilość rozmów i tych punktów styku z kandydatami, to naprawdę jest ich sporo, bo jako Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny, rekrutujemy sporą ilość osób, więc ten kontakt jest na bieżąco.
1: Zanim o przyszłości, to porozmawiajmy o tym, jak obecnie wygląda szansa młodych ludzi na rynku, bo to przede wszystkim na ich perspektywie pracy będziemy się skupiać. To co, wykształcenie czy doświadczenie? Co jest ważne?
2: To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że w tym wszystkim najważniejsza jest taka hybryda, czyli połączenie jednego i drugiego, bo my faktycznie ze względu na to, czym się zajmujemy, widzimy, że oczywiście to doświadczenie pierwsze jest bardzo istotne, natomiast wykształcenie u nas też jest ważne ze względu na to, że działamy w bardzo specjalistycznych kierunkach, od inżynierii materiałowej przez badania laboratoryjne czy transformację cyfrową, więc widzimy, że ta hybryda jest najlepsza, natomiast tutaj dodałabym jeszcze do tego jedną kwestię, o której nie wspominałaś, czyli właśnie chęci i to, żeby chcieć się rozwijać i żeby ten kierunek, który jest naszym kierunkiem, jeżeli chodzi o właśnie działalność, żeby on też był tożsamy z daną osobą, która chciałaby u nas pracować. Także rozwój i to zaangażowanie jest czymś, co jest dla nas istotne w kontekście kandydatów i ich motywacji i aplikowania do nas.
1: A patrząc szerzej, to doświadczenie jednak dla pracodawców jest ważniejsze. Patrząc poza Łukasiewicz, Poznańskim Instytutem Technologicznym, i doradziłabyś studentom, żeby jednak to doświadczenie łapali?
2: Wiesz co, myślę, że to bardzo dużo zależy od danej organizacji i na pewno na rynku pracy znajdziemy takie miejsca, w których to doświadczenie nie jest tak istotne, bo na przykład liczą się chęci i zaangażowanie w kontekście rozwoju. Natomiast no, oczywistym jest, że zbieranie tego doświadczenia już od tych wczesnych lat, nawet studiowania, bardzo się przydaje i tutaj myślę, że to wszystko zależy od tego, w którym kierunku chcemy iść, na jakiej branży się skupiamy, no i po prostu szukać swojego miejsca.
1: Dużo o tych chęciach mówisz i też Instytut te chęci bardzo docenia, bo tylko właśnie w taki sposób tutaj przyjmujecie kandydatów, to oni muszą się do Was zgłosić. W innych miejscach różnie to wygląda, ale to samo zgłoszenie się do różnych firm, które nawet wyszukują sami pracowników, ma sens?
2: To wszystko wynika z tego, jaką organizacją jesteśmy i wynika to z tego, że my bardzo mocno skupiamy się na badaniach i rozwoju i na tym, żeby odpowiadać na realne potrzeby biznesu. Takie jest założenie, jeżeli chodzi o Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny, więc faktycznie to dopasowanie i spójność kandydatów z nami, z tym, co robimy, jest bardzo istotne. Więc zwracamy na to uwagę, skupiamy się na tym i jak najbardziej doceniamy to w trakcie procesów rekrutacyjnych i te osoby, których wizja pracy jest spójna z tym, co my robimy i w którym kierunku idziemy, jest dla nas jak najbardziej istotna.
1: No właśnie, jakie kompetencje wy dostrzegacie u kandydatów, którzy do was przychodzą? No ty naprawdę z pierwszej ręki to wiesz, bo uczestniczysz w tych spotkaniach. Załóżmy, że to wykształcenie jest, że mamy nawet doświadczenie i kilku kandydatów, a jedno stanowisko. To jakie ponad tymi kompetencjami inne wygrywają?
2: I znowu muszę odnieść się do tego, że to wszystko zależy od danego stanowiska, od tego, kogo poszukujemy i czym charakteryzuje się ta praca. Czyli dla nas zawsze istotne jest to, kogo poszukujemy w kontekście zadań, ale ważne jest też to, co te osoby reprezentują i na czym się skupiają. Jeżeli chodzi o to, co my weryfikujemy i na co zwracamy uwagę, no to zawsze to jest jednostkowo i dotyczy danego stanowiska i to właśnie pod to stanowisko staramy się dopasować daną osobę. Nie rekrutujemy masowo. Nasza organizacja też skupia się na tym, że faktycznie mamy bardzo wyspecjalizowane obszary, jeżeli chodzi o naszą działalność, więc zawsze bardzo mocno skupiamy się na detalach i na tym, czego dotyczy dana rola i dane stanowisko. Więc tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć bardzo jednoznacznie, bo to zależy.
1: Takie umiejętności poza twardymi, miękkie, są jednak doceniane przez pracodawców?
2: Jasne, oczywiście, że tak i myślę, że bardzo dużo teraz się mówi o kompetencjach przyszłości i o kompetencjach, które są bardzo istotne w wręcz nawet uniwersalne z perspektywy różnych stanowisk i różnych organizacji. I my też widzimy, że faktycznie są takie kompetencje, które są dla nas bardzo istotne i które doceniamy. I myślę, że wśród nich przede wszystkim warto wyróżnić komunikatywność, ale z drugiej strony istotne jest też to, żeby dana osoba charakteryzowała się takim aktywnym uczeniem się i żeby potrafiła dostosowywać się do tego, co się dzieje wokół nas, bo jednak ten świat wokoło, zarówno na rynku pracy, jak i poza nim, no jest bardzo turbulentny w kontekście tego, co się dzieje. Doświadczamy wielu, wielu zmian, zarówno w kraju, jak i za granicą, więc myślę, że ważne jest też to, żeby umieć elastycznie dostosowywać się do tej sytuacji i reagować na to. Więc jak najbardziej są takie kompetencje, które dostrzegamy, że są istotne i które bez względu na rolę czy poziom doświadczenia powinny być na zaawansowanym poziomie.
1: A jak wygląda kwestia tej słynnej już umiejętności pracy w grupie? Bo studenci aktualnie przyznają, że pandemia spowodowała, że zamknęli się oni w swoich światach, są przyzwyczajeni do pracy indywidualnej przede wszystkim, albo pracy online nawet przez właśnie tę przerwę pandemiczną. Z jakimi umiejętnościami pracy w grupie teraz studenci czy absolwenci przychodzą do Was?
2: Bywa bardzo różnie i faktycznie co osoba i doświadczenia, to ona na pewno prezentuje różny poziom i to jest bardzo zróżnicowane w kontekście tego, czego my doświadczamy. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o naszą perspektywę, to ta współpraca i bycie w grupie jest bardzo istotne. Ze względu na to, że skupiamy się na badaniach i rozwoju i generalnie praktycznie każdy nasz projekt jest czymś innym, czymś nowym, no to ta komunikacja, ta współpraca w grupie jest dla nas de facto podstawą do tego, żeby rozwiązywać dany problem, żeby realizować jakieś projekty i żeby generalnie właśnie dzięki tej synergii, czyli tego, że mamy ten kontakt, jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, jesteśmy w stanie wykorzystywać burzę mózgów, no to jesteśmy w stanie faktycznie coś fajnego i interesującego wygenerować. Więc ja zachęcam do tego, żeby faktycznie skupić się na tej kompetencji i żeby pamiętać o tym, że ta współpraca naprawdę jest kluczowa. Chociaż oczywiście nawet u nas w instytucie są też takie obszary, takie projekty czy takie momenty, gdzie ta praca indywidualna też jest istotna i nie możemy o niej zapominać. Natomiast myślę, że my jako Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny mocno stawiamy na współpracę i właśnie na ten kontakt międzyludzki.
1: Czyli mimo wszystko, mimo tego, że AI, że ta sztuczna inteligencja się tutaj pojawia, mnóstwo tej cyfryzacji, to jednak człowiek z człowiekiem w przyszłości będzie musiał po prostu współpracować.
2: Tak, myślę, że jak najbardziej i oczywiście nie unikniemy rozwoju technologii, tego wszystkiego, co się dzieje, ale musimy pamiętać o tym, że za tym wszystkim mimo wszystko stoi człowiek. I my też realizując projekty w instytucie wiemy i pamiętamy o tym, że to nasi pracownicy, czyli osoby, które u nas pracują, stoją za tym, że te wszystkie rozwiązania są możliwe. My jesteśmy w stanie je tworzyć, kreować, a później wdrażać do biznesu. Więc ten kapitał ludzki i to wszystko, co nasi pracownicy w sobie mają w kontekście kompetencji jest bardzo istotne i myślę, że oczywiście ten rozwój jest przed nami, nie unikniemy go i to faktycznie będzie ważne w kontekście przyszłości i tego, co się zadzieje. Natomiast za tym wszystkim są ludzie i to o nich trzeba pamiętać i my bardzo mocno się na tym skupiamy i o tym staramy się pamiętać.
1: Mamy więc kolejną obok komunikatywności umiejętność, która jest teraz ważna i będzie na pewno w przyszłości. Teraz również już ważna jest bardzo kompetencja związana z obsługą social mediów. Jak to będzie w przyszłości? Może one same będą się już obsługiwać?
2: Faktycznie zauważamy też, że są też kompetencje bardziej twarde, które też są istotne i właśnie chociażby ta obsługa nowych mediów jest jak najbardziej istotna, ale też projektowanie czy programowanie, wykorzystywanie języków obcych. No myślę, że faktycznie to są te kierunki, które będą istotne.
1: Ale przecież już w tym momencie można sobie z czatem GPT rozmawiać w każdym języku, jakim sobie wymarzymy. No już nie mówiąc o tym, ile jest w tym momencie na rynku tłumaczy automatycznych, to w ogóle te języki obce, o których cały czas się mówi, że ważne jest, żeby się ich uczyć, będą w przyszłości potrzebne?
2: Tego nie wiem, ale myślę, że trzeba pamiętać o tym, że pomimo tego, że mamy sztuczną inteligencję, jesteśmy w stanie z nią rozmawiać, to mimo wszystko kwestia błędów i tego, że to cały czas nie są idealne rozwiązania i wciąż widzimy to, że nawet sztuczna inteligencja potrafi się pomylić. Myślę, że warto inwestować w siebie i że to jest coś, czego nam nikt nie zabierze, a możemy to dostosowywać do tego, co się dzieje na rynku pracy i po prostu wykorzystywać, więc ja jestem zwolenniczką tego, żeby wykorzystywać to wszystko, co daje nam rozwój, ale jako wsparcie, a nie jako podstawę do naszego funkcjonowania na rynku pracy czy funkcjonowania w ramach kompetencji też, które mamy, bo jednak coś, czego sami się nauczymy i co mamy w sobie, na pewno jesteśmy w stanie wykorzystać o wiele szybciej i też pewniej, bo wiemy, że to jest jakiś nasz kapitał, który pozyskaliśmy.
1: Wspomniałaś też o tej weryfikacji. Wciąż przecież błędy zdarzają się i to notorycznie sztucznej inteligencji. Ta weryfikacja to chyba taka kolejna twarda umiejętność, ważna teraz i w przyszłości.
2: Zdecydowanie, bardzo, bardzo się z tym zgadzam i faktycznie też stawiałabym na to, że umiejętność, czy właściwie kompetencja weryfikowania informacji, które są wokół nas, jest bardzo istotna. Podobnie jak też to, by krytycznie do tego podchodzić, to znaczy nie wszystko negować i być na nie, ale przede wszystkim umieć spojrzeć na to z różnych perspektyw i zastanowić się, czy faktycznie to, co nam podpowiada sztuczna inteligencja, to czy to faktycznie jest coś, co ma sens po prostu. Czyli to krytyczne myślenie również byłoby taką kolejną kompetencją, na którą warto zwrócić uwagę w kontekście przyszłości i funkcjonowania na rynku pracy.

0: Myślę, że wciąż cały czas jest przestrzeń dla młodych osób na to, żeby odnaleźć się na tym rynku pracy i mimo wszystko pewne obszary cały czas będą wymagały tych kompetencji ludzkich i nie zostaną zastąpione sztuczną inteligencją.
1: Wcześniej wspomniałaś o samym programowaniu. W tym momencie też mamy wysyp kursów programowania na rynku. Czy jest sens, żeby się w to angażować? To może nam pomóc w przyszłości?
0: Ja myślę, że każda forma, która skupia się na naszym rozwoju i jest spójna z nami, z tym, co chcemy osiągnąć, co nas ciekawi, to jest zawsze dobra forma, więc jeżeli to jest jakiś kurs programowania, to uważam, że jak najbardziej powinniśmy w to iść. Ważne jest to, żeby po prostu wybrać dla siebie taką formę, która nas ciekawi i która jest spójna właśnie z tym, co chcemy zrobić albo co chcemy odkryć. Nie uważam, żeby robienie kursów tylko dla samego ich odhaczania i robienia miało sens, bo wówczas bardzo ciężko jest cokolwiek z tego wyciągnąć, zapamiętać i odtwarzać, czy wykorzystywać.
1: Ale nie wygląda to lepiej, kiedy kandydaci przychodzą tutaj do Was, kiedy mają mnóstwo tych kursów skończonych, to nie mają większych szans?
0: Znowu, jeżeli chodzi o różne miejsca pracy i rekrutacje, to wygląda bardzo zróżnicowanie. Natomiast jeżeli chodzi o nasz instytut, czyli Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny, zawsze skupiamy się na rozmowie z danym człowiekiem i to w ten sposób chcemy go poznać. Oczywiście zapoznajemy się z aplikacjami, z tym, co dana osoba wpisze w swoje CV i oczywiście to jest jakiś wstęp do tej rozmowy, ale mimo wszystko weryfikujemy te kompetencje, które ktoś deklaruje w CV czy w ramach aplikacji na rozmowie, bo uważamy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie to zrobić. I oczywiście to jest ten pierwszy etap, a de facto i tak najważniejszy etap jest wtedy, kiedy ktoś przychodzi do nas do pracy i jesteśmy w stanie zobaczyć, jak to, co deklarujemy w trakcie rozmowy, wygląda w rzeczywistości.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Anna Ziółkowska, lider obszaru do spraw HR w Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny.
0: Dziękuję bardzo.
2: A ja dodam jeszcze, że Łukasiewicz Instytut Technologiczny nie działa jedynie w Poznaniu, a w 12 miastach w całej Polsce. Łącznie to aż 22 instytuty badawcze, które zatrudniają aż 4,5 tysiąca specjalistów z różnych dziedzin. Cały czas trwa rekrutacja. Przyjmowane są nowe osoby do pracy, takie, które kochają naukę i są nią zafascynowane. Jeśli chcecie rozwijać się naukowo, no to właśnie tam możecie to zrobić, wysyłając swoje CV, ale nie tylko poszukiwani są młodzi naukowcy. Zajrzyjcie w zakładkę kariera na stronie lukasiewicz.gof.pl. Tam znajdziecie też inne oferty pracy. A z drugiej strony Instytut wspomaga też tych, którzy mają swój własny biznes. Jeśli macie jakiś problem w organizacji pracy waszego przedsiębiorstwa na przykład, no to możecie się do Instytutu odezwać, a tam ogromna baza naukowców zastanowi się, jak wam pomóc. Instytut znajdziecie w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, w województwie opolskim, śląskim, małopolskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, a także w województwie mazowieckim. Jest więc duża szansa na to, że któraś z tych placówek będzie blisko waszego miejsca zamieszkania. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie lukasiewicz.gov.pl. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
3: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a są ze mną Łucja,
4: Patryk, Wojtek.
1: A wszyscy oni reprezentują samorząd studentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Słuchajcie, gdzie tętni życie studentów w naszym mieście, w Poznaniu?
5: Studenckie życie na pewno tętni w ośrodkach studenckich, czyli jeżeli chodzi o wydziały i przede wszystkim budynki uczelniane, ale jeżeli chodzi o to nocne życie, bardziej rekreacyjne, integrujące, to przede wszystkim ulica Wrocław, Półwiejska. To są gdzieś są główne ośrodki, jeżeli chodzi o nasze miasto. Ale oczywiście też dodatkowo projekty, które są towarzyszącą i, że tak powiem, nieoderwalną częścią Poznania. Juwenalia, wielkie grillowanie, różnego rodzaju imprezy otrzęsinowe, więc jest trochę tych miejsc.
1: No ale mówi się coraz częściej o tym, że studenci coraz mniej mają w sobie chęci, żeby się angażować. Jak wy to oceniacie, pracując w samorządzie studentów? Dużo jest rąk do pracy, czy jednak ich brakuje? To może ciebie, Wojtku, zapytam, bo ty jesteś przewodniczącym.
4: Znaczy, rąk do pracy mi zawsze brakuje, dlatego że samorząd to jest zawsze na dużej uczelni, to jest ogrom zadań i też inicjatyw, które można podejmować. Niektóre są bardziej priorytetowe, inne, gdyby było więcej osób, moglibyśmy realizować nowe. Natomiast rąk do pracy brakuje i też obserwowana jest pewna tendencja spadkowa w zakresie zaangażowania w samorząd czy w organizacje studenckie

0: w skali kraju. Natomiast najbardziej obserwowana jest ona na przykładzie tych dużych imprez, takich jak Wielkie Grillowanie czy Juwenalia. Właściwie mierzą się zawsze z tym kłopotem, że jest to impreza od studentów dla studentów, no i wymaga to też zaangażowania, dosłownie tworzenie tego terenu, noszenie płotów, stanie przy grillu, na Wielkim Grillowaniu, czy kwestia związana z bezpieczeństwem, sceną i wszystkim pozostałym. No i tutaj tych wolontariuszy z roku na rok jest coraz mniej i też statystyki tych imprez pokazują, że te Juwenalia z niektórymi wyjątkami, ale te duże imprezy studenckie po pandemii do Poznania nie wróciły. Nie wróciła na przykład Polibuda Open Air. Integralia odbywają się rzadko. Po pandemii absolutnie już nie ma mowy o agronaliach, niestety. My też Wielkie Grillowanie staramy się wciąż kontynuować, natomiast liczba osób chętnych spada.
1: Ten problem na pewno dotyczy większych eventów, ale też i mniejszych eventów, które organizują studenci na wydziałach, bo rzeczywiście do zrobienia jakiegokolwiek dnia, pierwszego dnia wiosny, jakiejś gali czy czegokolwiek, do tego też są potrzebni studenci. Z roku na rok widać, że jest ich coraz mniej, a to właśnie chyba wyniszcza troszeczkę to środowisko akademickie. To wyniszcza to, że im mniej jest tych inicjatyw, tym mniej gdzieś słychać o tych studentach, tym mniej właśnie mówi się o tym, że coś się dzieje. Trudniej jest przyciągnąć też nowych studentów, no bo oczywiście skoro nie masz jakiegoś większego zaangażowania, nie widać tego, że studenci coś robią, tam się coś świeci, tam coś, jakieś plakaty, tam ktoś biega, tam ktoś skacze, no to tego brakuje oczywiście.
2: Z czego to wynika? Mówicie cały czas o pandemii, ale myślicie, że ten w zasadzie rok, w którym byliśmy zamknięci, tak bardzo wpłynął na cały system studenckich zachowań, który tworzony był przecież od dekad, tych tradycji wszystkich imprezowych?
3: Myślę, że tak. Myślę, że przez pandemię po prostu zaczęliśmy się spotkać w mniejszych gronach, bo jednak zamiast wielkiej domówki to na przykład spotykaliśmy się na pikniki czy na takich mniejszych posiadówkach w 4 czy 5 osób i myślę, że po prostu przez to studenci zaczęli się skupiać na pielęgnacji takich mocniejszych relacji z mniejszym gronem osób. Myślę, że wynika to też z faktu, że gdzieś tam te przyjaźnie nawiązujemy je trochę wcześniej niż na studiach i na studiach po prostu mamy zwykłych znajomych, kolegów, koleżanki, z którymi się widzimy. Może wspólnie uczymy, ale tak gdzieś na co dzień staramy się pogłębiać relacje nawiązane poza środowiskiem akademickim.
0: Ja mam tu już taką jedną moją teorię, bo trochę się zastanawiałem nad różnymi rzeczami związanymi z uczeniem, bo przez poprzednie 2 lata miałem też jako samorządowy obowiązek prowadzić badania nad szkolnictwem wyższym. Ja mam taką teorię, że trochę chodzi też o pewne poczucie przywiązania do uczelni, które absolutnie nie występuje. I ono wynika nawet nie do końca z winy uczelni, ale najbardziej uważam z systemu edukacji. Bo w polskiej szkole, zwłaszcza średniej, uczniowie są przemęczeni, zdemotywowani. Rokrocznie ogromnie spada liczba chętnych później na studia, która przed pandemią wynosiła blisko 90% w liceach. Teraz oscyluje wokół 50%. To jest ogromny spadek. I osoby są wyczerpane, wymęczone. To jest, ja widzę tutaj ogromną też korelację z zakresem tych negatywnych zmian w systemie edukacji, które naszły, reformy gimnazjalnej, reformy siatki godzin i tak dalej. I osoby, które są wymęczone nauką, zdemotywowane i bardzo niechętne do tego, że ta wiedza jest jakby bezsensowna na poziomie szkoły średniej, i bardzo często jest, a później przychodzą na uniwersytet i uniwersytet już ma ciężko budować swój pewne poczucie przynależności albo tworzyć pozytywną i przyjazną atmosferę. Nie do końca to robi, nie sprawdza się to. I w sytuacji, kiedy przychodzą osoby zdemotywowane, które nie chcą się wiązać z uniwersytetem i traktują to jako pewien element dodatkowy, jakby niecentralny w życiu studenckim, uczelnia sobie z tym nie radzi i to już nie jest tak, że studenci pracują, tylko często jest tak, że pracownicy studiują. I w ten sposób myślę, że to wygląda. I tak patrzę na to zjawisko.
1: To prawda. Pandemia zebrała swoje żniwo, system edukacji też zbiera swoje żniwo coraz bardziej. Też wymiana pokoleniowa. Jakby to jeszcze troszeczkę i tak mi się wydaje, że z 10 lat i będziemy mieli do czynienia na naszym szkolnictwie, naszym środowisku, jeżeli chodzi o środowisko akademickie, z 5 pokoleniami. To nie jest lekki orzech do zgryzienia, to nie jest lekka sprawa, którą można gdzieś tam odsunąć na bok. A z tym za bardzo ani ministerstwo nie pracuje, ani my za bardzo nie wiemy się, jak do tego zabrać, bo to jest trudne. To jest trudne połączenie i skorelowanie wszystkich działań z osobami z Gen Z, plus jeszcze mamy baby boomers, tak? Czyli najstarszych z naszych wykładowców, z którymi też często trzeba współpracować, z którymi też trzeba nawiązywać kontakt, utrzymać relacje, bo to też jest integracja, to też na to warto stawiać. Ale oczywiście ta wielopokoleniowość też nas troszeczkę podłamuje, ponieważ nie prowadzi się badań zbyt wielu na ten temat. Nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy też szkoleni w tym zakresie i wielu pracowników też nie jest tym szkolonych, a jest to ważny temat, który na pewno będzie dość mocno oscylował, jeżeli chodzi o życie akademickie. A kolejną kwestią jest to, że studiowanie jest coraz droższe. Niestety, chcąc nie chcąc, nie uciekniemy od tego i rzeczywiście decyzja o pójściu na studiach jest coraz bardziej ważna i powoli wracamy do tych czasów, że studia były elitarne dla jednostek i rzeczywiście nie każdy mógł iść na studia, nie każdy mógł sobie na nie pozwolić, bo a zapłacić za mieszkanie, zapłacić za wyżywienie, dodatkowo gdzieś jakieś książki niektórzy kupują, tak? No to się wszystko zbiera, jakieś zaopatrzenie techniczne, laptopy, telefony, wymiana. No oczywiście musimy się dostosować do obecnie panujących gdzieś tam wymagań, jeżeli chodzi o studia. I studiowanie jest coraz droższe, coraz mniej Polaków stać na studia i widzimy to po statystykach, jak zmienia się liczba studentów. Jak z tym działać, jak z tym, że tak powiem, teraz walczyć? No na pewno to jest pytanie do ministerstwa, pytanie do władz uczelni, tak? My jesteśmy w stanie powiedzieć, czego studenci potrzebują.
2: Łucja, ty wspomniałaś o tym, że dużo osób trzyma się z osobami, które poznało wcześniej w liceach, ale myślę, że to dotyczy przede wszystkim tych, którzy są z miast, gdzie studiują, a przecież pierwszoroczniaków z innych miast jest bardzo dużo, no i oni też potrzebują się jakoś integrować. Gdzie oni są? Gdzie szukają właśnie? I czy w ogóle widzicie, żeby szukali tej integracji?
1: Ja jestem przykładem takiego studenciaka, ponieważ jestem dopiero na trzecim roku już jestem, ale generalnie pamiętam ten czas, jak przyjechałem do Poznania, nie znając nikogo, nie znając praktycznie, nie mając żadnych znajomych, nie mając tutaj rodziny. Przyjechałem praktycznie od miejscowości odległej 300 km, więc to jest troszeczkę daleko. I tam zostawiłem praktycznie wszystkich znajomych, rodzinę. Jak to zrobić, żeby ruszyć gdzieś tutaj na studiach? No trzeba się odważyć. Ja zacząłem od pierwszej integracji, jaka była u nas na wydziale, czyli od trzęsiny. Zagadałem do dziewczyny z samorządu, wtedy u mnie na wydziale, po prostu czy potrzebowałem jakiejś pomocy. No i jakoś się to potoczyło. Generalnie ja to powtarzam teraz na spotkaniach ze studentami pierwszego roku, gdzie prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, reklamujemy wydział, to ja powtarzam, że najważniejsze jest to, żeby się odważyć ten pierwszy raz, zrobić ten pierwszy krok i to już potem samo się nakręca.
0: Ja mam takie jedno spostrzeżenie, że najwięcej studentów dobrze integruje się na poziomie swojego roku i ze swoim rokiem, i tutaj ciekawostka, uczelnia tworzy coraz więcej, coraz mniejszych kierunków. Więc tak jak kiedyś wykłady mogły być na przykład były wspólne dla kilku kierunków i na przykład przychodziło na nie, mówię kiedyś na zasadzie 20 lat temu, na przykład 200-300 osób, one były wspólne dla kilku wydziałów, no to teraz tendencja jest inna, czyli coraz mniejsze kierunki, bardziej wyspecjalizowane i tych studentów wtedy na roku już nie ma na przykład 300, tylko jest po 60 na, czy 30 na kilku innych kierunkach, więc to jest też takie zjawisko, że chcąc poznać bardzo wiele osób na uczelni, jest to trudne, bo ta decentralizacja jest tak duża, że jeśli nie mamy kontaktu z kimś, kto studiuje obok, albo studiuje w innym instytucie, no to po prostu ciężko, jeżeli tylko mijamy na korytarzu dane osoby, nigdy nie mamy okazji do takiej interakcji. Staramy się to w jakiś sposób robić. Ja uważam, że właśnie zaangażowanie w samorządzie to jest najprostszy sposób na to, żeby poznać kogoś spoza swojej bańki kierunkowej, już nawet nie wydziałowej. Natomiast to jest, myślę, że taki istotny element całego tej układanki systemu. Dlaczego tak się dzieje, że jest mniejsze zainteresowanie, mniejsza integracja, większe też problemy w zakresie nawiązywania nowych znajomości, czy dlaczego w niektórych miejscach umiera to życie studenckie, czy kulturalne, czy imprezowe.
2: Zatrważająca liczba młodych dorosłych, młodych ludzi czuje się samotnymi, a tutaj mamy też, tak jak mówicie, mało tego wychodzenia do ludzi, więc myślę, że wielu studentów czuje się samotnymi, a z drugiej strony też właśnie tej odwagi brakuje, żeby wyjść, żeby szukać, no to jak im pomóc?
1: Nie pociągniemy nikogo za rękę na siłę, tak? Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo nie przymusimy do działalności samorządowej, nie przymusimy do działalności w kole czy w innej organizacji studenckiej. My musimy zachęcić swoją osobą. Ja staram się na wydziale prowadzić tak, że zapraszam do telewizji studenckiej, zapraszam do radia, zapraszam do kół naukowych, zapraszam do działalności w samorządzie, w Radzie Samorządu, do studentów współpracujących. Tych organów jest mnóstwo. Mnóstwo jest miejsca i pokazujemy tą przestrzeń jak tylko umiemy. Ważne jest to, żebyśmy my zachęcali swoją osobą jako przedstawiciele tych studentów aktywnych, o ile tak to można nas nazwać, żebyśmy my mogli pokazywać tym studentom, czy to na inauguracji, czy to na jakichś otrzęsinach, czy to rozmawiając z nimi podczas szkoleń na temat praw i obowiązków studenta pierwszego roku. To jest dla nas przestrzeń, gdzie musimy dotrzeć do tych studentów, ale tu też jest duża, że tak powiem, przestrzeń, pole manewru dla wykładowców, bo na przykład u mnie na wydziale wykładowcy są bardzo aktywni, bardzo prostudenccy i rzeczywiście jesteśmy z niektórymi na tyle dobrze skomunikowani, że oni przekazują informacje, czy to samorządowe, czy różnego rodzaju inicjatywy, które się odbywają i rzeczywiście to wtedy ma duży odzew, ponieważ jeżeli wykładowca ci powie, że jest fajna inicjatywa, fajny projekt, w który można się zaangażować, to bardziej to zainteresuje niż gdzieś tam jakiś plakat, poster, czy post na Instagramie, czy Facebooku. Więc tutaj też uciekajmy się do autorytetów akademickich.
2: Mówicie o kołach naukowych, to też są takie właśnie zainteresowania. Skupiają zainteresowanych bardzo konkretnym tematem. Właśnie te wspólne pasje to to, co nas zbliża.
1: To prawda, koła naukowe to jest przestrzeń dla studentów, którzy rzeczywiście są w stanie wyspecjalizować się w danej dziedzinie, są w stanie się spotkać ze wspólnym hobby, ale też podkreślmy to, że koła naukowe to nie jest tylko siedzenie nad książkami czy szykowanie artykułów naukowych. Ja za czasów swojej działalności w kołach naukowych, no my robiliśmy na przykład koncert charytatywny, więc to jest działalność społeczna, prospołeczna. Są różnego rodzaju wyjazdy integracyjne, szkoleniowe, które rzeczywiście wtedy najbardziej zbliżają studentów, bo pamiętajmy o tym, że nie tylko to, co się dzieje na wydziale czy w budynkach uniwersytetu jest, że tak powiem, najbardziej kluczowe do tego, żeby jakoś rozwinąć swoje umiejętności, ale też wyjazdy jakiekolwiek, które gdzieś tam pokazują, łączą te pasje, łączą znajomości, rzeczywiście jakieś gry, zabawy innego rodzaju typu rzeczy, to też pokazuje, że można i wydaje mi się, że to jest to clue tego, że tak powiem, zintegrowania się.
2: Czyli co, jest nadzieja, że to życie studenckie w Poznaniu, ale nie tylko jednak, będzie się rozwijać i studenci nie zamkną się w swoich pokojach? Jaką przyszłość widzicie?
1: Studenci nie zamkną nigdy w pokojach, bo studenci, mimo że część tak zrobi, to zawsze pojawią się te jednostki, które wyciągną paczkę tych swoich znajomych, czy to z roku, czy paczkę znajomych, z którymi razem poszli na studia. Zawsze będą takie sytuacje, które doprowadzą do tego, że nawet minimalna ekipa, minimalna grupa gdzieś się zbierze i pokaże, że to życie akademickie dalej istnieje i funkcjonuje i ma się w miarę dobrze, tak? Bo studenci to jest tak specyficzna masa, można powiedzieć, że oni zawsze znajdą gdzieś ten czas na imprezę, znajdą ten czas na integrację. Mimo zapracowania, nawet my jako samorządowcy, którzy często wyjeżdżają w różne miejsca Polski, żeby też rozmawiać na temat różnych problemów, z którymi się borykają studenci, działający w różnych gremiach uniwersyteckich. Też się dzielimy tymi swoimi doświadczeniami. Patrząc na twarze tych ludzi, z którymi rozmawiamy, z którymi toczymy różnego rodzaju dyskusje, z którymi też imprezujemy, z którymi też się często spotykamy, nie tylko w kwestiach samorządowych przy stole, ale też i na kawę na mieście, to wydaje mi się, że to życie akademickie nigdy, że tak powiem, nie straci na tej wartości i rzeczywiście dalej będziemy je tak przeżyli.
0: Ja mogę mieć taki niepopularny pogląd, myślę, że może to być ciekawe spojrzenie. Ta sytuacja w naturalny sposób zmieni się za lat kilka, jak do uczelni dojdzie ogromny niż demograficzny i może z powrotem będą ogromne kierunki, albo będzie jeden kierunek studiów, wspólne wykłady, więcej studentów będzie miało miejsca w akademikach, bo niestety po prostu widmo ogromnego spadku zagląda uniwersytetom w oczy i może wtedy na pewno będzie lepsze życie studenckie, się poprawi integracja i tak dalej, ale chyba nie tędy droga i trzeba myśleć, co się powinno dziać teraz.
2: Gościliśmy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a o życiu społecznym studentów opowiadali Łucja Jakubus, Patryk Stefańczyk oraz Wojtek Krzyżanek z Samorządu Studentów UOM. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
4: Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: 131 razy podchodził do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy rekordzista w jednym z wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. On celowo nie powiem, w którym, żeby od razu nie było wiadomo, o kogo chodzi. Ten ktoś zdał za 132 razem na same egzaminy teoretyczne, wydał około 6 tysięcy złotych. Jest też inny rekordzista, on już 66 razy podchodził do egzaminu praktycznego, wydał na to ponad 10 tysięcy złotych i podobno nadal walczy. Być może za jakiś czas będzie trochę łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy w Polsce. Trochę ma się pozmieniać, a wszystko w związku z tym, że Unia Europejska chce ujednolicić przepisy dotyczące prawa jazdy czy samych egzaminów. Co ma się zmienić i czy faktycznie będzie łatwiej? O tym w programie Miasto Młodości porozmawiam dziś z moim gościem, Beata Korzeniowska. Zapraszam, a ze mną już Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy i egzaminator.
2: Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia pewnych zmian, które, tak jak powiedziałaś, mają ujednolicić prawo w całej Unii Europejskiej. Obecnie zasady dotyczące naszych praw jazdy, może niekoniecznie przepisów ruchu drogowego, bo one różnią się tylko nieznacznie, natomiast inne zasady dotyczące egzaminów, uprawnień i tak dalej różnią się dość mocno, w zależności od tego, w którym kraju dane uprawnienia posiadamy. No i żeby zrobić z tym porządek, to właśnie jest plan taki, żeby to uporządkować.
3: No to jedziemy od samego egzaminu, bo tu już będą zmiany.
2: Tak. Unia chce ujednolicić egzaminy na prawo jazdy, tak żeby we wszystkich krajach Unii Europejskiej były jednakowe. One naprawdę mocno się różnią od siebie. W niektórych krajach wchodzą w skład tego egzaminu na przykład manewry na matach poślizgowych, gdzie pokazujemy, czy umiemy wychodzić z poślizgów, czy nie i czy prawidłowo umiemy się zachować w takich sytuacjach.
3: Może ktoś pomyśli, że będzie łatwiej zdać egzamin. Może w Polsce jest to trudny egzamin, na pojadę gdzieś i o, to będzie prosto. Nie będzie równoległego parkowania.
2: Może i nie będzie, ale nie wiem, czy na pewno będzie łatwiej, bo myślę, że w Polsce ten egzamin nie jest aż tak trudny, jak się porównuje do innych krajów. Również kurs na prawo jazdy w Polsce jest dość krótki i łatwy. W krajach skandynawskich na przykład trwa około pół roku i właśnie tam wchodzi też skład takiego kursu, na przykład doskonalenie techniki jazdy, czyli nauka wychodzenia z poślizgów, zachowania się w sytuacjach ekstremalnych. U nas tego nie ma. Tamte kursy przez to są dużo dłuższe i niestety dużo droższe. Jeżeli zaczerpną w Unii Europejskiej jakieś pomysły z tamtych kursów i wprowadzą je u nas, no to niestety będzie to na pewno bardziej kosztowny niż jest teraz taki kurs.
3: Jest też propozycja dotycząca obniżenia nieco wieku osób, które mogą zdawać egzamin na prawo jazdy.
2: Pomysł jest taki, żeby już od 18 roku życia można było zrobić prawo jazdy kategorii C czy C plus E.
3: Czyli ciężarówki.
2: ID, tak, autobusu. Obecnie w naszym kraju jest ograniczenie, jeżeli chodzi o te kategorie C czy C plus E, to jest 21, a D, czyli autobus, no to jest nawet 24 lata. A tutaj Unia chce, żeby już od 18 roku życia można było te kategorie robić, ze względu na to, że brakuje kierowców. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo ten wiek podniesiono specjalnie, tak? Kiedyś można było robić wcześniej. Podniesiono specjalnie, dlatego że młodsi kierowcy troszkę nieodpowiedzialnie się zachowywali. Co innego, jak się zachowa nieodpowiedzialnie w tonowym czy półtora tonowym samochodzie, a co innego, jak w 40-tonowym, tak?
3: I co innego, jak jedzie samo, co innego, jak ma autobus pełen ludzi.
2: Dokładnie. I tutaj, no zobaczymy, jak to pójdzie. Chyba Unia Europejska bardziej myśli o firmach, które mają problem z kierowcami, no i generalnie tylko o nich, a bezpieczeństwo troszeczkę chyba chcą odsunąć dalej. Być może pójdzie za tym jakieś specjalne szkolenie, tak, które będzie, no nie wiem, może lepiej szkoliło tych ludzi pod względem mentalnym też, nie tylko umiejętności, żeby oni podejmowali może trochę lepsze decyzje, skoro chcą zmienić też egzaminy. Może one będą też bardziej wymagające na te wyższe kategorie i osoba, która będzie się zachowywała nieodpowiedzialnie, po prostu takiego egzaminu nie przejdzie, tak?
3: Właśnie, to testy psychologiczne, no bo tu trochę tego kierowcę trzeba inaczej sprawdzić.
2: Tak, no co ma się zmienić, to od 17 roku życia będzie można zrobić kategorię B prawa jazdy i przez ten rok będzie można jeździć z osobą, która już posiada takie prawo jazdy, czyli zbierać doświadczenie, tak? Czyli osoba, która będzie miała 18 lat, nie będzie od razu po skończeniu kursu na kategorię B i zrobieniu prawa jazdy kategorii B robiła kursu na ciężarówki czy autobusy, tylko ona będzie miała już rok doświadczenia, tak, w jeździe. Wbrew pozorom to dość dużo daje, ponieważ kiedy prowadziłem egzaminy w WORD-zie, to przychodziły osoby, które były od razu po kursie i było widać, że te osoby, no, mają takie umiejętności, jakie mają. Natomiast przychodziły też osoby, które miały już kategorię B1, którą można zrobić już od 16 roku życia. życia obecnie w naszym kraju. No i te osoby miały już 2 lata doświadczeń, tak, na drogach. Jeździły przez 2 lata, co prawda mniejszym i wolniejszym samochodem, ale jednak jeździły 2 lata. Od razu było widać, że to nie jest osoba po kursie, tylko to jest osoba, która już ma jakieś doświadczenie, tak?
3: Czyli taki 17-latek robi sobie prawo jazdy i później wozi mamę na
2: przykład.
3: Zakup. Na przykład.
2: Czy gdziekolwiek.
3: Przez rok mam taksówkę w postaci syna i mojego samochodu.
2: Tak, i to roczne doświadczenie daje dużo i może właśnie urzędnicy unijni pomyśleli, że ten rok wystarczy, żeby jakąś tam świadomość już u tego kierowcy wyrobić i wtedy dać mu możliwość robienia tych wyższych kategorii.
3: Co jeszcze ma się zmienić?
2: Prawo jazdy ma być cyfrowe. To znaczy, że niestety dla nas, że w całej Unii Europejskiej będą dokładnie wiedzieli, ile mamy punktów karnych, jakie mamy uprawnienia i tak dalej związane z tym dokumentem właśnie. Co za tym idzie? Teraz, jeżeli popełnimy wykroczenie w innym kraju Unii Europejskiej, no to dostaniemy za to mandat, ale nie dostajemy punktów karnych. Natomiast jak to prawo jazdy będzie cyfrowe, to we wszystkich krajach Unii Europejskiej policja będzie mogła sprawdzić, bez odzywania się do urzędników z Polski, ile mamy punktów. Będą mogli doliczyć swoje, tak? Co za tym jeszcze idzie? Jeżeli my będziemy mieli odebrane uprawnienia za na przykład punkty, czy inne jakieś tam wykroczenia, czy przestępstwa, odbierze się nam to prawo jazdy w naszym kraju, to obecnie za granicą naszego kraju możemy sobie jeździć i nikt nie będzie o tym wiedział, że nie mamy uprawnień. Natomiast teraz będzie już wiedział i ma się to ukrócić, ten proceder, że właśnie w całej Unii Europejskiej nie będziemy mogli prowadzić pojazdów.
3: Czyli takie wakacje w Chorwacji samochodem mogą się bardzo źle skończyć, nie dość, że można nazbierać mnóstwo mandatów za duże pieniążki, no to jeszcze można stracić prawo jazdy, zbierając te punkty w całej Europie.
2: Zgadza się.
3: I jeszcze jedna zmiana dotycząca tak naprawdę samych samochodów.
2: Tak. Obecnie na kategorię B prawa jazdy możemy prowadzić pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. I tutaj według tych zmian, które mają wejść, ma się ta dopuszczalna masa całkowita zwiększyć do 4250 kg, czyli 4 tony 250. Czyli 750 kg tak naprawdę więcej niż do tej pory, tak. Jest to pokierowane tym, że mamy coraz więcej pojazdów elektrycznych, które są ciężkie, no i w związku z tym czasem tej kategorii B może zabraknąć.
3: Tak,
2: przy dużych SUV-ach, gdzie jeszcze załadujemy je do pełna, tak, ta rodzina, pakuny, jedziemy w góry, no może się okazać, że ten samochód przekroczy 3,5 tony. Do tego są też pewne ograniczenia. W związku z tym, że te samochody są ciężkie, to nie można zrobić samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, bo producenci zdają sobie sprawę z tego, że będzie trzeba zrobić na to wyższą kategorię, czyli kategorię C. No i ktoś, kto chce kupić samochód osobowy, nie myśli o tym, że będzie robił prawo jazdy na ciężarówkę teraz, żeby prowadzić swój samochód. Więc to spowodowałoby, że trochę mniej ograniczeń byłoby narzuconych na producentów, mogliby trochę bardziej zaszaleć, tak? Że tak powiem. Na przykład w samochodach dostawczych, tak? Pojawiają się samochody dostawcze elektryczne, które po mieście sobie jeżdżą. No i tutaj jest to dużym ograniczeniem, tak? Dla producentów, bo wiadomo, że ten samochód będzie cięższy niż taki zwykły spalinowy. Skorzystają na tym też zwolennicy karawaningu, ponieważ kampery są dość ciężkie. One często są same w sobie już na granicy 3,5 tony. Do tego, jak wrzucimy do tego nas i nasze ładunki, to się okazuje, że może trochę powyżej tych 3,5 tony być ten pojazd, no i wtedy nie możemy niestety takiego prowadzić. A dzięki temu, że będzie 4,250, to na spokojnie będzie można jeździć. Kolejna zmiana, która jeszcze tutaj jest co do kategorii B, to do tej pory w Polsce przynajmniej można poruszać się motocyklem do 125 cm sześciennych pojemności z kategorią B prawa jazdy. Oczywiście są pewne wytyczne, tak? Unia Europejska chce też ujednolicić te przepisy. Chce zrobić tak, żeby we wszystkich krajach była taka możliwość i żeby to było jasne i we wszystkich krajach tak samo. Tak?
3: Ale są kraje, gdzie nie można jeździć motocyklem.
2: Zgadza się. Na kategorię B nie. Trzeba robić oddzielnie.
3: No to też będzie ułatwienie.
2: Tak, dla tamtych tak. A dla nas też będzie jasna sytuacja, bo czasem w Polsce możemy sobie takim motocyklem pojechać, ale już za granicę na przykład nie, bo w tamtym kraju są inne wymagania.
3: No, ale za granicę pakunki się zrobi za ciężki. Wprowadzenie pomysłu w ogóle takich zmian. Pomyślałam, że to też jest takie kolejne wyzwanie dla takich osób jak ty, czyli instruktorów, którzy uczą przyszłych kierowców albo doszkalają tych kierowców, bo to są kolejne zmiany, kolejne rzeczy, których wy musicie się dowiedzieć, poczytać, sprawdzić, a potem tych nowych kierowców też tego wszystkiego nauczyć.
2: No, szczególnie trzeba poczekać, aż one wejdą. Ze zmianami jest tak, że często są bardzo duże projekty, fajne, a potem się okazuje, że większość z tego nie weszła i my się tutaj podniecamy, że coś będzie, a się okazuje później, że nie. Także rzeczywiście, kiedy już wejdą one w życie i poczytać i dowiedzieć się, jak to będzie wyglądało. Tym bardziej, że jedną z takich też proponowanych zmian jest ujednolicenie egzaminów na prawo jazdy, żeby w każdym kraju one wyglądały tak samo. Pewnie będą zmiany, tak? No, nie sądzę, żeby oni dostosowali wszystkie kraje pod nasz egzamin, tak? Prawdopodobnie będą zaczerpnięte pomysły z innych krajów, być może też z naszego do innych jakichś przejdą.
3: Czy dzisiaj trudno jest zdać egzamin na prawo jazdy?
2: W Polsce okazuje się, że chyba tak, bo ta zdawalność nie jest najwyższa, chociaż chociaż może te przepisy egzaminacyjne nie są najszczęśliwsze, tak? Można byłoby to zrobić, żeby były bardziej życiowe i tu nawet nie chodzi o manewry, bo ludzie często się skarżą, że tam muszę jechać po łuku, a przecież w życiu się tak nie jeździ. No, jeździ się dużo częściej niż się wydaje i dużo częściej korzysta się z tych umiejętności zdobytych właśnie na tym łuku. Oczywiście, jeżeli nie uczymy się tego na jakieś metody czy sposoby, bo to nam nic nie da, rzeczywiście. Ale jeżeli uczymy się tak po prostu patrząc, obserwując, jak się zachowuje samochód i dostosowując swoje zachowanie do tego, to ten manewr uczy nas panowania nad pojazdem, bo taki był zamysł tego manewru, tak? To my troszkę spłaszczyliśmy go, wymyślając jakieś sposoby na pokonanie tego łuku tak zwanego, ale tak naprawdę to zadanie miało na celu po prostu naukę panowania nad pojazdem. Z zasady, jeżeli ktoś potrafił do przodu i do tyłu jakimś wąskim pasem pojechać między słupkami i liniami i tych słupków nie poprzewracać i nie wyjeżdżać za linię, to znaczy, że nad tym pojazdem panuje. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, to znaczy, że nie panuje nad pojazdem, no i nie powinien mieć uprawnień. Tak to z założenia było. Czyli założenie było całkiem dobre. No, a wychodzi jak wychodzi obecnie.
3: Co jeszcze może być takiego trudnego dzisiaj w tych egzaminach?
2: Na niektóre wyższe kategorie są problemy, tak? To jest przyczepami kategorie, no, są parkowania, które na placu manewrowym trzeba wykonywać. Całe szczęście na placu, nie w mieście nigdzie. Tam kłopotliwe byłoby w ogóle znalezienie miejsca do tego. Ale one sprawiają troszkę problem, bo samochód z przyczepą zachowuje się troszkę inaczej. Szczególnie jak na przykład mamy kategorię C+E, czyli ciężarówkę z przyczepą, to są już dość duże pojazdy i naprawdę widoczność w lusterkach, a tylko w lusterkach możemy obserwować, co się tam dzieje. To podczas jazdy do tyłu, żeby zaparkować w wolskie miejsce parkingowe, nie jest takie proste dla początkujących. Oczywiście później wsiada się w taką ciężarówkę i trzeba między dwie ciężarówki inne wjechać pod rampę. To jest dokładnie to samo. I nie ma tam pachołków, tylko są pojazdy real, tak? Okay. Więc to nie jest wcale łatwiej w życiu później, tak?
3: No tak, ale potem oglądamy filmy, na których widzimy, że kierowcy tirów z przyczepami potrafią robić takie rzeczy, że my pewnie osobówką mielibyśmy problem.
2: Zgadza się, dlatego też na te kategorie myślę, że często idą kierowcy, którzy po prostu czują to. A ci, którzy zrobili ledwo tę kategorię B, to mówią, dobrze, dziękuję, ja już więcej nie chcę iść do Wordu, nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego, tylko kategoria B i nic więcej, dziękuję bardzo. Natomiast ci, którzy czują to, no to gdzieś tam przez głowę im przemknie, że a może by tą ciężarówkę, może to jest plan na życie. Niektórym się to podoba, niektórzy rezygnują z tego, bo jednak to nie było to, a niektórzy zostają w tym i pracują naprawdę wiele, wiele lat, tak? I nawet później im brakuje tego.
3: A teoria?
2: Teoria, nie wiem, czy coś się zmieni z teorią. Pewnie.
3: Nie, ale czy dzisiaj ta teoria jest trudnym egzaminem u nas, czy...
2: Obecnie nie. Jeżeli zna się przepisy, to jest wszystko w porządku. Chociaż trafiła się gafa, tak? Trafiły pytania z błędami, no to tutaj znajomość przepisów nam nie pomoże. No i trzeba szybciutko wtedy takie pytania eliminować. Całe szczęście część tych pytań jest dostępna i jeżeli w tej części chociaż są jakieś błędy, to można to zgłaszać przez różne portale, na których sobie te pytania ćwiczymy na komputerze w domu. No natomiast tych pytań jest niestety dużo, dużo więcej. Jeżeli tam w tej bazie oficjalnej są jakieś błędy, to trudno je wyłapać. Kursanci raczej ich nie zgłaszają, po prostu przyjmują do wiadomości, że nie zdali. Czasem tam z tą ich wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego jest różnie i nawet nie wiedzą, że w tym pytaniu był błąd. Ćwiczyłem ze swoim synem testy na prawo jazdy, to naprawdę niektóre pytania były nieciekawe, tak? A z niektórych po prostu były błędy.
3: A czy takie osoby, które idą na egzamin pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, powinny się zastanowić, czy to dalej ma sens, czy to jednak jest jakoś pechowo, czy może lepiej nie?
2: Nie możemy podchodzić do egzaminu w ten sposób, że jak go nie zdaliśmy, to znaczy się nie nadajemy. Jeżeli nie zdajemy jakiegoś egzaminu, to może po prostu to jeszcze nie ten moment. Idę na egzamin, sprawdzam się, sprawdzam swoją wiedzę, umiejętności. Nie zdaję go, no to znaczy, że jeszcze ta wiedza, umiejętności jest za mała. Podnoszę je i wtedy podchodzę jeszcze raz do egzaminu. Było wiele osób, które nie poddały się, chodziły na te egzaminy, douczały się w międzyczasie, tak? Aż w końcu osiągnęły taki poziom, który pozwolił ten egzamin zdać i później bezpiecznie też jeździć. A były takie osoby, które zaprzestały, gdzieś tam po dwóch, trzech razach zraziły się, odpuściły sobie, potem wróciły po kilku, nawet kilkunastu latach i żałowały, że tak późno, bo było i drożej, i trudniej i trzeba było ciągnąć już to do końca, tak naprawdę jak się powiedział A, to trzeba było powiedzieć B. Myślę, że nie sam egzamin sprawdza, czy my się nadajemy, czy nie, a zrobi to instruktor. Zdarzało mi się, że rzadko, ale zdarzało mi się, że musiałem niektórym osobom powiedzieć na kursie, że lepiej, żeby sobie podarowały, to nie jest dla nich. To trudna rozmowa, nie da się ukryć, ale staram się szczerze rozmawiać z kursantami i nawet jeżeli osoby robiły jakiś bardzo malutki postęp, ale jednak ten postęp był, to wiedziałem, że nie wiem, 50, 60, nawet ponad 100 godzin czasem, ale wystarczy, żeby dojść do tego etapu końcowego, kiedy będziemy mogli bezpiecznie jeździć. Natomiast u niektórych tego postępu nie było w ogóle, no to wtedy możemy jeździć i 1000 godzin i nic się nie zmieni, skoro nie ma postępu, tak?
3: Z jednej strony mógłbyś powiedzieć, dobra, będziemy jeździć 1000 godzin, ty płacisz.
2: Oczywiście, nie w tym rzecz. Jest nie. Tak dużo kursantów na rynku, że nie trzeba zarabiać naprawdę na każdym jednym, więc jeżeli taka osoba, widziałem, że nie nadaje się ewidentnie do tego, że nie tyle nie ma predyspozycji, tylko ma antytalent do jazdy samochodem, co jest wrodzone, nie mamy na to wpływu, tak? Także to nie była wina tych osób. Na pewno miały wiele talentów do czegoś innego i tam mogą się realizować, tak? Ale prawo jazdy lepiej nie. fajnie.
1: A moim gościem w programie Miasto Młodości był Dawid Grzanka, instruktor nauki jazdy.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Nie, nie, spokojnie, nie będziemy serwować takiej muzyki. Można by pomyśleć, że nie będziemy was drażnić taką muzyką, ale z drugiej strony muzyka klasyczna najbardziej uspokajająco działa na nasz organizm. Tą muzykę klasyczną wykorzystuje się w muzykoterapii. Prawda jest taka, że każdy słucha tego, co lubi, ba, lubimy w różnych momentach różne rodzaje muzyki. W programie Miasto Młodości będziemy dziś rozmawiać o tym, jak muzyka wpływa na nasz mózg, a tym samym na nasze emocje. Beata Korzeniowska, zapraszam. Razem ze mną dr Marek Jurgowiak, biolog, biochemika, przede wszystkim popularyzator nauki. Przed programem rozmawialiśmy o swojej ulubionej muzyce. Wymieniliśmy się z panem doktorem swoimi playlistami. Każdy z nas taką listę tworzy. Ja mam na przykład playlistę do sprzątania, playlistę do samochodu, playlistę, przy której pan doktor się uśmiechnął, zatytułowaną My. No oczywiście, że na takie sytuacje też można przygotować sobie odpowiednią muzykę. Słuchanie muzyki wpływa na nasz organizm i to tak naprawdę nasze emocje decydują o tym, kiedy, czego będziemy słuchać. Bo muzyka poprawia humor, a czasami, jeśli jesteśmy smutni, to chcemy w tym swoim smutku jeszcze trochę pozostać. Muzyka jest dobra dla pracy naszego serca, łagodzi ból, rozwija też pamięć, umiejętności motoryczne, poprawia koncentrację, budzi pozytywne emocje i czyni nas szczęśliwymi. No to pewnie też dlatego wszyscy tu zebrani lubimy słuchać radia. Ale jak to działa? Jak dany rodzaj muzyki może poprawić nam nastrój? Albo w jaki sposób muzyka czy słuchanie muzyki rozwija pamięć? Właśnie o tym będziemy za moment rozmawiać w programie Miasto Młodości. Zapraszam. Nim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o słuchaniu muzyki. Rzeczywiście te studyjne warunki sprzyjałyby słuchaniu muzyki, zwłaszcza z takiej dobrej płyty, przez dobre głośniki. Wtedy można zamknąć oczy i poczuć się jak na koncercie. Słuchanie muzyki rozwija nasz mózg. I teraz, o ile wiedziałam, że uczenie się muzyki, czyli na przykład nauka gry na instrumentach, uczenie się nut, znakomicie rozwija mózg dziecka, tak? I nauczenie się kilku stron zapisu nutowego jakiegoś utworu sprawia, że później dla dziecka nauczenie się 100 słówek na angielski albo 3 zwrotek wiersza na pamięć to nie jest żaden problem. A słuchanie muzyki też rozwija mózg?
4: No, czyli widzimy, że muzyka przynosi nam wiele, wiele dobra i oczywiście granie na instrumentach powoduje, że neuroplastyczność naszego mózgu wzrasta, ale okazuje się, że tak jak czytanie książek rozwija nas i kształtuje nasz mózg poprzez rozbudowę sieci neuronalnych, to tak jest również ze słuchaniem muzyki. Zresztą zobaczmy, że muzyka od zarania towarzyszy ludzkości. Zawsze muzykę człowiek tworzył, muzyki słuchał, muzyką się porozumiewał. No a obecnie mamy XXI wiek i muzyka jest wręcz częścią naszego życia. No ja osobiście mam sporą kolekcję płyt, bo to są setki, no nie wiem, przekroczyło to 1000 na pewno, jeśli chodzi o płyty kompaktowe plus winyle i słucham muzyki codziennie. Też promuję tą wiedzę, że samo słuchanie muzyki, które angażuje nasz mózg, bardzo pozytywnie wpływa właśnie na jego pracę.
1: Ale jak wpływa na nasz mózg? Bo ktoś pomyśli tak, no słucham smutnej muzyki, jest mi smutno, jak mi jest smutno, to jeszcze bardziej wtedy podkręcam sobie to wolne, nostalgiczne tempo.
4: Właśnie.
1: Jak chcę, jak mam dobry humor, to co? To wtedy słucham czegoś szybszego, głośniejszego?
4: Czyli dotykamy tutaj naszych nastrojów, naszych emocji. Proszę zobaczyć, my jesteśmy oczywiście cieleśni, ale jednocześnie mamy mózg, który jest fenomenem biologicznym, jednocześnie jednocześnie odpowiada za wszystkie nasze emocje. W związku z tym, jeżeli wszystkie czynniki środowiskowe wpływają na nas, na nasze emocje, na nasze zachowanie, bo takie są prawa biologii i zadania naszego mózgu, że reaguje na wszystkie bodźce, które do niego docierają i odpowiadamy na te bodźce. Również muzyka jest takim bodźcem, który dociera do naszego mózgu. Charakter, rodzaj muzyki też będzie wpływać na nasz nastrój. Proszę zobaczyć, istnieje w różnych ośrodkach taka gałąź nauki, biomedycyny, jak muzykoterapia. Zresztą swego czasu słuchałem nawet dobrej płyty zespołu Muzykoterapia.
1: Muzyka wykorzystuje się wtedy do terapii kogoś z depresją, czy kogoś w ogóle z zupełnie innymi schorzeniami, nie mającymi wielkiego powiązania z mózgiem?
4: No my sami wiemy, że bez tego wielkiego słowa muzykoterapia, wiemy, że muzyka niesie nam z jednej strony ukojenie. Też mam takie sytuacje, że potrzebuję takiego ukojenia, wtedy słucham, nie wiem, Ludovico Einaudi, czy Pink Floyd, prawda, czy Genesis, to mi daje taką dozę ukojenia, ale mamy też takie momenty bardzo wysoko energetyczne, mamy dużo adrenaliny w sobie, potrzebujemy rozładowania i wtedy na pewno Exploited, Metallica, Rush, prawda, to będzie ta muzyka, która będzie sprzyjała temu wyładowaniu naszych emocji. Tak jest z tą muzykoterapią. Okazuje się, że muzyka stosowana wobec pacjentów, działająca kojąco, może uśmierzyć ból, może spowolnić rytm pracy serca, tętna, czyli nas uspokoić, wyciszyć.
1: Ale czy to jest wtedy muzyka klasyczna, czy jednak w tej muzykoterapii wykorzystuje się też muzykę rozrywkową?
4: No raczej klasyka, raczej jazz, muzyka, która już sama w sobie niesie ukojenie, czyli odpowiednio łagodna melodia, melodyka musi być tutaj odpowiednia. No na pewno agresywna muzyka nie sprzyja wyciszeniu, ukojeniu, relaksowi.
1: A kiedy mówimy o rozwijaniu swojego mózgu i o pracy nad tym, by jak najlepiej nam ta głowa pracowała, to od razu też przychodzi na myśl no, jakiś taki moment nauki. Studenci na przykład tak ucząc się zarywają noce. Czy oni też mogliby, powinni może słuchać w tym czasie muzyki albo przed taką sesją nasłuchać się odpowiednio dużo?
4: Przed, po, bądź w trakcie. No ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ja całe życie pracuję przy muzyce. To znaczy ja nie wyobrażam sobie pisania artykułu, pisania tekstu, przygotowania się do wykładu, czytania czegokolwiek w zupełnej ciszy. Zawsze musi mi towarzyszyć muzyka jako takie tło, podkład, kiedy sytuacja wymaga mojego sporego zaangażowania, takiego no, wejścia w to zajęcie, które mnie w tej chwili zajmuje, no to jest to muzyka tworząca tło, delikatna, ale czasami rzeczywiście, no na przykład Led Zeppelin bardzo kojąco na mnie działał, wszystkie ich płyty, kiedy pisałem swój podręcznik.
1: Byśmy teraz włączyli taką bardzo nowoczesną muzykę, w której będzie dużo basu i dużo takiej elektroniki, to jakby pan się poczuł?
4: No zależy od chwili, od sytuacji. No Chemical Brothers no też świetnie brzmią, też mam ich płyty, lubię ich słuchać. No ale to wszystko, czy Daft Punk, no ale to zależy od sytuacji. Kiedy potrzebuję tej energii, tego poweru, rzeczywiście to jest świetna muzyka. No słuchamy jej w klubach, prawda, przede wszystkim.
1: No właśnie, w klubach. A ci studenci, którzy uczą się do sesji, to co jednak powinni sobie włączyć?
4: No na pewno muzyka energetyzująca jest lepsza niż jakiekolwiek używki czy dopalające substancje, więc dobra kawa i muzyka daje nam na pewno powera i pozwala no, wzbudzić w sobie tyle energii, żeby i uczyć się można było dzięki tej energii.
1: Mówimy o muzyce, która dobrze wpływa na nasz mózg, ale zaczęliśmy też od tego, że no, czytanie książek znakomicie wpływa na rozwój mózgu.
3: osoby starsze, które jeszcze mogą czytać książki, mogą, bo oczy im na to pozwalają, też bardzo długo zachowują taką świeżość umysłu, prawda?
4: No właśnie, obcowanie ze słowem, czytanie, tekst drukowany, lubimy zapach książki, lubimy otworzyć książkę, zagłębić się w jej treść, ale audiobooki mają podobne działanie, bo słowo mówione, pisane dobrze na nas działa, bo wtedy zmusza mózg do intensywnej pracy. Kiedy czytamy, no to nie tylko odczytujemy pojedyncze słowa, litery, zdania, ale konstruujemy jakąś treść, wzbudzamy naszą wyobraźnię. My widzimy to, co czytamy oczyma wyobraźni, więc czytanie bardzo rozbudowuje nasz mózg, wpływa na jego neuroplastyczność. Z całą pewnością.
3: Tylko, że na przykład tych najmłodszych naszych współlokatorów trzeba czasami gonić, prawda? Weź przeczytaj tą lekturę. Chociaż dwie strony, dzisiaj dwa rozdziały.
4: No, musimy być wzorem dla tej młodzieży. Proszę zobaczyć, ja sam pamiętam, jak to babcia czytała mi o krasnoludkach i sierotce Marysi. Do dzisiaj to pamiętam, kiedy zasypiając słuchałem tego kojącego głosu babci, która czytała mi tą opowieść. I my też musimy tą młodzież przyzwyczajać do tego, że warto coś przeczytać. No, zaczyna się od bajeczek kolorowych, wspólnego dyskutowania o książeczkach i opowieściach, których słuchamy. Proszę zobaczyć, że mózg najintensywniej kształtuje się tak do 7 roku życia. W 7 roku życia nasz mózg osiąga apogeum swojego rozwoju, składa się z większej liczby komórek niż u osób dorosłych nawet.
3: Czyli to jest ten moment, kiedy jak najwięcej dzieci powinny się uczyć.
4: Tak, do tego 7 roku życia nasze mózgi się bardzo mocno kształtują, a później następuje selekcja komórek nerwowych w mózgu. Te bardziej, te zbędne, te słabiej pracujące są eliminowane, pozostają te komórki, te połączenia neuronalne, synaptyczne, które najsprawniej funkcjonują.
3: Mózg to jednak genialne urządzenie, prawda?
4: Genialne. Do czytania, do słuchania, do pisania, do rozmowy, takiej właśnie, jaką teraz prowadzimy.
3: Pan jest zafascynowany mózgiem i wszystkim, co na niego wpływa, dobrze i niedobrze. O tym też.
4: To mózg sam sobą, widać, jest zainteresowany, bo mózg tkwi w naszych ciałach. Jesteśmy cieleśni, pamiętajmy, że mózg jest jednym z elementów budujących nasze ciało, ale jednocześnie wytwarza coś, czego nie potrafimy do końca zrozumieć. To, co nazywamy umysłem, czyli nasze emocje, uczucia, odczucia, no to jest coś niesamowitego. Żaden inny narząd takiej funkcji nam nie daje.
3: Słuchanie muzyki jest złożonym procesem, w trakcie którego w naszym organizmie dochodzi do wielu zmian emocjonalnych, psychicznych, ale też fizycznych. Badania sugerują, że relaksująca muzyka może obniżyć ciśnienie krwi i puls, co będzie szczególnie korzystne dla osób, które zmagają się z nadciśnieniem albo innymi chorobami układu krążenia. Naukowcy dostrzegli też, że wolniejsze tempo przekłada się na mniejszą szybkość oddychania. Z kolei szybki rytm może zwiększyć tętno oraz poziom energii i tym samym pobudza. Ponadto słuchanie muzyki sprawia, że uwalniają się hormony szczęścia, czyli endorfiny, które pozytywnie wpływają na nastrój oraz na ogólne samopoczucie. Udowodniono też, że uspokajająca muzyka może poprawić odporność. Redukuje bowiem poziom kortyzolu, a to z kolei przyczynia się do zmniejszenia stanu zapalnego. Badacze zbadali także wpływ muzyki na liczbę komórek natural killers, które są rodzajem limfocytów stanowiących ważny element układu immunologicznego. Okazuje się, że u osób, które słuchają bądź tworzą utwory muzyczne, jest ich najwięcej. Z doktorem Markiem Jurgowiakiem rozmawialiśmy też o tym, jak słuchanie muzyki wpływa na nasz mózg. Wiadomo już, że słuchanie muzyki stymuluje wiele obszarów mózgu, a jej przetwarzanie jest bardzo skomplikowane, bo angażowany jest słuch, ale także mózgowe mechanizmy kontroli ruchowej, wzrok, emocje. Aktywowane są procesy takie jak działanie, pamięć, uczenie się. I co ciekawe, w ludzkim mózgu nie ma jednego centrum muzycznego. Takie obszary znajdują się w różnych rejonach tego narządu. I choć na co dzień większość z nas słucha zupełnie innej muzyki, to czasem warto na moment sięgnąć po klasykę, bo to właśnie tam znaleźć można taką muzykę, która w odpowiedni sposób złagodzi ból, uspokoi rytm serca. To właśnie muzykę klasyczną stosuje się w muzykoterapii. Prawda jest jednak taka, że każdy z nas swoją muzykoterapię przeprowadza na sobie w doskonały sposób. Kiedy jesteśmy smutni, włączamy coś smutnego, kiedy chcemy się uspokoić, włączamy coś spokojniejszego, a kiedy potrzebujemy poprawić sobie humor, włączamy jakąś radosną muzykę. Słuchając swoich ulubionych piosenek, od razu się uśmiechamy, jesteśmy szczęśliwsi, kiedy słuchamy piosenki, która kojarzy nam się z albo naszą ulubioną osobą, albo z jakimś wyjątkowym, miłym wydarzeniem. Też od razu poprawia nam się humor, zatem muzyka jest dobra na wszystko. Muzyka i czytanie książek, bo jak powiedział dr Marek Jurgowiak, obcowanie z dźwiękiem i słowem znakomicie wpływa na nasz mózg. Dobrego humoru zatem życzę. Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.

0: Reklama. Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.
3: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Po reklamie.

0: Remont goni remont. Cztery kolejne kieleckie ulice dostaną nowy asfalt i to jeszcze w tym roku. Prace trwają już na Białogońskiej, a do 15 listopada ma zostać wyremontowana także przechodnia, przecznica i fragment Morcinka. Łączna wartość tego zadania to ponad 872 tysiące złotych.
1: To już w 6:30. To już starczy tego przeciągania, okej? Okay? Wstawajcie, bo czwartek się rozpędza, a my podkręcamy tempo. I za chwilę Melomerch będzie do zgadnięcia. Tak wam dzień zrobimy. Nie spać, działać. Waldek Derwak. Dzień dobry, hej, cześć.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Obiecałem merch, no to czas dotrzymać słowa. Mam dla was torbę Meloradia i do tego trzy poranne szoty. Dzwońcie szybko, właśnie teraz pod 321-321-777. Dzwońcie i zgarniajcie. Nie przegapcie takiej okazji. Czekam już teraz, torba też. 321-321-777. Numer prosto do nas. Kto obudzony, niech dzwoni jak najszybciej. 321-321-777. Torba i trzy poranne szoty czekają.

0: Take Me Back, czyli Kygo i Max McNown w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a to jest Rafał. Siemanko Rafał, cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Cześć, to my ciebie też serdecznie witamy. Rafał, jak tam ci się czwartek zaczął?
1: Szybko, wcześniej rano trzeba było wstać.
0: Wcześniej rano to jest o której u ciebie?
1: Piąta.
0: No to faktycznie wcześniej, choć niektórzy powiedzą piąta, ja tam już od dawna na nogach. I co, Rafał, podbijasz świat dzisiaj? Coś niezwykłego masz zamiar zrobić? Czy tak po prostu jakoś tam przeleci ten czwartek?
1: Nie, powiedzmy, że swoje obowiązki.
0: Dobra, to ja też mam swoje obowiązki. Uważaj, Rafał, bo w tych obowiązkach to dla ciebie mam... 3 szoty w Melo. Melo. Rafał, szybkie pytanko. Pierogi czy schabowy?
1: Schabowy.
0: Dzisiaj dzień pieroga jest. Myślałem, że powiesz, że pierogi. Dobra, a rano to wanna czy prysznic?
1: Prysznic.
0: Gry na konsoli czy planszówki wybierasz?
1: Konsola.
0: Ale że wolisz samemu po prostu tak popykać, czy jednak z kimś po sieci?
1: Wolę z kimś.
0: Dobra, okej. Okay. Słuchaj, to dla ciebie, żebyś się ponosił fajnie, mamy torbę Meloradia, już pakujemy i taki merch ci wysyłamy. Trzymaj się, siemano. 3 szoty w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Heaven and the Place on Earth w Melo Radio. Tak od rana energetycznie podkręcamy tempo dla was. Tak, żebyście dobrze poczuli ten dzień, a dzisiaj przecież już czwartek. Fajnie, nie? No jasne, że fajnie. No bardzo fajnie. Bo po czwartku to w ogóle jest piątek, nie? No dobra. Ale zanim to jeszcze będą newsy, bo Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach zajrzymy do miejsca, gdzie zakazano skakać z radości, wyobraź sobie.
0: Są takie miejsca?
1: Tak.
0: A to nie tu, to nie tu. Nie, nie, to nie tu.
2: A już o siódmej zagramy
0: Shinzai, Fire, Fire w Melo. Tu można skakać od rana. No dobra, a jakie skoki na termometrach dzisiaj będą i czy w ogóle będą? To o tym w prognozie pogody za chwilę. Posłuchajcie w Melo za 6 minut siódma.
2: Reklama. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatan.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Po reklamie.

0: Pogoda.
1: Siedem, osiem stopni obecnie na świętokrzyskich termometrach. W kolejnych godzinach zdecydowanie wyższe wskazania, nawet do 23 stopni około 14. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach. Czwartek to ostatni tak ciepły dzień. Od jutra czeka nas ochłodzenie. Dziś na niebie słońce i chmury. Deszcz może popadać, ale to raczej pod wieczór i w nocy. Kolejne dni już raczej będą suche.
2: Już prawie siódma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Na początek Ostrołęka. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 ranił wczoraj 9 osób. Ujęła go policja. Okazało się też, że w plecaku, z którym Jakub Z. przyszedł do szkoły, był ładunek wybuchowy. Uczniowie i ich rodzice są w szoku.
4: Prowadził tryb życia samotnik. Powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
5: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci.
3: Życiu żadnej z zaatakowanych osób nie grozi niebezpieczeństwo. Teraz 6,83 za litr benzyny 95 i 7,74 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Internet satelitarny pojawi się w pociągach Pendolino. Pilotaż takiego rozwiązania zapowiedziało PKP Intercity. Na stadionie w Bochum nie wolno skakać z radości. Zakazał tego klub VfL, bo ruchy konstrukcji podczas skakania wywołują u niektórych złe samopoczucie.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ej, no ruchy, bo to już siódma jest i to są takie ruchy, które na pewno wywołają u was dobre wrażenie i pozytywną energię. Tak dużo takiej energii mamy dla was. Baldek Darłak, siemano, hej! Inni gadają, my już gramy w Melo, Szymza!

Nie wiem jak wam, ale mnie ten numer kojarzy się z wakacjami. No jasne, że takimi wakacjami jakiś czas temu. David Guetta i Kid Cudi Memories w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. No to ja jestem ciekaw, z czym wam się to skojarzy. Słuchajcie, takie zadanie dzisiaj dla was mamy. Dokończcie zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na... Nigdy więcej nie dam się namówić na... Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znać i dajcie się namówić, żeby wysłać nam głosówkę. Czekamy na meloradio.pl. Fajny merch za najlepsze, najoryginalniejsze, najbardziej odjechane. Jak zawsze, wasze propozycje. Nigdy więcej nie dam się namówić na... Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie głosówki.

0: Podkręcamy tempo. Macie nasze słowo, modelki i włodarski, chyba że z tobą. No i macie od nas tak dużo energetycznej muzy od samego rana. I dzisiaj też propozycje macie od nas. Dokończcie zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na... No to czekamy. Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to dzisiaj jest wasz dzień w ten czwartek. Nagrajcie głosówkę, wystarczy wejść na meloradio.pl z komórki najłatwiej. Tam na dole taka słuchawka, wystarczy nacisnąć, nagrywacie, wysyłacie, a potem to się słyszycie na antenie meloradia. Słuchajcie, no to teraz to jest coś, co chcecie usłyszeć i żeby wam ktoś o tej porze zaproponował. W Japonii zorganizowali mistrzostwa w spaniu.
1: Oho, chcę.
0: No, zasady, mnie, no. Proste były zasady. Zawodnicy mieli maksymalnie 90 minut, żeby zasnąć, a urządzenia na głowie sprawdzały, kto zasnął najszybciej i kto spał najgłębiej. No i żeby było jeszcze fajniej, to była nagroda. Oczywiście kasa. Można było zdobyć aż 50 tysięcy złotych. 50 koła za półtorej godziny spania.
1: Ale czekaj, gdzie to było?
0: W Japonii, trochę daleko.
1: W Japonii, no właśnie, teraz, że trochę daleko, dwa, że jakbyśmy już zarobili te 50 koła, to i tak z połowę byśmy wydali na bilet w tej z powrotem.
0: No ale i tak taki ciężko bonus będzie przebić, a w ogóle to tak w końcu dyscyplina, w której miałbym złoty medal bez wstawania z łóżka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buren i Sasha i Everlasting w Melo Radio. Czekamy na wasze głosówki. Dokończcie dzisiaj zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na sporo waszych propozycji, na przykład na wspólne odchudzanie z partnerem, na morsowanie jako impreza firmowa. No to na co jeszcze, na co nigdy więcej nie dacie się namówić? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie, za najfajniejsze są oczywiście fajne prezenty od nas. Melomerch czeka.
1: Nigdy w życiu więcej nie dam się namówić na wyjazd służbowy z Robertem. Nie ma opcji.
0: Robert, ty wariacie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieścili w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
16: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
17: W delikatesach Centrum. Do środy. Altejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Podkręcamy tempo od rana dzisiaj w czwartek w Meloradiu za 18 minut godzina 8. Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej? Na remont z ojcem dziewczyny jedna z propozycji. O. Na pilnowanie dzieci znajomych, rozumiemy, okej. Okay. Na wyjazd pod namiot w październiku. No, to może być słaba koncepcja, chociaż ostatnio pogoda całkiem spoko. Jeszcze jedne propo. Na udział w konkursie na weselu. No, na co nie dacie się namówić już nigdy więcej?
1: Nikt mnie więcej nie namówi na karuzelę łańcuszkową.
2: Na szybciutkie i króciutkie zakupy w galerii handlowej. Takie rzeczy po prostu nie istnieją.
0: Nie ma takich rzeczy.
3: A uwierzył,
0: rzeczy.
3: Że istnieją, no proszę
0: nie
3: cię.
0: Nie ma, takich rzeczy nie ma.
4: Nigdy więcej nie dam się namówić na ślub.
0: Ostro.
5: Na wyjście na miasto w środku tygodnia.
0: Chyba wiem, o czym mówisz.
6: Na brytyjskie śniadanie. Obrzydlistwo. Ta fasola, ten olej w jajku, sorry.
7: Nigdy więcej nie dam się namówić na ze mną się nie napijesz.
3: Ale wiesz, myślę też, że ta pani od ślubu to od tego pana, co był z nią w galerii handlowej.
0: Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej?
8: Nigdy więcej nie dam się namówić na to, że mam czegoś nie spróbować, bo lepiej żałować coś, co się spróbowało, niż żałować tego, że się nie spróbowało.
0: I tego się trzymajmy, próbujcie tego czwartku za 17:08.

0: Lorien, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i takie numery jak ten fajnie dodaje mocy do działania. Marcin też podziała, za chwilę będą newsy.
1: W nich powiem wam o tym, że górnicy uczą się prowadzić pociągi.
0: Nieźle działają. Za 8 minut 8. U was też wszystko działa?
2: A już o 8 zagramy.
0: Bo u nas tak, Ili Oaks i Lavinia Reasons. A czy dobrze zadziała i podziała na nas pogoda? O tym za chwilę w prognozie będzie można się przekonać. Posłuchajcie w Melo za 8:08.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert
17: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
22: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
0: Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: Muzyka i głos AI.

0: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. O reklamie. Traffic.
3: Jeszcze dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami na Krajowej 73 między Bilczą a Piaseczną Górką. Roboty obejmują okolice kilku skrzyżowań. Droga jest przejezdna, ale możliwe są zwężenia i czasowe ograniczenia skrętów. Ruch w Kielcach o tej porze całkiem spory. Dziś jeszcze całkiem przyjemnie i ciepło. Temperatura wzrośnie do 23 stopni. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około 14. Na świętokrzyskim niebie słońce i chmury. Pod wieczór i w nocy z nich możemy spodziewać się deszczu, ale jak wynika z prognoz, spadać nie powinno za mocno. Mimo to się ochłodzi i już jutro w naszym regionie na wskazania powyżej 20 liczyć nie możemy.
4: Ósmy października i ósma rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Prokuratura wojskowa umorzyła dochodzenie dotyczące zeszłorocznego ataku 30 rosyjskich dronów. To z powodu niewykrycia sprawcy. W dronach znaleziono polskie karty SIM, pisze Rzeczpospolita. Strażacy wciąż walczą z ogniem w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar wieczorem objął dach jednego z marketów. Byli górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty Kolei Śląskich. To kolejny efekt współpracy kolejarzy z Polską Grupą Górniczą, mówi Bartłomiej Wnuk z biura przewoźnika.
6: Kurs obejmuje 298 godzin zajęć z zakresu m.in. prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, infrastruktury.
5: A wszystko po to, by pracownicy górnictwa zdobyli nowe kwalifikacje. Szukał trufli, znalazł kokainę. Znaleziska dokonał we Włoszech pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu drogich grzybów. Narkotyki też nie były tanie. Ich wartość to blisko 25 tysięcy euro.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Jak szukacie fajnych wrażeń, to my mamy zabawę Ostatnie Słowo. To już za kilka chwil i to w dodatku całkiem na legal i w dodatku gratis dla was. Waldek Darłak, siemanko, hej, dzień dobry, cześć, jest ósma rano. Inni gadają, my już gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a teraz już 11 minut po godzinie 8. Ci, którzy chcą zgarnąć fajny merch, no to szykujcie się już teraz i dzwońcie właśnie w tej chwili pod 321-321-777. Za chwilę startujemy. Zabawa ostatnie słowo. Trzeba podawać kategorie, słowa z odpowiedniej kategorii, którą ja podam na antenie. Zapatrzyłem się na ciebie, ty podaj numer telefonu.
1: 321-321-777. Taki mamy numer.
0: Skiety są do zgarnięcia, do tego melotorba i czekamy na was. Zabawa ostatnie słowo. Kto lubi się w słowa pobawić, no to koniecznie powinien dzwonić teraz do nas. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Alan Walker. Man on the Moon w Melo.
1: Ostatnie słowo.
0: Na to schodzimy na ziemię, a tutaj razem z nami dzisiaj Basia. Cześć Basia.
2: Witam.
0: Cześć, cześć. Basia już w pracy i ma mocną ekipę koleżanek, które jej podobno kibicują. Nie uwierzę, jak,
2: tak,
0: jak nie usłyszę. To chcę usłyszeć. Jesteście tam?
3: Są.
0: A dobrze, są, bo już myślałem, Basia, że sobie je wymyśliłaś. I oprócz Basi jest też Kasia. Cześć, Kasia.
4: Cześć.
0: Cześć, a Kasia to dzisiaj jedzie do pracy właśnie. Fajnie się składa, Basia i Kasia, zobaczymy, jak wam pójdzie. Słuchajcie, za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie, na zmianę. Zasady są takie, ja to powtarzam codziennie rano, żebyście dobrze złapali. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Raz jedna osoba, raz druga. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Basia, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. I tak, jedno słowo podaje Basia, jedno Kasia. Znowu jedno Basia, znów jedno Kasia. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
4: Tak jest. Oczywiście. Zaczynamy.
0: Dobra. No jak wam tak spieszno, to proszę bardzo.
5: Zdecydowane.
0: Uwaga, to kategoria dziś to, co się składa. Co się składa. Czas.
4: Klot. Torba. Torba.
0: No. No to tam. No.
4: Meble.
0: 1-1.
4: Klocki.
0: 2-1. Halo!
4: Życie się składa. Drabina.
0: Drabina. 3-3-3. To Basia chyba była, nie? 3. Kto powiedział drabina?
4: Ja.
0: O, ja.
4: Kasia.
5: Kasia.
0: Kasia, dobra, 3 punkty dla Kasi w takim razie, tak?
5: Tak.
0: No i dziewczyny, miało być takie łatwe, tak prosto i tak w ogóle wszystko wiedziałyście, no i co? No, tak to jest.
4: Ale gratuluję, gratuluję Kasi.
5: Brawo.
0: No, zdecydowanie.
4: Dziękuję, dziękuję.
0: Tak się w życiu składa, słuchajcie, no, kto chce się sprawdzić, to jutro znów będzie taka szansa, pamiętajcie o zasadach, to zdecydowanie ułatwia życie, tak się to składa. Trzymajcie się, dzięki dla Kasi, są skiety oczywiście. No a dla Basi wysłamy melotorbę. Trzymajcie się, cześć, dzięki.
4: Dziękujemy,
0: bardzo.
4: Dziękujemy, pozdrawiamy. Ostatnie słowo.
0: Jutro znów będzie szansa się przekonać, czy to jest naprawdę takie łatwe, czy jednak nie do końca. Sony Fodera teraz w Melo, 20 po 8.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Take It Slow to Robin Schulz. Tak wam gramy dzisiaj w czwartek rano, a za chwilę to powiemy, dlaczego dzisiaj warto pozadzierać trochę nosa będzie, a nawet pochodzić z głową wysoko podniesioną. Więcej o tym za chwilę, wcześniej pojawi się Lady Gaga. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
3: 200 są twoje!
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Muzyka i głos.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Cał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: DJ Remo i Tymek i Sofia Loren. I dzisiaj też będzie warto się posługiwać wzrokiem wieczorem. Niektórzy będą wręcz zahipnotyzowani, a to dlatego, że już dzisiaj wieczorem nad Polską ma się pojawić rój meteorów.
1: Wow.
0: No, żeby je zobaczyć, nie trzeba żadnych sprzętów. Wystarczy po prostu spojrzeć w niebo i się gapić. Najlepiej widoczne będą między 20 a 23. W poprzednich latach to się zdarzało zobaczyć nawet kilkaset takich obiektów na godzinę. No, oby pogoda nie zawiodła, bo ja mam już przygotowaną długą listę życzeń na każdą taką spadającą gwiazdkę.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart. Już jutro, piątek, a jutro wieczorem kolejne najnowsze notowanie 30 Meloradia. Jeśli chcecie, żeby ten numer był w zestawieniu, no to wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i głosujcie. Newsy Marcin ma dla was już za chwilę.
1: Zgadza się, a w nich będzie o żywności, tak w sam raz na drugie śniadanie.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Yesterday, Jack Style, Turn the Lights Off. Za chwilę w Melo też prognoza pogody.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji. Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
4: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
5: i mocno podkręcone tempo.
6: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
4: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
3: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na przygotowanie dokumentacji drogi dla pieszych lub pieszych i rowerów przy drodze wojewódzkiej 745 w Masłowie I. Projekt obejmie ponad kilometrowy odcinek. Na kieleckich ulicach nadal miejscami tłoczno, na głównych trasach spokój. Korzystajmy dziś z dobrej pogody i jeszcze wysokich temperatur. Od jutra zmiana. Przede wszystkim będzie chłodniej. Maksymalnie na termometrach zobaczymy okolice 14-15 stopni. Dziś 23. Tyle będzie w Kielcach około 14. Czwartek w naszym regionie będzie całkiem pogodny. Na niebie słońce i chmury. Pod wieczór i w nocy, zdaniem synoptyków, w regionie świętokrzyskim może popadać deszcz.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Jest areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech byłych i obecnych dyrektorów spółki. Chodzi o sprawę zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku. Nie żyje Mary Carmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, która stała się symbolem protestów, jakie wybuchły w całej Hiszpanii. Punktem zapalnym była jej eksmisja z mieszkania zajmowanego przez 70 lat. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji. To efekt współpracy z Norwegami i Szwedami, mówi doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.
3: Dla nas istotne jest z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby tam było od razu implementowane doświadczenia z teatru wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
2: Zakład powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Przetworzone jedzenie wywołuje inne reakcje w organizmie niż naturalna żywność. Naukowcy udowodnili m.in., że silniej rośnie wtedy poziom insuliny.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: To ja mam teraz coś, co wywoła waszą bardzo pozytywną reakcję i spokojnie, to jest całkiem naturalne. Dużo energetycznej muzy jak zawsze u nas w tej godzinie. Waldek Darłak, siema, no jest 9:00. Inni gadają, my już gramy.

0: Gigi D'Agostino. Shadows of the Night. Tak gramy dla was w Melo Radio. Mamy czwartek, ja wiem, że wy się cieszycie, bo przecież jutro o tej porze to już w ogóle wszyscy będą myślami zupełnie gdzieś indziej. Słuchajcie, to jeszcze, zanim czwartek się rozkręci jeszcze bardziej, powiem wam, że nawet nie wiecie, jak dużo wspólnego mają ze sobą piłkarze i roboty.
1: Ale że co?
0: No, piłkarze i roboty. I za chwilę o tym w Melo więcej.
1: Okej, czekam.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. AI szybko się rozwija, dlatego coraz częściej wokół nas będzie można zobaczyć roboty humanoidalne. Za czas jakiś pewnie sporo osób będzie chciało takiego robota sobie mieć. Będzie mógł on nas w wielu pracach zastąpić. Tak sobie przynajmniej myślimy na razie. Póki co nie jest to tania sprawa. Produkcja takich maszyn sporo kosztuje. Sprawdziłem, co jest w nich najdroższe. Jak myślisz?
1: No nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę.
0: No właśnie, okazuje się, że wcale nie to, co mają w głowie. Najdroższe są nogi i stopy takiego robota. No a to dlatego, że one muszą utrzymać cały ten ciężar i tam też są zamontowane specjalne, odpowiednio przygotowane silniki, tak żeby to wszystko działało. No i tak sobie myślę, że na miejscu niektórych piłkarzy to zacząłbym się obawiać trochę o robotę. Pozdro dla tych, którzy dzisiaj działają normalnie jak w automacie. Podkręcamy tempo w Melo, Topic, Becky G i Sorry Papi, 18 po 9.

0: Ava, the easy bees, all of my love w Melo Radio. Mamy czwartek i mamy też wyjątkową okazję dzisiaj. Słuchajcie, no mamy Międzynarodowy Dzień Pieroga, a to oznacza, że wybór na obiad dzisiaj jest tylko słuszny jeden. Wiecie, co wybierasz. Laruj za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Kielce. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę. Idę w Melo.
1: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej.
2: Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem.
1: Liczę na was. Odjeżdżamy punktualnie o 18. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
11: Za mnie!
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
18: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
17: A, no to w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
0: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
11: Już to czytałyśmy?
0: Już to wymyśliłam.
8: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: masz.
1: Trips w Meloradiu, podkręcamy tempo. No a teraz to ja was postawię twarzą w twarz z bardzo konkretnym pytaniem. Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na wasze odjechane, totalnie wasze oryginalne pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, tam można zgłosić się do tej zabawy, w której zgarnąć możecie jeszcze dzisiaj 200 zł. I ta kasa będzie u was od razu, więc od razu będziecie mogli za nią coś fajnego sobie kupić, na co się wydać, albo po prostu przepuścić. Tylko na co? Czekamy, szybka kasa do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: Marley Wasted w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Dobrze, że ci nic nie wypadło.
1: Co ty masz na myśli?
0: No, że jesteś.
1: A, tak.
0: No.
1: Źle to zrozumiałem, bez kitu. Tak, jestem w pracy, siema.
0: Ale no, czekaj. Nie. Aż sprawdzę. Nie, no nic, zobacz, jest cały.
1: No jest. No.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Alan Walker, Ava Max i Fate.
0: To pamiętajcie, żeby wam nic jutro nie wypadło. Od 6:30 jesteśmy umówieni.
1: Perfetto, ja też będę.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
0: Po reklamie. Trafik.
7: Do połowy października potrwa kolejny etap remontu ulicy Jagiellońskiej w Kielcach. Roboty obejmują fragment od ulicy Krakowskiej do rejonu skrzyżowania z Karczówkowską i Kamińskiego. Drogowców spotkamy także na Białogońskiej, a już od jutra rusza remont 200-metrowego odcinka ulicy Morcinka. Na razie słońce w roli głównej na świętokrzyskim niebie. Chmury też są, ale nie groźne. Póki co padać nie powinno. Deszcz w naszym regionie jest możliwy, ale dopiero pod wieczór i w nocy. Temperatura jeszcze dziś na wysokim poziomie, około 14 w Kielcach wyniesie 23 stopnie. Od jutra jednak zawita do nas ochłodzenie. Mimo to nadal na niebie będzie sporo słońca. Szaro dopiero w niedzielę.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach otworzył oferty w przetargu na remont odcinków ulicy Radomskiej i Tarnowskiej. Zwycięzcę postępowania poznamy w drugiej połowie października, mówi Marcin Januchta, rzecznik kieleckiego MZD.
8: Wybrany wykonawca będzie miał 45 dni na realizację wszystkich tych prac od momentu podpisania umowy.
7: Na realizację obu inwestycji miasto Kielce pozyskało blisko 3,5 miliona złotych z rządowej rezerwy przeznaczonej na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Politechnika Świętokrzyska w Kielcach zainaugurowała nowy rok akademicki 2026-2027. Największa uczelnia techniczna w regionie świętokrzyskim to ponad 4,5 tysiąca studentów kształcących się na 24 kierunkach. Co prawda na razie jesień, ale w wielu sklepach już możemy spotkać świąteczne dekoracje. W regionie świętokrzyskim trwa nabór chętnych twórców czy rzemieślników, którzy chcą wziąć udział w trzecim świętokrzyskim jarmarku bożonarodzeniowym. Zgłoszenia przyjmowane są do końca października.
9: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów otrzymali alerty. Rosja atakuje Ukrainę blisko naszej granicy. Polskie wojsko operuje w przestrzeni powietrznej, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Ministerstwo Obrony Finlandii zablokowało plany rosyjskiego milionera. Chciał kupić nieruchomość na wyspie Mussalo. Mogłaby być wykorzystywana do działalności wywiadowczej. Ropa na globalnych rynkach drożeje. To w reakcji na informacje o planie kolejnego ataku na Iran. Nobel z chemii trafił wczoraj do dwóch naukowców. Profesorowie Henri Kagan i Kenzo Soai opracowali teorię i praktykę reakcji, które są kluczowe m.in. w procesie produkcji leków, mówi profesor Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Jest to uznanie dla dwóch badaczy za całokształt działalności w życiu, która na pewno zmieniła chemię.
10: Dziś zostanie wręczona Nagroda Nobla z literatury.
12: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: Siema, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, ale się bardzo cieszę.
10: No widzę i słyszę w sumie nawet.
9: W ogóle muszę wam się do czegoś przyznać. Wypiłem dzisiaj trochę za dużo kawy.
10: To też słychać, no.
9: Odbija mi. A kiedy inni gadają,

0: Silva Bumpa on Tonight w Meloradio i 15 minut po 10:00. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, jak jechałem dzisiaj sobie tutaj do was do pracy, to tak zastanawiałem się, o co was mogę dzisiaj zapytać. I w sumie przyszło mi do głowy coś, co jest, myślę, że całkiem niezłe. Czego raczej nie wypada robić w pracy? Jestem pewny, że macie coś takiego. I ja tak sobie myślałem, jaki przykład wam podać. No i wykminiłem, no bo niby bąków za bardzo puszczać nie wolno w pracy, tak? Ale z drugiej strony nikt nic niby nie pisał na ten temat. A jakie wy macie pomysły? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie, myślę, że najzabawniej. Także do dzieła.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
2: Mam 12 prac, jedną na boku, 26 lat i żadnego lokum na

0: Thomas Gray, Use Ray Heaven w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. No i dzisiaj pytam was o bardzo poważną sprawę, czego raczej nie wypada robić w pracy. No i Trywolski ma dla nas fajną głosówkę z WhatsAppa Meloradia.
1: W pracy na pewno nie powinniśmy się przepracowywać, więc take it easy, guys, and byle do weekendu.
0: No, and byle do weekendu sounds really bardzo dobrze, także dzięki. I czekam też na kolejne propozycje głosówek. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa to znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, nagrajcie fajne głosówki.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Czyta lektor AI.

0: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania,
4: po mamie byłaby z ciebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Wow, ale mają ceny! Najlepsze! Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Hemdi za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
12: Neonet, Neonet.
13: To korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
14: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
21: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
22: Po reklamie.

0: Kiedy ta nutka leci, to nawet wydaje mi się, że w robocie jakoś tak fajniej. Nawet te raporty szybciej idą, nie? Życie jakoś tak od razu lepiej, mam wrażenie, działa. Robin Schulz, One with the Wolves w Meloradio, 18 minut do 11, podkręcamy tempo. Czego raczej nie wypada robić w pracy? Dzisiaj o to pytam was na WhatsAppie Meloradia. Monika?
1: W pracy nie powinno mówić się do szefa, weź się odczep. Nie polecam.
0: Rozumiem, że sprawdzone z autopsji, rozumiem, dobra, zapamiętam. Wojtek?
2: Jeżeli w pracy robimy w systemie zmianowym, to nie spiesz się, bo i tak cię do domu nikt prędzej nie wypuści.
0: Bardzo mądrze powiedziane. A wy czego byście raczej nie robili w pracy? Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Meloradia. Hey!

0: Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio, 9 minut do godziny 11. Marcin, co tam w newsach?
1: A w newsach za chwilę najnowsze informacje z Wyszkowa na Mazowszu, niestety nie najlepsze.
0: Koniecznie zostańcie z Melo.
2: A już o 11 zagramy
0: David Guetta, Alok i Run Run River. Tegoż to, co zagram wam punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino kup 1, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
11: Już jutro będzie zdecydowanie chłodniej. Na termometrach w Kielcach i pobliskich miejscowościach zobaczymy 14 stopni. Dziś jeszcze przyjemniej ciepło, do 23 około 14. Czwartek w naszym regionie minie ze słońcem i chmurami. Tych przybędzie w drugiej części dnia. Pod wieczór i w nocy zdaniem synoptyków możemy spodziewać się deszczu. Padać nie powinno mocno, a jedynie delikatnie.
0: To są newsy Melo Radia Kielce.
11: Justyna Rudzka, zapraszam. Już jutro ruszą prace drogowe na ponad 200-metrowym odcinku ulicy Gustawa Morcinka. W związku z remontem wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, a ulica stanie się jednokierunkowa. Będą także zmiany w komunikacji miejskiej. Zbliża się tegoroczny kielecki bieg niepodległości. Bieg startuje 8 listopada, a zapisy już ruszyły, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
12: W ten sposób chcemy podkreślić, że cieszymy się z tej wolności, którą otrzymaliśmy 108 lat temu. Ją mamy i chcemy ją dać. Ciągu mieć.
11: Bieg tradycyjnie organizowany jest w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku odbędzie się już po raz 18. Start i meta jak co roku będą w Kieleckim Parku Miejskim, a bieg rozpocznie się o symbolicznej godzinie 11.11. W czwartek 22 października odbędą się Młodzieżowe Targi Przyszłości i Pracy. Wydarzenie w budynku CK Technik będzie okazją dla młodych osób do poznania ofert pracy, staży i praktyk, a także bezpośrednich rozmów z przedstawicielami firm i instytucji.
13: Minuta do 11, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
14: Na początek Mazowsze i atak w szkole podwyżkowym. W miejscowości Leszczydł-Nowiny 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora. Nie żyje 37-letnia woźna placówki. zajmują miejsca parkingowe i szpecą place. Polskie miasta mają problem z wrakami samochodów. Straż Miejska w Lublinie tylko w tym roku odholowała ich ponad 200, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
15: Wrak może być usunięty tylko i wyłącznie z drogi publicznej po uzyskaniu przez strażników zgody zarządcy drogi.
14: Strażnicy zachęcają też mieszkańców do zgłaszania samochodów blokujących ulice i parkingi. To uczelnie muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Nie będzie odgórnych, jednolitych zasad od Ministerstwa Nauki, pisze o tym Rzeczpospolita. Na koniec o tym, że otyłość jednak czasem się przydaje. Według naukowców powoduje niższe ryzyko śmierci u chorych z demencją.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Totalnie zjadłbym pizzę. Jest 11, siemanko, jestem Adi i podkręcamy tempo. Ty byś zjadł pizzę?
14: Nie wiem, może tak, ale nie tę, o której wszyscy teraz mówią.
13: Okej. Okay. A, wiem co, no. Pan Psiapulo, David Guetta, Run Run River, od tego zaczynamy.

0: Kygo, Max McNone i Take Me Back w Meloradio. To wszystko w remiksie Rubina Szulca. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. A czego raczej nie wypada robić w pracy? WhatsApp Meloradia aż huczy. Kamila.
1: Pracowałam na lotnisku Heathrow w Londynie i trzeba uważać, co się robi na łóżku, bo pewna kobieta, która kontrolowała pracę w samolotach, miała bardzo bliskie stosunki na łóżku dla stewardów z elektrykiem. Finalnie sprawa zakończyła się tak, że ów elektryk zwolnił się z pracy, bo nie chciał, żeby mąż danej dziewczyny dowiedział się o ich bliskich stosunkach.
0: No nieźle, powiem tak. Lubię dramki, lubię spicy ploteczki, ale to zdecydowanie było bardzo edgy.

0: James Hype i Confession w Meloradio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I w tej godzinie, no zadbam o jak zawsze, no wy ciężko pracujecie, a potrzebujecie czegoś takiego jak motor napędowy i od tego jestem. Słuchajcie, w tej godzinie Rihanna, S&M, Neptunika, What If, będzie też m.in. Lyox, także jest git.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Korzyści pełen sklep.
9: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
10: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte De Witte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: Media Expert.
19: O reklamie.

Filipek, Nel i będzie jaśniej. 18 minut do 12. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem, już odliczamy powoli, a robimy to wszystko po to, żeby po prostu poczuć się lepiej, bo każdy czeka na weekend. No i z racji tego weekendu fajnie by było mieć hajs na to, żeby zrobić coś fajnego. Może trochę coś szalonego? Dlatego zróbcie coś dla siebie i wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. Piszecie, na co chcecie ją wydać, a do zgarnięcia 200, nawet 500 zł. Na co tylko chcecie. Jedyne, co powinniście zrobić, to po prostu wejść na meloradio.pl, napisać, co z tym zrobicie, a później odebrać telefon.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin van Buuren, Sasha i Everlasting, tak podkręcamy tempo. Ze mną Marcin Sikora, siemanko, witamy ponownie.
1: No, cześć. Będzie między innymi o tenisie, o tym, że sukces Hubert Hurkacz sobie znowu zdobył.
0: No i pięknie, o tym będziemy informować w newsach Melo Radia, także bądźcie blisko.
2: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. Ten bardzo miły, chillowy odlot punktualnie o 12 w Meloradiu.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
0: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
2: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Meloradio Kielce na 103.9 FM. Pogoda.
10: Pogodnie i jeszcze ciepło będzie dziś w regionie świętokrzyskim. Nad naszymi głowami słońce i chmury, ale na razie nie groźne. Te deszczowe pojawią się dopiero wieczorem. Padać może także w nocy, ale niezbyt mocno. Na termometrach dziś do 23 stopni. Tyle będzie w Kielcach i pobliskich miejscowościach około godziny 14. Od jutra zrobi się chłodniej. Jesień rozkręca się na dobre.
0: To są newsy Meloradia Kielce.
10: Justyna Rudzka, zapraszam. Z roku na rok rośnie liczba osób, które korzystają ze wsparcia specjalistów w zakresie zdrowia psychicznego. Przez pierwsze 8 miesięcy tego roku w regionie z konsultacji skorzystało ponad 41 tysięcy osób. Dlatego już jutro między 10 a 13 w sali obsługi klientów NFZ-u w Kielcach odbędzie się Dzień Zdrowia Psychicznego.
11: Na miejscu będzie można skorzystać z bezpłatnych porad psychiatry i psychologa ze Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Akcja skierowana jest do osób dorosłych.
10: Mówiła Agnieszka Biała. Sitarska, rzeczniczka świętokrzyskiego NFZ-u. Rozpoczął się nabór do 4. edycji unijnego programu stypendialnego dla uczniów z województwa świętokrzyskiego. Do rozdysponowania jest 7 296 tysięcy złotych. Wnioski można składać do końca października. W Kielcach zainaugurowano kampanię Hejt, wyjdźmy z tego razem, której celem jest zwrócenie uwagi na problem hejtu i przemocy słownej wśród dzieci i młodzieży. Inicjatywę wspólnie prowadzą Starostwo Powiatowe w Kielcach i Komenda Miejska Policji.
12: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
13: Premier w trybie pilnym wezwał do siebie szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To w związku z aktami przemocy w szkołach. Spotkanie będzie o 13. Rosja zakończyła atak na Ukrainę, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Tak brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kończy się kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. O urząd walczą bezpartyjny Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. Jak dotąd żaden z kandydatów nie ogłosił oficjalnego poparcia, ale Michał Drewnicki z PiSu dał do zrozumienia, kogo widzi jako prezydenta.
14: Nie wyobrażam sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska.
13: Drewnicki w pierwszej turze zajął 3. miejsce. Od zwycięstwa turniej tenisowy w Szanghaju rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3, 7-6.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, zaczynamy od numeru Fly High, to jest Tobi Romeo. To jest nuta idealna o tej porze, serio.

Mark Cremont i Sad Story Out of Luck w Meloradio. Podkręcamy tempo, 13 minut po 12. Sprawa, sprawuńka jest, no bo dzisiaj czwartek. Część z was już wie, że mamy taką zabawę, podejmij wyzwanie. A do zgarnięcia są skity Meloradia. Jeżeli macie ochotę zaszaleć, to dawajcie, dzwońcie 321-321-777. Pod tym numerem nie złapiecie.

0: Griffin i World Away w Meloradiu, 17 minut po 12. No, trzeba trochę zaszaleć, razem ze mną jest Marek. Siema, jak się czujesz dzisiaj, bracie?
1: Witam, czuję się super.
0: Szykujesz się już do weekendu? Jakieś plany masz?
1: Oczywiście, weekend, wyjazd, Hiszpania.
0: Co ty?

0: Oczywiście, zawsze jestem gotowy.
1: Marek, twoje zadanie to, uwaga, wciel się w rolę polityka i wygłoś swój projekt ustawy, który mówi, że weekend zaczyna się od piątku, czyli byłby wtedy trzydniowy. To nie musi być długie, ale jestem pewny, że dasz sobie z tym radę. Próbujesz?
0: Oczywiście.
1: No to dawaj.
0: Wszystkim wam obiecuję, kochani, że weekend zaczyna się od piątku, od samego rana i będzie trwał nie 3, a 4 dni, do poniedziałku, do godzin popołudniowych. Także obiecuję wam to, głosujcie na mnie.
1: Dobra, mamy to. Panie prezesie, gratuluję serdecznie. Skity Meloradia są pańskie, także to jest wielki zaszczyt i przyjemność. Przy okazji takiej ustawy to ja mógłbym słyszeć bez przerwy tak naprawdę. To byłoby spoko, nie?
0: Jasne.
1: Bardzo dobrze. Marek, to czego ci życzyć na ten wyjazd? Słońca trochę?
0: No, myślę, że słońce będzie, także no słońce i żeby się pobawić, bo to na 4 dni wyjeżdżamy z synem, także...
1: No super. Powiem ci szczerze, zazdroszczę po całości, ale dobrze, korzystajcie i jak to mówi klasyk, dajcie se!
2: Podejmij wyzwanie!

0: Offenbach, Stairs Taylor i Four to the Floor w Melo Radio. 30 minut po godzinie 12. By the way, znacie nas już trochę i wiecie o tym, że my jako Melo Radio bierzemy udział w fajnych akcjach, ale ta, no ta to jest dopiero sztos. Słuchajcie, laski, no bo trwa właśnie różowy październik. To ten moment, gdzie warto pomyśleć o profilaktyce i zbadaniu się. Generalnie każda chwila na to jest ekstra, ale październik to miesiąc, który o tym grzecznie przypomina. I dziewczyny, zróbcie to dla siebie. Zróbcie to też trochę dla nas, facetów, bo no my przecież bez was świata nie widzimy. A prawda jest taka, że każda diagnoza, nawet jeżeli coś tam wyjdzie, no to wczesne wykrycie niemalże w 90% przypadków da się wyleczyć. Także badajcie się, a wy, panowie, miejcie jaja i pogadajcie z waszymi serduszkami, by przejść na kontrolę. No, dużo zdrówka.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zapytaliśmy panią Celin, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 500 gramów 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100.
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
22: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
21: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
0: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Baza!
2: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
23: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
24: I spotkanie z nami na żywo.

0: Lidl świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
1: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
1: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.

0: Sigala, Bring Christopher i Sweet Loving w Melo Radio, 14 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jest też ze mną Iga Dudziuk, z którą właśnie sobie trochę plotkujemy. Trochę o zmęczeniu było.
1: Trochę o zmęczeniu i o życiu, bo stwierdziłam, że my za mało rozmawiamy o emocjach, wiesz?
0: Znaczy, ostatnio faktycznie z Igą rzadko mamy taki czas, żeby sobie trochę pogadać, trochę poplotkować, nie? To co u ciebie w ogóle?
1: Słuchaj, u mnie dużo pracy, tak jak u ciebie. Mhm. Bez sensu. Chodź skończ pracę teraz i chodźmy się bawić.
0: Nie, no nie mogę, bo jestem w pracy.
1: Nie przejmuj się tym, ja ci napiszę zwolnienie.
0: Ale to... Krystian, jeżeli to słyszysz, prosimy się odnieść.
1: Tak, znaczy prosimy. Nie prosimy się o zwolnienie.
0: Dobra, wiesz co, może po prostu udajmy, że tego nie było, dobra? Jakby coś, a nie, naprawię błąd. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500 złotych do zgarnięcia. Meloradio.pl, wbijajcie.
1: Po zwolnieniu.
0: Na nią zawsze można liczyć.

0: Sexy Magic i 5 minut do godziny 13. Chodź, Mikołaj, chodź. Naprawdę
1: chodźcie
0: się nie przejmę.
1: Wszyscy dziś na serwis. Ula przeczyta.
2: To nie jest ten...
0: No chodź, Mikołaj, siadaj.
1: Czas.
0: Właśnie, cześć Ula, witamy cię
2: znaczy
0: serdecznie.
2: Czas na serwis, tak.
0: A co newsy. W newsach tak a propos?
2: A w newsach będą ceny paliw.
0: O!
2: Nowe, maksymalne ceny na jutro. No i zobaczymy. Mikołaj, jak myślisz?
3: Chyba drożej będzie, nie?
0: Nie, no ją muszę zalać.
3: Ale to już było.
0: Ale czekajcie, to kiedy te ceny będą wchodziły?
2: Jutro.
0: A, no to no, dobra.
4: A już o 13 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, tak podkręcamy tempo. No i ten numer o 13.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy Ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
20: Janie, skarpeta na pieniądze.
21: Się rozpadła.
20: Noż do 100.
21: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
22: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
23: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple. 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
26: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: Po reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj nas do 3,9 FM.
5: Dwie po 13 pozepsułem. Newsy Meloradia, Ula Harciarek, prosimy.
6: Areszt tymczasowy dla byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki są podejrzani w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Czy ostatnie ataki w szkołach są powiązane, to sprawdzą służby, informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Ceny maksymalne paliw jutro będą wyższe. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Ratownictwo górskie powinno być bezpłatne, tak uważa 70% Polaków. Ale, mówi Maja Raczyńska z rankomat.pl.
7: Osoby świadomie łamiące bezpieczeństwo lub zachowujące się rażąco nieodpowiedzialnie być może powinny częściowo pokrywać koszty akcji ratunkowych.
6: Tak uważa ponad połowa pytanych.
8: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Siema, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Tu Meloradio i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z grubej, mocarnej rury. Eli Ox, Breaking Dishes. Fajnie, fajnie gramy.

Two Colors, którzy zaczerpnęli trochę włoskiego sznytu. Prima Donna i 18 minut po godzinie 13. Możecie się zastanawiać, co to znaczy ta prima donna? No jest to z języka włoskiego, oznacza dosłownie pierwszą damę. Jest to określenie odnoszące się do głównej śpiewaczki operowej. Także faktycznie, muza niezła do inspiracji. Nie pytam o szczegóły, ale na pewno było fajnie. Przechodząc dalej do muzycznych przygód, to przed nami facet, który... No już trochę siwych włosów ma na głowie, ale jak tylko za dekami się pojawia, to wychodzą cuda nie z tej planety. Calvin Harris i Sweet Nothing. To są te słodycze, które warto wziąć pod uwagę.

0: modelki, włodarski, każdy twój ruch. No my obserwujemy ich każdy ruch. 30 minut po 13 podkręcamy tempo w Meloradiu. W tej godzinie jeszcze będzie spotkanie z Alanem Walkerem i Ava Max, czyli ich najnowszą perełką zatytułowaną Fate. Jest bardzo epicka, jest bardzo fajna i bardzo energetyczna, ale będzie też takie trochę bym powiedział, no cofanie się do tyłu, to chyba nie działa. Pleonazmy. Nieważne. Don Diablo i Survive jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy Sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
10: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: O reklamie.

teraz sobie wyobraźcie. Wstajecie codziennie rano i ktoś wam tak gra na trąbce. No moim zdaniem to byłby sztos, kolejna przygoda, kolejny dzień pełen po prostu niezwykłych sukcesów. To Faruko i Pepa z Melo Radio, tak podkręcamy tempo i my dla was na takiej trąbce zawsze chętnie z rana zagramy. Ale też chętnie przypomnę wam o tym, że macie szybką kasę, 200, nawet 500 złotych, to wiecie, za to to możecie sobie taką trąbkę kupić nawet i codziennie grać. Albo ktoś wam zagra. Jeżeli potrzebujecie albo po prostu chcecie na coś wydać, to jest elementem, który da wam po prostu trochę radochy. To wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co zrobicie z tym pieniędzmi, a ja tylko przypomnę, że mówimy o fajnym hajsie, bo 200, a nawet 500 złotych.

0: DJ Bobo Manuel i Somebody Dance With Me w Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo i to naprawdę tak mocarnie. Tak mocarnie podkręcamy, bo już nie jestem sam.
1: Przyszedłem
2: dobrze,
1: sam.
2: Dobrze kręcisz.
0: Jak, co było dalej w tym przyszedłem?
1: Zabrałem sam. Dwie.
0: O, nice, that's the sigma. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
1: Buzi.
3: Pa.
4: A już o 14 zagramy.
2: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
1: DJ Daddy.
0: Tak?
1: No tak o sobie mówi.
0: A, no to super. No to
2: masakra to jest, nie?
0: No trochę dziwne. Znaczy, no co kto lubi?
2: Red flag.
0: No totalnie.
1: Nie, czemu?
2: No nie, wcale.
0: XD.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
14: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
15: Phonix Ból Uszu Max.
14: Słucham?
15: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
14: Phonix Ból Uszu Max?
15: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
17: Dużo dobrego!
18: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
17: Za mniej.
19: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
20: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49. Oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
21: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
22: Neonet, Neonet.
23: To korzyści pełen sklep.
22: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
24: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
25: Tato, z czego były pierwsze książki?
26: Z glinianych tabliczek?
25: To jak wtedy zaginali rogi?
27: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
28: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. każdy zyskuje.
0: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
1: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Po reklamie.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
1: Ula Harciarek, on the mic.
2: Nieletni zabójca, który zaatakował dziś w szkole podwyżkowej, miał kaskę z kamerką, chciał filmować całą akcję. Premier Donald Tusk zapowiedział więcej patroli wokół szkół. Ogłoszono literackiego Nobla. Nagrodę dostała kanadyjska poetka Anne Carson. Polacy są przemęczeni, odpoczywamy gapiąc się w ekrany, mówi Julia Kuźlik z Prezentu Marzeń.
3: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych. Zdecydowanie wygrywając z aktywnością fizyczną i pasjami analogowymi.
2: Prawie połowa z nas w czasie wolnym myśli, co ma do zrobienia. Za free wejdziemy do muzeów. Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie rozpoczynają akcję Darmowy Listopad.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
1: Freak fight, trawaj.
5: Trawaj? Mhm. Coś tam amam?
1: Amam nie.
5: Iga amam?
1: A Iga nie amam.
5: Ale my dzisiaj amam.
1: Amam. Mhm. Po 16. Mhm.
5: Tak. Mhm.

0: fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Witajcie, nasi kochani słuchacze. Mamy czwartek. Tak dziwnie rozmawialiśmy z Mikołajem, ponieważ my bierzemy przykład z Margarity, która jest zakochana w Mohamedzie.
2: I będziemy rozmawiać o tym fantastycznym związku, który no, uczy nas dużo. Przede wszystkim języka.
1: I uczy to tego, że nie trzeba się rozumieć, żeby ze sobą rozmawiać.
2: Tak, język miłości.
1: Nie zna granic.
2: Tak, tak. Pokonuje wszystkie bariery. Ale najpierw pochylimy się nad... no nie wiem, jak to nawet
1: nad
2: nazwać.
1: Nad śmieciami.
2: Dosłownie tak. Nad śmieciami, które są warte miliony.
1: Iga Mikołaj, siemanko.
0: Freak

0: Just little. To Florida. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
1: 15 zł za książulowy. Karton
0: tak
1: po pizzy.
0: Jest.
1: Słuchajcie, jest to dostępne w internecie. Kartony do pizzy od książula za 15 zł od sztuki.
0: Ale takie z metką, takie wiecie, nie że jakieś pogniecione, albo że tam jakaś para czy kondensacja w środku. Nie, nie, po prostu ktoś pracujący w sklepie zajumał chyba kartony do domu i je sprzedaje w internecie.
1: A za 200 możecie mieć tych kartonów naprawdę dużo.
0: No, to będzie, ile?
1: Nie wiem.
0: 10.
1: Pracuję w radiu.
0: Co najmniej 10. Szybka kasa od Meloradia, jeżeli chcecie 200 na cokolwiek, nawet na śmieci.

0: Trips Versus nad wodę, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i w moim serduszku ciągle jest program Kochaj albo wróć. Ja, słuchajcie, mam obsesję na tym punkcie, a przede wszystkim mam obsesję na punkcie Margarety i Mohameda.
1: Tak, to jest para, która komunikuje się ze sobą, no trochę jak takie dzieci, które nie potrafią rozmawiać ze sobą w tym samym języku.
0: Może jeszcze wprowadźmy, że to jest program o tym, że Polacy umawiają się z ludźmi z zagranicy.
1: Tak, tak. I jest wiele par przedstawionych właśnie w tym programie. No ale Margareta jest postacią wyjątkową.
0: Czas na naukę języka miłości według Margarety i Mohameda.
2: Margareta, banana, karot, a wam, niam, niam, Margareta, niam, niam, Margareta, come on, bizu, bizu.
1: Ja tak do kota mówię na przykład czasem. Kotek am, no jedz.
0: Albo do dziecka, nie? Dobra, miłość nie zna granic. To jest piękne, że oni bez słów potrafią stworzyć związek. Może to jest właśnie sukces tego związku, że się nie rozumieją.
1: Ha? No może i tak. No, a w ogóle było ten w odcinku, że poznała rodziców.
0: Było.
1: Tak, i jest od nich starsza. O 10 lat jakieś.
0: Hot mama. Hot granny?
1: Hot Margarita. Jaka to jest?

0: Friday, then Saturday, Sunday.
1: It's live again. It's live.

0: On Tonight, Sylwia Bompa, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. Co my znaleźliśmy w internecie?
1: No, za chwilę cała prawda wyjdzie na jaw, jeżeli to prawda oczywiście.
0: Bianca Heiser ma troszkę za uszami.
1: Tak jest, okazuje się, że wersja, która została nam przedstawiona milionom Polaków na podcaście.
0: Być może
1: jest nieprawdą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekaobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Świętuje urodziny, a prezenty są dla Ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet. Neonet.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Ale ma ładne takie nosowe o, nie? W tym numerze.
1: Bambi? Napisz jej DM-a. Może odpiszę.
0: To jest największy komplement. No słuchajcie, jest drama.
1: A propos,
0: jeśli chodzi o Biankę i Filipa Heiser.
1: Dokładnie. Wiemy, że ten związek jest bardzo intensywny.
0: Tak.
1: I chyba też początki były niesamowicie intensywne, ponieważ odezwał się rzekomy były partner Bianki Heiser.
0: Tak. Jedna z redakcji do niego dotarła i poprosiła go o komentarz i on powiedział, że to troszkę nieprawda, co tam było powiedziane. Że nie dość, że Bianka wiedziała, kim jest Filip i że była tym faktem podekscytowana, to jeszcze oni ze sobą byli, kiedy się z Filipem poznali.
1: Jeżeli to prawda, to chyba już nie będzie nam szkoda Bianki, tylko Filipa. No nie wierzę, że to mówię.
0: No, wydaje mi się, że musimy poczekać na trzeci odcinek podcastu i wtedy się dowiemy.
1: Zróbcie to.

0: Joe Corey w Maloradiu Don't Go Breaking My Heart. Piękny utwór. Przypomniał mi się też inny piękny utwór.
1: Jaki?
0: Taki, który głosi, że... Potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze.
1: Ja nie wiedziałam, że ty jesteś w ogóle takim poetą, Mikołaj, mi to naprawdę zaimponowało.
0: To pan Jacek akurat.
1: Pięknie.
2: Ja też nie wiedziałam, ale no nie wiem, coś może w newsach takiego poetyckich opowiesz, bo będzie o silnym wietrze.
3: A już o 15:00 zagramy!
0: Karnawał Gips PZ for Money.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15:00.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak.
2: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
17: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
18: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
17: Czyli frosty kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.

0: zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.

0: minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Trzymajcie się mocno, bo synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Może wiać z prędkością nawet 105 km na godzinę. Alerty wydano dla północy i południa kraju. Halny wieje w Tatrach. Warunki są skrajnie trudne, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe. W reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa.
2: Na szlakach jest też bardzo ślisko. Zagrożenie epidemią dżumy w Europie jest praktycznie zerowe, uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To po śmierci laborantki z rosyjskiego Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Afera piłkarska w Kenii. Sędzia uciekał przed kibicami. Byli wkurzeni, bo podyktował rzut karny.
1: Rel.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Słuchajcie Freak Fightu, jeżeli myśleliście, że sport nie jest dla was, no to udowodnimy wam, że jest zupełnie inaczej. Mikołaj na przykład już trenuje.
1: Jak to? Przepraszam, spać mi się chce.
0: O tym w tej godzinie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Co tempo, kochani, znalazłam dla wszystkich leniuszków idealne zawody, w których powinniście wziąć udział. To są zawody sportowe.
1: No tak, to są zawody w spaniu. Takie odbyły się w Japonii. To było powiązane z tym, że chcieli zwrócić uwagę na problem niedoboru snu i zachęcić do traktowania odpoczynku poważnie. No i było poważnie. 90 minut na spanie i monitorowali głębokość, jakość
0: i stabilność. Dobra, powiedz, za ile? Ile można było wygrać?
1: $14,000.
0: Czyli 55 tysięcy złotych za spanie.
1: Ja nie wiem, czy ja bym dał radę. Ja tak nie zasypiam zbyt szybko.
0: Jak
1: musiałbym
0: to?
1: Kawy nie pić wcześniej.
0: No ale jeżeli wy na przykład lubicie spać, to jest genialne.
1: No ale tak półtorej godziny, co to za spanie?

0: Never Be Lonely, Jax Jones. Never Be Lonely to w ogóle ta piosenka nabiera nowego znaczenia, ponieważ syn Zenka Martyniuka będzie samotny, tak coś czuję.
1: No tak, ponieważ jego ojciec w ogóle się pojednali, zacznijmy od tego.
0: Piękne.
1: Tak jest. I on powiedział właśnie, że jak Daniel skończy ze wszystkimi używkami, no to nagrają jakiś wspólny numer, ale powiedział, że może lepiej dla syna by było, gdyby on wrócił do wyuczonego zawodu.
0: Aha, czyli?
1: Czyli Daniel Martyniuk jest absolwentem szkoły morskiej.
0: Świetne.
1: I ojciec chce go wysłać na statek, na morze, żeby
0: znaczy
1: tam
0: tak,
1: nie robił głupot.
0: Widzę pewne problemy. Po pierwsze, w każdym porcie może mieć inną kobietę. To jest pierwszy problem.
1: A znaczy drugi... tam problem, no. Ile on w tym porcie będzie? Dwa dni max? Trzy?
0: Wejdę, wyjdę. Ale też drugi problem jest to taki, że skoro ten syn jest uzależniony od różnych używek, to ja boję się, że on wypadnie za burtę.
1: No właśnie nie, bo nie będzie używek, to go nie będzie, wiesz, nosić na wszystkie strony, to będzie stabilnie.
0: A co, albo on znajdzie nawet, sposób na
1: albo
0: to?
1: Nawet wręcz przeciwnie, bo tym statkiem buja przecież, nie? To on będzie tam się trzymał najstabilniej z nich wszystkich.
0: Ojoj, nie, no wierzymy tak naprawdę w sukces syna Zenka.
1: Ja temu zazdroszczę, ja też bym na statku chciał trochę
0: popływać. Daj spokój.

0: Mikołaj, no ale gdzie ty się patrzysz, przepraszam bardzo?
1: No przecież twarz twoją?
0: Nie, widzę, że ci oczy uciekają tam na dół.
1: Bo ja dbam o twoje zdrowie i patrzę, czy wszystko jest w porządku, ponieważ jest miesiąc październik, dobrze?
0: Ale...
1: Różowy październik i należy się badać w celu sprawdzenia, czy się nie ma przypadkiem raka piersi.
0: I co, chciałeś mi pomóc się zbadać?
1: Tak.
0: Mega jesteś w ogóle koleżeński.
1: No pewnie.
0: No właśnie, tak jak Mikołaj powiedział, jest różowy październik, także badajcie się, bo dziewczyny, bo to jest po prostu mega, mega, mega istotne i mega ważne.
1: No właśnie. I można się, nie, nie można się.
0: No już
1: można sprawdzić.
0: Się patrzeć.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1 30 Melo Radia.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Po reklamie.

0: One Night in Ibiza, a my w sumie przeżyjemy teraz One Night in Chicago, bo tam Lewandowscy sobie żyją, mieszkają, amerykański sen.
1: I pokazują wszystkim, jak tam sobie żyją. Aha. No był romantyczny wieczór na motorówce,
0: pięknie.
1: Była wizyta w kawiarni, spacer z Turkami, a w tym czasie nasza reprezentacja dźwigała ten krzyż zwany Polską i przegrała 1-0 z Bośnią. No i co?
0: Bo on już forget how to play in Poland.
1: Robert Love, ale za oceanem.

0: What if Neptunika w Meloradiu. Wyobraź sobie, Mikołaj, że na przykład idziesz do lodówki, otwierasz lodówkę, a tam...
1: Ogórek kiszony.
2: Taka właśnie byłaby reakcja. Zawsze.
3: No pięknie, ale mnie zaskoczyliście. Właśnie o ogórkach kiszonych i dlaczego świecą? Powiem w newsach.
2: Muszę posłuchać.
4: A już o 16 zagramy.
2: Music Sounds, Fast Boy.
0: I łapki w górę i klaszczemy. Chyba, że jeździecie autem, to nie.
2: To wtedy nie.
0: Punktualnie.
2: O 16, ten numer.
4: Meloradio Kielce. Słuchaj na 103.9 FM. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
15: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za... 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
24: Posterunkowy Cezar. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
25: Kogo?
24: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
25: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
24: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
25: Tak, jest posterunkowy Cezary.
24: No, więcej na szkłomazgon.pl.
25: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
24: I Cezary Pazura.
0: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Trwał też wrześniowy 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
12: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.

0: słuchaj na 103.9 FM. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Na stres związany z początkiem studiów zalecam terapię wstrząsową na parkiecie klubu Ultrafiolet. Już dziś odbędą się otrzęsiny Collegium Medicum. Przyszli lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i pozostali przedstawiciele medycznego świata zamienią fartuchy na imprezowe outfity. A jeśli chcecie w zdrowy sposób uczcić Święto Niepodległości, to warto się zapisać na Kielecki Bieg Niepodległości. Uczestnicy mogą wybrać trasę liczącą 10 km albo symboliczny dystans 1918 metrów. Początek biegu 8 listopada o godzinie 11.11. Przed nami także warsztaty pełne dymu, kolorów, piany i niesamowitych niespodzianek. W Energetycznym Centrum Nauki zobaczycie na własne oczy, jak fascynujące potrafią być reakcje chemiczne. To w najbliższy weekend od 13.00 obowiązuje rezerwacja.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Zatrzymany w środę 17-latek, który planował atak, to uczeń trzeciej klasy szkoły średniej. Miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Policja sprawdza, czy ostatnie ataki mogą być tak zwanym challenge'em, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
5: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
4: Dziś doszło do ataku w szkole pod Wyszkowem. Uczniowie chcą protestować w Portugalii. Solidaryzują się z kolegami z Francji, którzy skarżą się m.in. na zły stan szkół. Ponad 100 ogórków kiszonych podłączył do prądu amerykański badacz. Chciał dowiedzieć się, dlaczego świecą. No i okazuje się, że dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. No i pyk, kiszonka świeci.
2: Amerykańscy naukowcy, kocham ich po prostu.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: 16. Słuchacie Freak Fightu. A propos ogórków, my dzisiaj jemy.
2: Wow. Wow. Nie, no wow. Wow. Zgadnijcie co?

0: Music Sounds, Fast Boy w Molo Radio. Słuchajcie, muszę wyjaśnić, bo Mikołaj się zaśmiał i ja też się zaśmiałam, bo teasowałam po prostu nasz bench, daj gryza, my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego.
1: Dzisiaj będzie bardzo trudna zagadka.
0: Spokojnie.
1: Słuchajcie, a propos.
0: Ale nikt nie wie jeszcze. No spokojnie, za chwilę gryziemy, ale najpierw...
1: I don't wanna wait. Nie chcemy czekać. Let's make

0: Pitbull w Meloradiu, Never Go Away. Słuchajcie, nie żeby coś, ale Wersalka to jest tak beznadziejny pomysł na kryjówkę przed policją.
1: Tak, chłop po raz kolejny, znaczy inaczej, kolejny chłop
0: Po raz kolejny
1: przez to, że schował się w Wersalce. No łóżko go zdradziło podwójnie, bo nie domknęło się w ogóle, jak on do niego wlazł, więc bebzun mu wystawał, nie wiem, policjanci od razu zobaczyli. Bardzo mi się podoba, jak oni zawsze każą im tam zostać, żeby jeszcze sobie zdjęcie mogli zrobić.
0: Wiecie, co jest najgorsze? Że on wpadł dlatego, że chciał się spotkać z koleżanką.
1: Dlatego podwójnie.

0: Ale my lubimy tak grać w tym Meloradiu. Taki mały ja, Kuke 2115, Francis. A już teraz wasza ulubiona zabawa, jak co czwartek po godzinie 16 w Meloradiu. Daj gryza! To jest ten moment, to jest ta chwila. My gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego po dźwięku naszych gryzów. Jeżeli wiecie, to wbijecie na meloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa i nagrywacie nam głosóweczkę. Mikołaj, czyń honory.
1: Dobrze, no to na pocznę.
0: Ale ścisz trochę podkład, żeby było słychać.
1: Powiem tak, powiem jak pewien taki influencer, co się sprzedał ostatnio. Wjeżdżam w to. Dobra.
0: Ale szczerze, po dźwięku miałbym problem.
1: Faktycznie, to może być cokolwiek. Ale może macie jakiś pomysł, co to konkretnie może być? Jeszcze? Jeżeli wiecie, WhatsApp Meloradia czeka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co dzisiaj gryziemy?

0: ty tam co za dużo tą ręką robiłeś w domu?
1: Łokieć mnie boli, daj mi spokój.
0: Przepraszam. World Away, daj gryza w Meloradiu. Trwa taka zabawa, my gryziemy, wy zgadujecie. Przypomnij, jak to brzmiało. Mhm.
1: Koń taki.
0: O, jakie to jest cudowne. Najpierw złe odpowiedzi. Marchewka, chipsy, nektarynka, prażynki, kalarepa, papryka czy chociażby rzodkiewka.
1: Ale mamy też dobrą odpowiedź. Marcin.
2: No jak to co jecie? Ogórek kiszony, no, nie. Albo mało solny.
1: Dokładnie.
0: Brawo. Ogórek mało solny. Daj gryza.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października. Carrefour w sumie
12: najlepszy jest. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
17: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
20: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
19: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 9,99.

0: trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Bricomarché kupisz kable rozruchowe Wiraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka. Czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
3: Doradczyni klienta.
2: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
4: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: O reklamie. Meloradio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

0: Turn Up The Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wiemy, że dużo rozmawiamy o hajzerach, ale my z Mikołajem nie dowierzamy, że tacy ludzie w ogóle istnieją. To raz.
1: Zwłaszcza, że oni też sami o sobie cały czas mówią, tak jak w tym przypadku. W przypadku tego on.
0: No właśnie. I drugi temat jest taki, że wyjaśniają, o co chodzi z tym on, bo wyszła taka trochę drama w internecie może.
1: Troszeczkę, posłuchajmy.
2: A ty się tu urodziłaś raczej.
3: A ja się urodziłam.
2: A ja się musiałem nauczyć. Na przykład, powiem mi przykład.
3: Piękną, miłą.
2: Dziewczyną. I to jest to słowo on, że on przechodzi przez nos i tak jest poprawnie, bo można też powiedzieć dziewczynom.
0: Dzięki, panie dziennikarzu.

0: Paraj Solos Frequencies i Mari Froesch?
1: Chyba tak.
0: Froesch. Mikołaj, czy ty lubisz bawić się rakietą?
1: Pewnie.
0: W sumie ja też. Ula?
2: No zaraz będzie o rakiecie.
0: A nie, czy lubisz się bawić rakietą?
2: Ja nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Jak dopytuję, kurczę. A już
0: o 17:00 zagramy. No, ja na przykład gram często w tenisa, więc się pytam, czy wy też. Ten numer punktualnie o 17:00.
1: To Galaxy, tak swoją drogą. Ja w squasha bardziej.
0: O, okej, też fajnie. Wysiłek.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
3: Muzyka i głos.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3, a banany kilogram 2,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. Let's go!
3: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt. Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Co jest grane w Kielcach?
1: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w sobotę w klubie Maska w Kielcach zapomnicie o codzienności i zatracicie się w rytmie najlepszych klubowych brzmień. Tej nocy liczyć się będzie tylko muzyka, energia parkietu i chwile, których nie da się przewinąć ani odtworzyć. Duża dawka śmiechu już w przyszły piątek, a zapewni ją kabaret Smile z nowym programem Kontra. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach będzie można zobaczyć na żywo premierowe skecze, błyskotliwe żarty i charakterystyczne celne puenty. Niesamowicie wartka akcja, błyskotliwe dialogi i doskonały humor sprawiają, że Ślub doskonały cieszy się nieustającą popularnością. Sztuka prezentowana była na najlepszych światowych scenach, m.in. na Broadwayu. Będzie okazja zobaczyć ją u nas, to w przyszłą sobotę w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zaplanowano dwa wydarzenia o 16 i 19.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: To ważne dla kredytobiorców. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie. To słowa prezesa NBP Adama Glepińskiego. Wybuch w Mikołowie Kolonii w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie zniszczył budynek mieszkalny. To prawdopodobnie był wybuch gazu. Niezłą kasę zarabiają marynarze przepływający przez cieśninę Ormus. Nawet 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. No ale cena jest wysoka. To zagrożenie irańskimi atakami na statki. Szykuje się hitowe starcie na korcie w Szanghaju. Hubert Hurkacz zmierzy się z Serbem Nowakiem Djokovicem.
5: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
4: Pojedynek Hurkacza z Djokovicem jutro o 12.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie mamy do Was pytanie, co można robić po ciemku na literę P.
3: WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie, odnośnik na meloradio.pl.
2: Chciałam powiedzieć, że można poczytać, ale tego akurat nie można robić, bo jest ciemno.
3: Ja mam e-booka z podświetlanym ekranem, więc w sumie teoretycznie mogę.
2: Co można robić po ciemku? Na literę P czekamy na głosówki od Was na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić po ciemku? Na literkę P.

0: Gabry Ponte, Thunder w Melo Radio. A dzisiaj sprawdzamy, co można robić po ciemku na literę P. Jesteście naprawdę kreatywni, na wasze głosówki czekamy na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik na meloradio.pl.
1: No i mamy już pierwsze propozycje, co można robić po ciemku na P.
2: Można robić porno.
0: O, no. Krótko i na temat.
1: Justyna?
3: Mało przyjemne, ale można pierdzielnąć się w palec.
1: Oj, zdecydowanie.
0: I to boli bardzo, a Paweł z kolei napisał tak, słuchajcie, dwuznacznie. Polować na myszkę. No,
1: no bo w nocy wyłażą, tak?
0: Tak, trzeba, oczywiście.
1: Trzeba łapać.
0: Dobrze mieć kotka, nie? Mhm.

0: Co to jest za trio Crazy What Love Can Do w Meloradiu? Co można robić po ciemku na literę P? To jest nasze pytanie i zaskakujecie nas każdą minutą coraz bardziej.
1: Mamy całą masę propozycji od was.
2: Po ciemku można przeżyć horror.
1: O, akurat Halloween się zbliża. Kasia?
3: Pod kołderką można się schować.
0: O, jak ja marzę o tym.
1: No dzisiaj jest taki dzień akurat. Tomek?
4: Po ciemku można oczywiście pływać.
0: Ale jak, gdzie?
1: No jak ten facet, co Bałtyk przepłynął na przykład, to pływał też po ciemku.
0: W zasadzie, racja.
1: Marcin?
5: Podglądać przez noktowizor.
0: Ale kogo?
1: No tego,
0: kogo?
1: Co pływa, nie?
0: No oczywiście, no chyba nie sąsiada.
1: Musieli go jakoś nakręcić. I mamy jeszcze Słowika.
6: Można sobie puścić bąka pod kołderką, wtedy się robi jakby troszkę cieplej.
0: Jeszcze to Słowik.
1: A mnie śmieszy. Chcę więcej i my też chcemy więcej, co można robić po ciemku na literę P. To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co robimy po ciemku na literę P?
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, to We Found Love, Rihanna, Calvin Harris, Melo Radio. Muszę o tym powiedzieć, bo znalazłam taką informację, że Rihanna podobno ma 170 niewydanych piosenek, więc czemu ich nie wydaje?
1: No może są złe.
0: Słucham?
1: No może są słabe.
0: Ale ty zastanów się nad tym, co właśnie powiedziałeś.
1: No może słabe są, dlatego nie chcę ich wydać.
0: Przestań, bo wyjdę z programu. Wstanę i wyjdę, jak powiesz to jeszcze raz.
1: A jakby wypuściła 170 słabych piosenek na raz, to co?
0: Ona nie ma słabych piosenek.
1: No najwyżej ma, najwyraźniej ma 170. Melo Radio Kielce.

0: Hype.
1: No jest hype.
2: Jest hype na wasze wiadomości. Sprawdzamy, co można robić po ciemku na literę P.
3: Powiem tak naukowo, co można robić na P w nocy? Produkować melatoninę.
1: Jak biorę melatoninę, to zawsze mam potem mega dziwne sny. Też tak masz?
2: To na pewno melatonina?
1: No, nie próbowałaś nigdy, prawda?
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
7: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
6: Dzięki wielkie, dzięki.
5: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
16: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
16: I Cezary Pazura.
18: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
19: Cał też wrześniowy 20-lecie. Hala Legionów, Kielce, 4 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Cał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kielce, Hala Legionów, 4 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: to jest DJ Sam i Heaven we Freak Fightie w Melo Radiu. Mikołaj, co można robić po ciemku na literę P?
1: No można na przykład posłuchać sobie DJ Sami.
0: Dobry pomysł, a według naszych słuchaczy?
2: Można 3 razy P, poniziać po pleckach.
0: Okej, okay, przyjemne.
1: Tak, to była Beata, teraz Emilka.
3: Przecież to proste, produkować dzieci.
1: No tak.
0: No tak.
1: Piotrek?
4: Po ciemku możemy pouczyć się Braille'a.
0: To był szyfr, prawda?
1: Nie, to takie pismo jest. Jeszcze Natalia.
5: Bo na myśle, oprócz przytulania, można się też fajnie poczuć.
0: I tyle w temacie.

0: Ty polewaj szampan już, Olek. Za chwilę idziemy w Melo.
1: Bezalkoholowe, oczywiście. No,
0: oczywiście, że tak.
1: A ja lubię każdy wasz ruch.
2: O, dziękujemy. My twój też.
1: A tych ruchów będzie dużo po 18, bo ruszymy się z szybką kasą, wow. Ruszymy się z zabawą O czym myśli Pychu, ruszymy się z biletami na koncerty, ruszymy się z ulą harciarek do różnych seriali i filmów.
2: No
1: fajnie
2: to
1: będzie.
2: Ruszajcie.
1: No to ruszamy.
3: A już o 18 zagramy
1: Whatever Turns You On, Axwell i Ibon. A wy gdzie ruszacie?
2: Ja ruszam, szczerze, do domu.
1: Super.
0: Ja jeszcze ruszę do sklepu najpierw.
2: Okej.
1: No to fajnie, to kup mi coś, dzięki.
0: Dobra.
1: I gabuzi.
2: Mua.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Reprezentuję Akademię Nauk Stosowanych imienia profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Akademia Lipińskiego informuje, że prowadzi nabór na studia podyplomowe. Informacja dla osób zainteresowanych studiami podyplomowymi. Akademia Lipińskiego. Telefon 41 345 13 13. 41 345 13 13. Lipiński.edu.pl. Lipiński.edu.pl lub w siedzibie uczelni.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Mamo, ten bohater jest dziwny.
6: Nie lubisz go?
5: Lubię i to jest najdziwniejsze.
7: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Alert RCB wydano dla Wybrzeża. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgnąć do 105 km na godzinę. Drożej będzie jutro na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
2: Analizujemy, co jest w transporcie, kto jest dostawcą, skąd jest ten transport, jakie produkty zawiera i jakie ewentualne zagrożenia może nieść ze sobą taki transport.
1: Sanepid stawia też na nowoczesny sprzęt. Kibice w niemieckim Bochum będą musieli panować nad emocjami, bo nie mogą skakać na miejscowym stadionie. Zakaz wydał klub, bo konstrukcja może zacząć się chwiać.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Idę w Melo. Jak ja lubię tę naszą tradycję. Spędzamy najfajniejszą część dnia razem. 18 na zegarach, do piątku coraz bliżej. No pięknie ta sytuacja wygląda. A do tego ja wam jeszcze fajnie pogram.
4: Idę w Melo.
0: Axwell i Bonne, Whatever Tension, od tego sobie rozpoczynamy. Za chwilę też zajrzymy, co tam dzieje się w Saint-Tropez. To za sprawą DJ-a Antoine. A ja jestem Pychu, siemano.

Iben w Melo. Jego nowość to All of My Love razem z Easy Bizu. 8 minut po 18 na zegarach. O czym myśli Pychu? Zaczynamy tę zabawę. Wiem, że lubicie, więc czas ją rozpocząć. Zasady banalnie proste, jak zawsze. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie do mnie na żywo na antenę pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o sytuacji. Często się denerwujemy, jeśli się w takiej znajdziemy i ta sytuacja potrafi zabrać sporo czasu. 321-321-777, ten numer za chwilę wam się przyda, a już teraz lecą do was Jonathan, Bledka i Gips. To ich rusz.

0: Jak kochać to wiecznie, tak jak James Young, Infinity, w Meloradiu 18.18 na zegarach. I to czas na naszą ulubioną wieczorną zabawę. O czym myśli? Choć ja za każdym razem wam trochę współczuję, bo to oznacza, że musicie wejść do mojej głowy, a tam różne rzeczy się dzieją. Współczuję, naprawdę. Chociaż są też skiety Meloradia w mojej głowie do rozdania wam za poprawną odpowiedź. A dziś, słuchajcie, myślę o sytuacji. Sytuacji, na którą często potrafimy się zdenerwować, jeżeli się w niej znajdziemy, i ona też potrafi zabrać nam sporo czasu. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer, pod którego teraz możecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, wiecie, jakbyście do kumpla dzwonili, no bo jesteśmy kumplami, co nie? No to czekam, aż się lampka zapali i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Darek.
0: Darek, to o czym myśli Pychu?
1: Myśli Pychu o... że karta bankomatowa mu nie przeszła.
0: A to dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, no taki okres miesiąca, ja mam w sumie cały czas, że mi karta, boję się, że przejdzie, czy nie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Halo, jak masz na imię?
1: Konrad.
0: Konrad, no to o czym myśli Pychu?
1: Czy to kolejka do lekarza?
0: Nie, nie o to chodzi, ale jesteśmy już bliżej tego rejonu, o który właśnie, o którym myślę. No to czas na kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Justyna.
0: No Justyna, ty chyba wiesz.
2: Korki.
0: Co?
2: Korki.
0: A korki, nie chodzi o korek, ale trafnie, ja się zawsze denerwuję, jak na taki trafię na drodze. No to jeszcze jedna próba. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Halo?
3: Damian.
0: Damian, no to o czym myśli Pychu?
3: O czym myśli Pychu? O tym, żeby zakończyć już pracę.
0: Ale ja się nie denerwuję na moją pracę, stary, no.
3: Ja wiem, ale żeby odpocząć w końcu, wolne było.
0: Słuchaj, o tym to ja myślę w sumie cały czas, ale nie o to w tej zabawie chodzi. Nie o tym dzisiaj myślę, myślę o innej rzeczy. Słuchajcie, ta kolejka do lekarza to jest coś, czym bym się sugerował, bo troszkę musimy stać w tym, o co mi chodzi. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu?

0: Pepsi Magic, to Catrell i Paco Amoroso w Meloradiu. Jedno z naszych nowości, jednocześnie soundtrack do GTA 6. Już 19 listopada premiera tej gry, a wcześniej dostaliśmy soundtrack i to właśnie on. 18:27 i to czas na rundę drugą. O czym myśli? Dogrywka naszej zabawy, w której wiemy już, że chodzi mi o sytuację, na którą często się denerwujemy, jeśli się w niej znajdziemy i potrafi ona zabrać czas. Nie chodzi o moje wyjście z pracy, to już ustaliliśmy. Nie chodzi o na przykład korek, ani też o kolejkę do lekarza. Choć do tego stania to bym się trochę przywiązał. No to czekam na telefony 321-321-777 i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Justyna.
0: Justyna, oj, ty masz takie głosisko, że wiesz. Ja to czuję po twojej pewności.
1: Czy to kolejka w sklepie?
0: No ja to mam nosa, no! Zdarza ci się stać tak często, czy jednak trafiasz w takie pory, że jednak nie?
1: Oj, zdarza się, to dosyć często.
0: Łączymy się wszyscy w bóle, ale mam nadzieję, że kurier nie będzie miał kolejki, no i dostarczy ci ekspresowo skiety Meloradia. Taka nagroda za poprawną odpowiedź trafia w twoje ręce.
1: Dziękuję.
0: Albo w sumie na twoje nogi. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
11: Po reklamie.
12: Siema mordeczki! Wieczorem idę!

jest to dopiero klasyka muzyki elektronicznej. David Guetta i Baby When The Light, numer jeden DJ na świecie według najnowszego DJ Magazine. To właśnie David Guetta. Fajne takie kultowe numery przypominać. 16 minut do 19 nam zostało. Za chwilę zupełna nowość. Mateim i Bon wbiją na antenę Meloradia. Policjanci rozdali cytryny. Jak czytam, w Tarnowie miała miejsce bardzo nietypowa akcja mundurowych. Razem z dziećmi z jednej ze szkół łapali kierowców przekraczających przy szkole prędkość, ale zamiast mandatów wręczali im do zjedzenia kawałek cytryny. No i myślę, że powinni się i tak cieszyć ci kierowcy, bo jakby zobaczyli wysokość mandatu, jaka mogłaby ich czekać, to mina też mogłaby być trochę kwaśniejsza. To jednak łagodny jej wymiar.

0: Reasons to Eli Oaks i Lawinia w Meloradiu. No i tak oto zbliżamy się do godziny 19, ona za chwilę wybije, po niej na pewno komuś z was zrobi się dobrze, jeżeli chodzi o wasz portfel, bo go trochę dopompuje, no ale też załaduje bardzo dużo hiciorów.
1: A już o 19 zagramy
0: Dubdogs, How Does It Feel? Ten numer punktualnie o 19, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama.
1: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
2: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny. Wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. O reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w Melo. No i mamy 19 i bardzo mocną playlistę wam przygotowałem, żeby powoli wchodzić w ten weekend, który jutro się zaczyna. Dabdak, see how does it feel? To na sam początek. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście.

Młody, zdolny i do tego pewnie już bogaty, bo ma dwa wielkie hity na koncie. Było Rumors, teraz czas na Heaven. Thomas Gray w Meloradiu, 19.06 na zegarach, a za chwilę wy też możecie się wzbogacić, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie.

0: Timem Bergiem i to właśnie pod tym pseudonimem wydał ten numer. To Sick Bromance w Melo. Zawsze lubię do niego wracać. Ale też lubię robić inne rzeczy.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Takie jak na przykład rozdawanie wam pieniędzy. Czekam 5 sygnałów na to, aż Klaudia, która zgłosiła się na meloradio.pl, odbierze telefon. No i mam nadzieję, że to się wydarzy, bo ja bym chciał Klaudii dać kasy.
2: Halo?
0: A jak się dzwoni z taką sprawą, to warto telefon odebrać. Halo, siemano.
2: Halo, halo.
0: No cześć, siemanko. Słuchaj, Klaudia, 200. Gdybyś taką kasę otrzymała od meloradia, to powiedz, na co by ci ona była potrzebna?
2: No słuchaj, tak jak napisałam, na naprawę auta niestety, po tylu latach jeżdżenia się zdarzyło.
0: Uuu, a co się wydarzyło konkretnie?
2: Niefortunne wyjeżdżanie z miejsca parkingowego, ale...
0: A poczekaj, parkowałaś tyłem czy przodem?
2: Nie, w ogóle ja wyjeżdżałam z tego miejsca.
0: No właśnie, dlatego pytam, jak byłaś zaparkowana?
2: Tyłem.
0: No to tym bardziej mnie to zaskakuje, muszę ci powiedzieć.
2: No, mnie również.
0: Ile lat ci zajęło bez żadnej takiej, wiesz, przytarcia, niczego takiego innego?
2: 15.
0: No to dobra
2: pasa. 15 lat mam prawko i nigdy...
0: I to pierwszy raz?
2: Pierwszy raz.
0: No nie wierzę, nikomu tam nie przytarłaś żadnego, wiesz, boczku, tyłeczka i tak dalej?
2: Nigdy.
0: No to ty jesteś po prostu kobieta rakieta, jeżeli chodzi o kierownicę.
2: No chyba tak zawsze było.
0: Czyli 200 by poszły na nowy lakier, tak? Jak rozumiem?
2: No słuchaj, no to na to, żeby, wiesz, mąż nie miał tak dużo pretensji.
0: Okej, no z tym argumentem walczyć nie mogę. I w tym momencie 200 wylecą do ciebie. Taka szybka kasa od Melo Radia.
2: Dzięki, bardzo wam dziękuję.
0: I pędź do bankomatu, byle bez żadnych już, wiesz, przytarć.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Coś mi mówi, że ten numer może stać się hitem. Warriner i Lauryn w Meloradio, Let Me Forget You, tak nazywa się ta propozycja. A wy pamiętajcie, że czeka ona na wasze głosy, jak masa innych hot numerów na meloradio.pl. Już jutro 30 Meloradia, wasza lista hitów, no i będę miał w niej naprawdę super gościa, a nawet gościubę. Wbijajcie od 18. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Po reklamie. Melo Radio Kielce. Słuchaj na 103,9 FM.

Won't Forget You i grupa Szałsy w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20. No i muszę się z wami podzielić moim story time. Zostałem sprankowany przez TikToka, no bo wyskoczył mi dzisiaj filmik, że szykuje się premiera filmu Auto 4 i jako naczelny fan oczywiście uwierzyłem to w pół sekundy. No ale jeszcze szybciej się rozczarowałem, no bo okazało się, że to AI. Czy to już podchodzi pod znęcanie się nad człowiekiem? Moim zdaniem tak, ale teraz za to zrobię wam bardzo dobrze muzycznie. Avalon i For Nothing zrobi ten numer klimat. To nowość na antenie Melo.

0: doba.
1: A i niech ta doba trwa i trwa. Kizę i Disney w Meloradio. No z nami macie jak w bajce, tak dobra playlista jest przygotowana. 20 za moment wybije. Mam nadzieję, że to już jest ta pora, kiedy wy z pracy powoli wychodzicie. Szefa nie ma, już możecie się wychillować, już nic nie robić. Tak by było najlepiej, zazdroszczę. A ja wam fajnie pogram do tego, jak będziecie sobie do domu wracać, bo mam naprawdę mocne rzeczy przygotowane. Jeden z waszych ulubionych hitów ostatnich tygodni rozpocznie.
2: A już o 20 zagramy
1: Swedish House Mafia i Happiness is so sad. Ten numer na początek 20 zagramy go punktualnie o pełnej, a może i nawet pół minutki wcześniej, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
2: No i mamy 20. Jak właśnie skończyliście pracę, to wam zazdroszczę powrotu do domu, bo my naprawdę mocno podkręcimy tempo. Neptunika i What If, jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni. To wam zagramy za moment. A zaczynają panowie z grupy Swedish House Mafia, a razem z nimi Lika Lee. To Happiness is so sad. A ja jestem Pychu, siemano, i mega się cieszę, że wy jesteście po drugiej stronie.

ale ja lubię ten numer, a szczególnie to je... Właśnie w tym kawałku Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Meloradiu. Trochę powiew jeszcze wakacji, takich wakacyjnych brzmień trochę trzeba mieć, no bo no, nie ma być najlepiej w następnych dniach. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio 20.15 na zgarach, a już 10 października w Zabrzu i 17 we Wrocławiu zagra Guzior, raper, który na koncie ma diamentowe, ma platynowe płyty. Nieraz bawiliście się na pewno do jego hitów na domówkach, nie wierzę, że nie, a to jest jego jesienna trasa koncertowa i wy możecie się na niej pojawić. No bo wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia i napiszecie nam, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Dopiszcie w wiadomości koniecznie miasto, na którym wam zależy. Czekamy na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl. Warto, no bo za free możecie sobie zrobić naprawdę fajne weekendowe wydarzenia. A już teraz raper na G, ale nie Guzior, tylko Gips i jego stan.

0: No Lie, tak nazywa się ten numer, 20:27 na zegarach. No i mam takie nie najlepsze trochę wiadomości.
1: Polanda, no sams.
0: No właśnie, no nie będzie słońca. Za nami chyba ostatni podryk czegokolwiek przyjemnego na zewnątrz. No patrzę na prognozę pogody i marnie to wygląda w następnych dniach i tygodniach. 13, 14, 15 stopni to już w ogóle maks. No i niby jesieniarze się cieszą. Ale ja wam to przypomnę, jak zaczniecie za chwilę narzekać, że 15 warstw trzeba na siebie nakładać. I zamiast za filtr do opalania płacić za ogrzewanie.

Ten duet potrafi w hity. Enrique i Pitbull w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pokłócił się z rodzicami i odjechał. Słuchajcie, nie wiem jak wy, jak ja miałem 14 lat i się z mamą pokłóciłem, no to po prostu zamykałem się w pokoju i nie chciałem w ogóle się do niej odzywać, ale to już jest chyba passé. Właśnie czytam, że w Małopolsce jeden dzieciak poszedł o krok dalej, 14-latek, po kłótni zabrał samochód swoich starych i z Małopolski ruszył nad morze. Po drodze nie zatrzymał się między innymi na kontrolę policji, no i lekki przypał sobie zrobił. I wiecie co? Ja już wiem, dlaczego powiedzenie rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady jest boomerskie. Teraz najwidoczniej nowy kierunek to Bałtyk. Choć moim zdaniem gorszy, tam zawsze zimniej, a weź w ogóle traf w pogodę i w cenę gofra. Adriatic, Keep Palm of Your Hands. To nowość na antenie Melo.

0: I All We Got. To jest ten numer, który wam zagraliśmy, ale mamy takich sztosów więcej, spokojnie. 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kygo i Save My Love. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21. Zagramy go punktualnie o pełnej. Wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: Minuta przed 21. Za moment Ula Harciarek wbije do studia i pogadamy sobie o serialach, ale wcześniej o tym, co w playliście. Kajgo, na początek. A ja jestem Pychu, siemano.

0: Four to the Floor, to Offenbach w Meloradiu, a teraz zmieniamy klimat i wchodzi nasz ulubiony podkład. A skoro on, to też Ula Harciarek.
1: Cześć,
0: u nas w studiu.
1: Jestem, tak.
0: Wieczór czwartkowy oznacza jedno, gadamy sobie o serialach, co warto obejrzeć.
1: I tym razem polecą nowości. W głębinach to miniserial, czyli w sam raz na weekend. To coś dla fanów Stranger Things. Są potwory, tylko wszystko dzieje się nad oceanem.
0: To skoro najlepszy drop nowych hitów macie w Meloradio, to też najlepszy drop propozycji nowych od Uli. Dawaj kolejną nowość.
1: No właśnie, na wschód od Edenu to taka saga rodzinna o rywalizacji braci. Jest miłość, zdrada, ponoć bardzo wciągające.
0: Masz jeszcze coś?
1: No, nowy sezon hitowego serialu American Horror Story to taki halloweenowy vibe, nawiązuje do poprzednich sezonów produkcji, wracają więc aktorzy znani z poprzednich części.
0: No i coś mi się wydaje, że to jest strasznie dobra propozycja na weekend.
1: No oczywiście.

DJ's Your Second Name, nasza duma narodowa, czyli Sibul. Za nami, ale tych naszych DJ-skich skarbów mamy zdecydowanie więcej. No i będziecie mogli ich posłuchać na żywo, no bo już w ostatni dzień tego roku zapraszamy Was na najlepszego Sylwestra w całej Polsce, czyli Festivaland. Zagrają dla Was m.in. DM, Skytech, ale też masa zagranicznych DJ-ów od Lukasa i Steve'a, przez Darut i wielu innych, a zaproszenia na to wydarzenie możecie zgarnąć w specjalnym programie na antenie Meloradia. Festivaland On Air. To już jutro. Po 21:00 zapraszam bardzo gorąco. No będzie też set przygotowany przez jedną z gwiazd z tegorocznego Festivalandu. A jeżeli chodzi o to, co po Festivaland On Air, to będzie dobre melo. No i sety między innymi od tego pana. Tiesto, jego nowość. Gramy już teraz. Melo.

Take it slow. Robin Schulz i Watermat w Melo Radio, a ja jestem Pychu, siemano. Idę w Melo, no i cieszę się, że robię to razem z wami. A jak tam u was, studenci? No, już się trochę zdążyliście wdrożyć w ten uczelniany świat na nowo. No ja oczywiście mocno zaciskam kciuki za wasze ocenki, ale w łapki wpadł mi artykuł o tym, jakie studia rzucamy najczęściej. No i jak się okazuje, są to studia humanistyczne. A rzucamy studia, no bo albo uznajemy, że są one dla nas bez sensu i nas nie rozwijają, albo też tworzą nam problemy finansowe. No wiadomo, ale ja muszę przyznać, ja też tak uważam. Studia są fajne do momentu pierwszej sesji i pierwszej płatności.

Wasted. To Narvi, Major League DJs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 22 się zbliża, no i dalej będzie fajnie, bo zostaniecie z Melo. Zostaniecie, co nie? No, mam nadzieję.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 103.9 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Torebka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Znajdujemy się na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, a ze mną i z wami jest dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o skutecznych sposobach uczenia się. Ta motywacja jest to chyba jedna z głównych rzeczy, którymi muszą zajmować się w ogóle wykładowcy. Ta motywacja.
2: Motywacja, tak. Oczywiście motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się. Żeby się czegoś nauczyć, musimy chcieć się tego nauczyć. I to jest niby oczywiste, ale należy o tym pamiętać. Przystępując do nauki, zadać sobie pytanie, po co ja się tego uczę? I odpowiedzi mogą być różne, bo mnie to fascynuje, super. I wtedy jesteśmy bardzo zmotywowani i kierujemy się motywacją wewnętrzną, bo to jest coś, co jest naszą pasją, co nas fascynuje, super. Ale czasami sobie odpowiemy na to pytanie, muszę się tego nauczyć, bo muszę zdać egzamin. I wreszcie nigdy więcej nie musieć się tego uczyć. To też jest jakaś motywacja. I to jest, proszę Państwa, bardzo też ciekawe, dlatego że z badań wynika, że bez względu na to, czy my jesteśmy zmotywowani wewnętrznie, czyli tak jak właśnie powiedziałam, że kierujemy się jakąś, nie wiem, pasją, własnymi zainteresowaniami i wtedy oczywiście dużo chętniej uczymy się jakiegoś materiału, czy jesteśmy zmotywowani zewnętrznie, bo boimy się, że oblejemy egzamin, bo boimy się, że rodzice będą źli, jak dostaniemy dwóje w szkole i tak dalej.
1: Tak intuicyjnie pomyślałam na początku, że ta wewnętrzna motywacja jednak będzie na dłuższą metę skuteczniejsza. Okazuje się, że nie.
2: W przełożeniu na wyniki nauki ona będzie działała dokładnie tak samo. Oczywiście, że będzie przyjemniej nam się uczyć, jak się uczymy z pasji, niż jak się uczymy ze strachu przed oceną, ale dokładnie w zdaniu jakiegoś tam egzaminu, jeżeli to tak patrzymy na to z perspektywy, że mam się czegoś nauczyć i ktoś zweryfikuje, czy się nauczyłam, nie będzie przełożenia. Jak pani mówi o dłuższej perspektywie, jasne, no bo jak będziemy się kierować tylko zewnętrzną motywacją, no to tak jak mówię, no to nam pomoże zaliczyć jakiś egzamin tu i teraz, ale prawdopodobnie nie będziemy już do tego nigdy wracać, bo osiągnęliśmy swój cel. Więc cele są różne, ale przełoży się to dokładnie tak samo tu i teraz.
1: Ta motywacja wewnętrzna kojarzy mi się z przyjemnością, a ta zewnętrzna ze stresem.
2: Trochę tak może być, ale to jest pocieszające, że jedna i druga działa tak samo, tak? Bo to możemy sobie myśleć, że nawet jeżeli mnie nie fascynuje, nie wiem, historia, to ja i tak się jej nauczę skutecznie. Nawet jeśli sobie tylko na to spojrzę tak, dobrze, chcę się tego nauczyć, bo chcę to zaliczyć i mieć głowę. To też mi pomoże.
1: Z motywacją często związana jest w ogóle wiara w to, że jestem w stanie się nauczyć. Bo jeśli nie wierzymy, no to też ta motywacja jest bardzo niska.
2: Oczywiście tak, czyli jak zaczęłam od tego, że motywacja jest jednym z warunków skutecznego uczenia się, no to pozostałe dwa, może ich być oczywiście więcej, ja akurat sobie mówię o trzech warunkach skutecznego uczenia, czyli pierwszy, muszę chcieć się tego nauczyć, drugi, muszę potrafić się tego nauczyć i ja muszę mieć przekonanie, że potrafię, bo jeśli ja od razu wyjdę z założenia, nie, ja nie umiem się tego nauczyć, ja tego nie rozumiem, no to oczywiście, że się nie nauczę, tak? Więc tutaj w tym potrafię się tego nauczyć, zarówno mamy umiejętności uczenia się, czyli strategię uczenia się, ale też przekonanie o własnej skuteczności w kontekście uczenia się, tak? To jest też bardzo, bardzo ważne, czy ja właśnie wierzę w to, że potrafię się tego nauczyć.
1: Dużą rolę odgrywają też w tym nauczyciele, wykładowcy. Uczyłam się w liceum w szkole humanistycznej, no i tam nauczyciel fizyki z gruntu uważał, że my się po prostu i tak tej fizyki nie nauczymy. No więc koniec końców, rzeczywiście ja z fizyki nic nie pamiętam, no więc takie zewnętrzne motywacje też potrafią być bardzo negatywne.
2: Niestety tak i czasami rodzice też mimowolnie zupełnie mogą dziecku właśnie obniżyć jego przekonanie w to, że potrafi się czegoś nauczyć. Czyli możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko dopiero zaczyna chodzić do szkoły, wszystko go na razie fascynuje, cieszy się, że dostało pierwsze zadanie domowe i ma narysować szlaczki i na razie wszystko jest jeszcze takie ach i wow. Później gdzieś ta motywacja powoli zaczyna się obniżać. No i możemy sobie wyobrazić sytuację, że dziecko zaczyna się uczyć matematyki, nie bardzo mu to idzie, nie bardzo potrafi dodać 1 do 2 i mama mówi, ale to nie, to ty się nie przejmuj, bo ty matematykiem to po mamusi nie będziesz. I teraz no to jest tekst, który może się pojawić zupełnie mimowolnie, no ale teraz jak sobie spojrzymy na to, jak taki tekst może działać na dziecko, no to on go nie motywuje do nauki, tak? No bo mama się nie była dobra z matematyki, to ja też nie będę dobry z matematyki, to po co ja się mam starać? No genów sobie nie wymienię, tak? No, więc trochę do tego to się sprowadza.
1: Czy to jest rzeczywiście tak, że jedna grupa jest humanistami, druga grupa jest ścisłowcami i koniec i już nie można wyjść z tych ograniczeń?
2: Nie, nie, to tak nie jest, bo jeśli spojrzymy sobie na programy nauczania, czy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, no to te programy przecież są zbudowane na bazie polskiej ramy kwalifikacji, która powstała na bazie europejskiej ramy kwalifikacji, która nam określa, co absolwent danego poziomu nauczania, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej, czy studiów, i jaką on ma mieć wiedzę, jakie umiejętności i jakie kompetencje społeczne. I teraz oczywiście ta rama jest tak określona, że każdy absolwent danej szkoły ma je osiągnąć. Na bazie tego są budowane programy, czy to szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. W związku z tym, no ten program, jeśli jesteśmy w szkole podstawowej, jest tak zbudowany, że każdy absolwent szkoły podstawowej się tego jest w stanie nauczyć.
1: Oczywiście. To pocieszające jest w zasadzie, że system edukacji bardzo w nas wierzy.
2: Dokładnie tak, więc to nie jest tak, że ja jestem humanistą, to ja się nie nauczę matematyki na poziomie szkoły podstawowej, czy szkoły średniej. No nie, jeśli chcę skończyć tę szkołę, to ja się muszę tego wszystkiego nauczyć, bo inaczej jakby ta szkoła nie ma prawa mi dać dyplomu jej ukończenia, jeśli tych efektów uczenia się nie osiągnęłam. I podobnie jest ze szkołą średnią, później ze studiami. No studia oczywiście już są sprofilowane i już je możemy wybierać ze względu na jakieś swoje predyspozycje, ale do tego momentu, no to wszyscy jesteśmy na tym samym jakby poziomie i no i wszyscy jesteśmy w stanie się tego nauczyć. Czasem to jest taka nasza blokada też, że my się jakby sami określimy, ja jestem humanistą, to ja się tego nigdy nie nauczę. I to, co powoduje takie myślenie, że ja się nie staram tego nauczyć, po prostu. Ja nie próbuję zdobyć jakąś strategię uczenia się, która mi umożliwi zrozumienie tego materiału i nauczenie się, tylko ja po prostu odpuszczam. No i robi się błędne koło, no odpuszczam, no to siłą rzeczy się tego nie uczę, no więc utwierdzam się w przekonaniu, że nie mam tych predyspozycji. A być może wcale tak nie jest, tylko po prostu nigdy nie włożyłam tyle wysiłku w to, żeby opanować ten materiał.
1: Wróćmy do motywacji. System nagród może zadziałać, takich osobistych. Ja sobie sama dam nagrodę, jeśli się czegoś nauczę.
2: Zawsze. Zawsze, tak. Wzmocnienia, nagrody działają zawsze i właśnie warto to robić, czyli warto sobie samemu planować jakieś nagrody, jakieś wzmocnienia za to, że czegoś się nauczymy. Czyli bardzo ważne jest, żeby planować swój proces uczenia się. Że na przykład dzisiaj nauczę się tego i tego. I jeśli się tego nauczę, to nie wiem, to pójdę do kina wieczorem. Jak się nie nauczę, to nie pójdę za karę. I to zawsze będzie działało. Czyli jeżeli sama siebie będę wzmacniać za pewne sukcesy w nauce. Tylko tutaj znowu, ja muszę sprawdzić, czy naprawdę się tego nauczyłam. Czyli nie chodzi o to, że ja 3 razy przeczytam rozdział z książki i sobie pomyślę, okej, już się nauczyłam, to idę do kina. Bo na razie to tylko wiem, że 3 razy go przeczytałam. Ale muszę faktycznie sprawdzić, czy się tego nauczyłam. Czyli właśnie odpowiedzieć na jakieś pytania, nawet te z podręcznika, wymyślić sama jakieś pytania, komuś opowiedzieć o tym. Jeśli mam pewność, że tego się nauczyłam, no to wtedy należy faktycznie się za to jakoś wzmocnić.
1: Skupię się na tym słówku jednym dzisiaj, bo powiedziała pani, jeśli dzisiaj się tego nauczę, no to pójdę do kina. Ten czas i to, w jaki sposób sobie go ograniczymy, wyznaczymy na nauczenie się danego materiału, też jest ważny w osiągnięciu właśnie sukcesu edukacyjnego?
2: Jak najbardziej. Bardzo ważny jest ten czas. Oczywiście nie możemy też tego przeszacować. Tutaj, skoro poruszyła pani ten czas, to ważne jest też to, że skuteczniejsze uczenie jest rozłożone w czasie niż skomasowane. I na to mamy też dowody naukowe. Czyli jeżeli na przykład ktoś zaplanowałby sobie, że się będzie czegoś uczył przez 3 godziny w poniedziałek, a druga osoba, że tego samego będzie się uczyła godzinę w poniedziałek, godzinę we wtorek, godzinę w środę, to ta druga osoba osiągnie lepsze rezultaty. Ponieważ jak się bardzo długo uczymy w ciągu jednego dnia, czyli stosujemy to tak zwane uczenie skomasowane w czasie, no to w pewnym momencie już nasz mózg zaczyna produkować pełne białka, które uniemożliwiają dalsze zapamiętywanie materiału. To ma chronić przed przeciążeniem poznawczym nasz układ nerwowy. W związku z tym tego nie przeskoczymy. I to jest, jak mówimy o tych słynnych 3 czy 4 Z, zakuć, zdać i zapomnieć, no to do tego się to może sprawdzić, tak? Ale na pewno, jak mówimy o skutecznym uczeniu, no to chodzi nam o to, żeby zapamiętać na dłużej. No to wtedy nie ma to szans. Czyli rozkładać w czasie i na pewno to jest skuteczniejsze. Nie robić tak, żeby przed egzaminem uczyć się całą noc. Bo wtedy nawet jak zdamy, no to później nam to wyczyści się umysł bardzo szybko.
1: A A dawanie sobie takich wyzwań, to znaczy spróbuję się tego nauczyć w 2 godziny, jest w stanie zmotywować nas do intensywniejszej, bardziej efektywnej nauki?
2: Może tak się zadziać, dlatego że może się wtedy zadziałać taki efekt samospełniającego się proroctwa. Jeśli ja wierzę, że się tego nauczę w jakimś określonym czasie, to tak się może zadziać i to na pewno będzie działało motywująco, niż jak sobie powiem, nie, na pewno się tego nie nauczę, nie potrafię, nie wiem, nie rozumiem, nie dam rady, tak? Więc bo wtedy też zadziała samospełniające się proroctwo, które sprawi, że faktycznie tego się nie nauczę. Więc wiara w siebie, wiara, że jestem w stanie się tego nauczyć, na pewno nam pomoże.
1: Mówiąc współcześnie o metodach uczenia efektywnego, mówimy to o takich starych prawdach cały czas, czyli o tej motywacji, o tym, że trzeba jednak powtarzać, o tej wierze w siebie. Co jeszcze do tego zestawu takich podstawowych zasad, które od lat się jednak nie zmieniają, dołożyłaby pani?
2: Wysiłek.
1: Ale fizyczny?
2: Wysiłek wkładany podczas nauki. Nie fizyczny, poznawczy. Bardziej poznawczy. Faktycznie jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w trakcie uczenia się, im bardziej przetworzymy dany materiał, którego uczymy się, nim sobie wymyślimy trudniejsze sposoby sprawdzania, czy już się nauczyliśmy, czyli na przykład uczymy się o ptakach z ornitologii, uczymy się o jakichś tam ptakach, klasyfikację tych ptaków i różne rzeczy na temat ptaków. I teraz oczywiście ja mogę później sprawdzać, czy już się nauczyłam, czyli według tej klasyfikacji, tak jak to było w podręczniku, sobie mówię, że tam ptaki, nie wiem, które odlatują do ciepłych krajów, czy nie odlatują i sobie je wymieniam i próbuję przypomnieć wszystkie informacje, które o nich wyczytałam, ale mogę też zrobić inaczej. Mogę sobie powiedzieć, to ja teraz sobie spróbuję wymienić wszystkie ptaki, które są białe z tych, o których się uczyłam. I to będzie zupełnie inna klasyfikacja i będzie naprawdę wymagała ode mnie głębokiego przetworzenia materiału, żeby w taki niekonwencjonalny sposób móc wydobyć te informacje. Więc im więcej tego typu zadań wykonam, tym więcej zapamiętam. I to jest też sprzeczne często z intuicją, bo nam się czasami, jak uczymy się, wydaje, że im nam idzie szybciej, łatwiej, tym lepiej. Czyli na przykład powtarzamy jakiś materiał przed egzaminem i tak, a to wiem, to pamiętam, to przerzucam stronę, przerzucam, to wszystko wiem. Ale nie bierzemy pod uwagę jednej rzeczy, że wiem tu i teraz, ale egzamin będzie w środę, czy w poniedziałek, czy kiedyś tam. Wtedy już mogę tego nie pamiętać. Natomiast jeżeli idzie nam jak po grudzie i sobie myślimy, Jezu, nie nauczę się tego, jakie to jest skomplikowane i wkładamy coraz więcej wysiłku i próbujemy komuś wytłumaczyć, żeby sprawdzić, czy już się nauczyliśmy, na pewno osiągniemy dużo lepsze wyniki po prostu.
1: A ja wrócę do tego wysiłku fizycznego. Będę się tego trzymać. Jednak ta nauka kojarzy się z siedzeniem godzinami w jednej pozycji. Czy to na pewno jest najlepsza forma nauki?
2: Dobrze, że pani poruszyła ten temat. Ja śledziłam bardzo mocno literaturę historyczną w tym zakresie, ponieważ to jest też jeden z obszarów moich zainteresowań. I czytałam takie pierwsze z podręczników, które się pojawiły w języku polskim, jeszcze w XIX wieku albo i wcześniej, na temat tego, jak się uczyć. I to, co mnie zaskoczyło trochę, czyli czym się różnią te podręczniki, jak się uczyć XIX-wieczne czy jeszcze starsze, od tego, co wiemy teraz z literatury, to różnica podstawowa jest taka, że wtedy ogromną rolę przykładano właśnie do tego, o czym pani mówi. Czyli mówiono, zanim się nauczysz, to wywiedź pomieszczenie, w którym się nauczysz. Jak się skończysz uczyć, to wyjdź na zewnątrz. Więc bardzo dużą rolę przykładano do tak zwanej wtedy higieny psychicznej, o której dużo mówiono i faktycznie tak. No, powinniśmy rzeczywiście przed przystąpieniem do nauki przygotować to miejsce, w którym się mamy uczyć. Czyli po pierwsze wyeliminować wszystkie dystraktory. Wyłączamy komórkę, wyłączamy jakieś wszelkie, nie wiem, komputery, czyli wszystko, co nas może rozpraszać, bo nagle tu jakiś komunikat, tu jakiś SMS, tu jakieś coś i niby się uczę, no ale dobrze to sprawdzę, a to odpiszę szybko. No to też nie będzie miało dobrych efektów, no bo będziemy co chwilę rozproszeni, co chwilę będziemy przerzucać uwagę na jakieś inne źródła. I oczywiście, jeśli przygotujemy to, żeby siedzieć przy tej nauce, nie garbić się wtedy i tak dalej, no to też jest to zdrowe. Czy jak na przykład musimy się uczyć, dajmy na to historii i chemii, bo mamy jutro 2 klasówki, no to też zrobić przerwę między tą chemią i historią, wyjść gdzieś na zewnątrz, żeby się właśnie przewietrzyć, żeby przez chwilę odetchnąć i zrobić coś zupełnie innego.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Bardzo dziękuję.
3: A na koniec zachęcę Was jeszcze do tego, byście zajrzeli na kanał YouTube'owy Uniwersytetu SWPS. Tam znajduje się mnóstwo fascynujących wykładów, podcastów, które otwierają nam oczy na świat. Między innymi wykład 10 przykazań skutecznego uczenia się dr Anny Ziółkowskiej. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
1: Przy mikrofonie Urszula Salamon, a naszą gościnią jest dzisiaj Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Rozmawiamy dzisiaj o tym, z jakimi problemami psychicznymi stykają się przede wszystkim młodzi dorośli, bo myślę, że ta grupa, jak każde pokolenie, ma swoje specyficzne problemy. Jednym z nich jest samotność, jak się okazuje, naprawdę bardzo, bardzo dużo młodych osób, co może być zaskakujące, czuję się właśnie samotnymi.
4: Co, myślę, że to jest pewien znak czasów. Dobrodziejstwo w postaci wszelkich technologii zaprosiło nas jednak do takiego życia właśnie w samotności. O ile zachłysnęliśmy się właśnie jakby możliwością pracy z domu, grami strategicznymi, gdzie z jednej strony można powiedzieć, że towarzystwo się łączy i wspólnie gra. Natomiast człowiek jest społeczną istotą, nie tylko w kontekście werbalizowania albo przeklikiwania informacji na czacie i takich, bym powiedziała, wirtualnych dyskusji, ale my też potrzebujemy kontaktu fizycznego. To stanowi wyzwanie w tej chwili w części zawodów, które wykonujemy, bo wykonujemy je samodzielnie właśnie. Cudownie jest też, że możemy z każdego miejsca na świecie wtedy pracować. Natomiast to jest pytanie, jakby jak sobie tą pracę organizujemy, albo jak sobie organizujemy edukację, którą też możemy realizować zdalnie. No i teraz ta zdalność, ona wymaga od nas pewnego narzędzia, które powoduje, że czujemy się wręcz zaproszeni do tego, żeby się w naszym małym pokoiku albo mieszkanku gdzieś zamknąć w czterech ścianach. No i ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem jest znacząco ograniczony.
1: Ale to też zatyka te dziurki potrzeb kontaktu społecznego. Rozmawiając na dystans z wieloma kolegami, koleżankami, choćby przez Messengera, no to gdzieś tam ja przynajmniej czuję jakieś ciepło społeczne. Coś tam mi to daje jednak.
4: Wiesz, ja tego nie neguję tak w całokształcie, bo to są wszystko bardzo potrzebne narzędzia, bo jesteśmy w stanie być w kontakcie z naszymi koleżankami, kolegami z całego świata, nie wiem, z najbliższymi z drugiego miasta. Dzisiaj siedzimy elegancko w Poznaniu, no to możemy z kumplami z Warszawy być cały czas w kontakcie.
1: Ale dodam od razu, że ja przede wszystkim chciałam ciebie mieć obok siebie.
4: Tak, i to jakby to jest w ogóle fantastyczne. Myślę, że to właśnie robi robotę, nie? Że jednak człowiek mimo tego, że jest w stanie się komunikować i jakby jest w stanie częściej zachować taki kontakt, zapytać co u ciebie, jak się masz, przesłać sobie jakąś emotikonkę śmieszną i pokazać, że jesteśmy po prostu w kontakcie, to czymś innym jest tak, jak my sobie siedzimy tutaj obok siebie, taki właśnie dobry, zdrowy kontakt fizyczny.
1: Bo wiesz, ja cię nie przytulam, nie dotykam, żeby nie było.
4: To ale nie program o tym, tak.
1: Nie, nie o tym, a mimo wszystko daje mi to więcej niż rozmowa z tobą przez telefon. No to jak to działa?
4: Wiesz co, no bo widzimy swoją mimikę, widzimy, czy się uśmiechamy, czy się krzywimy, czy nasza w ogóle postawa, mowa ciała zaprasza nas do tej konwersacji. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie przez telefon zobaczyć, aczkolwiek modulacja głosu przez telefon na pewno dużo nam daje. Szczególnie jak kogoś znamy i wiemy, czego się możemy spodziewać, czy on jest w dobrym nastroju, tak, ta osoba, czy w trochę gorszym, czy sobie z czegoś
1: żartuje, dokładnie. Na przykład. Czyli rozmowa przez telefon to już jest poziom wyżej niż WhatsAppowanie, messengerowanie. Tam mamy jeszcze mniej tej interakcji. A z kolei chwili młodzi ludzie coraz częściej z tych telefonów i nawet dzwonienia do siebie rezygnują na rzecz częstszego pisania jednak.
4: Tak, czatowania. Zresztą to też powoduje, że stajemy się coraz bardziej samotni i wycofani z tych interakcji społecznych i to jest taka sytuacja, która może prowadzić do tego, że będzie nam trudniej w takim realnym świecie utrzymywać relacje. Bo jesteśmy w stanie się pięknie schować za wszelkimi komunikatorami, za telefonem, za ekranem. Wiesz, nawet jeżeli rozmawiamy na kamerce, to też nie widać nas w całości. Nie? Nie widzimy, czy ktoś jest zdenerwowany, nawet jeżeli potrafi zachować, wiesz, poker face, a pod stołem mu cała noga lata, nie? Ze zdenerwowania, że się czymś stresuje. Nie wszystko jesteśmy w stanie dostrzec. Natomiast to czatowanie, to komunikowanie się właśnie na różnych WhatsAppach, Signalach, Messengerach, no z jednej strony cudownie, bo jesteśmy w kontakcie, szybko się wymieniamy informacjami, ale z drugiej strony jesteśmy zdolni do tego, żeby przekraczać więcej granic w kontekście negatywnym. Przecież głośno mówi się o hejtowaniu w sieci, o takim anonimowym obrażaniu, ocenianiu. Rzadko kiedy mówimy o tym w sensie pozytywnym, częściej słyszymy o takim negatywnym wydźwięku. I łatwiej jest komuś naubliżać, jak jesteśmy schowani, nas nie widać. Trudniej zrobić to face to face, tak jakbyśmy siedziały, to jednak gdybyśmy miały powiedzieć sobie coś przykrego, to myślę, że ważyłybyśmy te słowa. Jest to trochę inna reakcja. Widzimy reakcję drugiego człowieka przede wszystkim. Natomiast jak jesteśmy schowani jednak za siecią, za tymi komunikatorami, no to tak naprawdę ja nie widzę reakcji drugiego człowieka. Trochę to po mnie spływa. Trochę też siebie zapraszam do tego, żeby być bezkarną.
1: To brzmi tak, jakbyśmy się rozleniwiali społecznie.
4: Nawet bardzo. Bo teraz wiesz, jak nam jest miło i ciepło w domu, to żeby wyjść na zewnątrz i się spotkać i wspólnie, nie wiem, w coś pograć, zrobić coś w innej interakcji niż sieciowej, no to rzeczywiście zaczyna to być wyzwanie dla społeczeństwa. I powiedziałabym, że nie ma tu różnicy pokoleniowej, że to dotyczy nas wszystkich. No, że to nie jest tak, że oczywiście jakby to pokolenie młodsze, obecnie 20-30-latkowie i młodsi, jakby urodzili się już w świecie ze wszelkimi dobrodziejstwami technologicznymi, natomiast jakby wcześniejsze pokolenia jednak znają trochę inne interakcje, nie? No też potrafiliśmy się spotykać bez komórek i jakoś wszyscy wiedzieli, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy i o której godzinie. To na pewno miało pozytywny wymiar społeczny, a później zachłysnęliśmy się całą technologią i zgubiliśmy właśnie ten wymiar społeczny, który też mam wrażenie, że zaczyna wracać. Nie? Powoli jednak, no bo też zaczynamy odwracać ten negatywny trend schowania się w domu, że w końcu dzieciaki z powrotem widać na ulicach, nie? Jakby coś się dzieje.
1: Ale ta samotność wciąż jest wymieniana jako jeden z poważniejszych problemów, które dotykają najmłodszych.
4: Rodzice są zapracowani, trudno pozbyć się społecznie kultu pracy. Nawet jeżeli jako młodzi ludzie dostrzegamy w tej chwili, że my wcale nie chcemy być tak zapracowani jak nasi rodzice, i to jest ten, bym powiedziała, pokoleniowy bunt i po tym najbardziej widzimy, że coś się zmienia. Natomiast z drugiej strony zmiana formy pracy, czasu pracy, tak jakby ona nie jest tak szybka, żebyśmy się rzeczywiście nie zapadali w swoich fotelikach w domu i żebyśmy wchodzili w większe społeczne interakcje. No myślę, że pandemia nam tu też dała w kość poważnie, chociażby jakby ze względu właśnie na tą izolację jakby społeczną. To było ewidentnie zaproszenie do tego, żeby się tam pochować w swojej szafie, natomiast wyjść z niej z powrotem jest trudniej.
1: I jak to zrobić?
4: Wiesz, no przede wszystkim, no myślę, że to jest tak, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście dzieciakami, to dużą rolę odgrywają jednak rodzice. Ich rolą z kolei jest bodźcowanie swoich dzieci do różnych aktywności na zewnątrz, nie tylko w sieci. To jest zawsze tak, że my dostajemy, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy wieku, to dostajemy od kogoś jakąś inspirację, czymś się inspirujemy, kimś. Jeżeli nasze środowisko jest rzeczywiście takie mocno interaktywne, to jest większa szansa, że my sami też będziemy bardziej społeczni, sprawniej czy bardziej reagujący na takie relacje albo potrzebujący. Jeszcze wykonujemy do tego zawód albo być może kształcimy się w zawodzie, które wymaga od nas zaprzyjaźniania się ewidentnie jakby z monitorem i z klawiaturą, no to trochę samodyscypliny się wtedy przydaje, żeby rzeczywiście do swojego kalendarza wbijać typowo fizyczne aktywności i społeczne. Wejść na siłownię, gdzie się pogada z żywym człowiekiem, umówić się z sąsiadami na spacer w lesie, nie wiem, no

0: to jak wygląda komunikacja średniostatystycznego człowieka na ulicy. Oni się tam mijają, a jak wygląda komunikacja człowieka, ludzi, którzy idą ze swoimi psami, tam są takie dymki, że wchodzą w jakieś pogaduchy.
1: No tak, no bo to już jest coś, co nas łączy.
0: Tak.
1: Więc w bardzo prosty sposób mamy to pierwsze przełamanie lodów.
0: Dokładnie tak, bo jest jakiś wspólny temat, to coś jesteśmy w stanie zahaczyć.
1: No i zwierzęta jasne, ale tych pasji można mieć różnych, ogromną ilość, więc można iść i do klubu książki chociażby, bo już tam jest coś, co nas połączyło.
0: Na ściankę wspinaczkową. Jest też mnóstwo takich aktywności darmowych, bo myślę, że dużą blokadą jest też to, że zawsze sobie wyobrażamy, że to kosztuje ileś kasy.
1: Każde zajęcie, tak, jednak to jest kasa.
0: To jest wydatek. Natomiast jest mnóstwo przestrzeni takich miejskich, wiejskich, gdzie są pewne aktywności naprawdę dostępne za darmo. Udostępniane są sale, chociażby jakieś te orliki, inne place zabaw, czy siłownie na powietrzu. No jest mnóstwo miejsc, z których rzeczywiście moglibyśmy skorzystać, a też jak sobie obserwuję, to one nie są specjalnie przepełnione. Jednak zamknęliśmy się w tych domach.
1: Jedna sprawa to znaleźć wspólne zainteresowania, ale myślę też, że jeśli czujemy się samotni, to możemy wyjść z pomocą dla kogoś i może w ten sposób, pomagając innym, myślę tutaj o wolontariacie, poczujemy się sami lepiej.
0: Wiesz, no jest mnóstwo takich możliwości, rzeczywiście. Wiesz, jestem daleka od takiego podejścia, żeby sobie pomóc, to pomagam innym, bo to może zatoczyć niekoniecznie dobre koło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli potrzebuję wyjść do ludzi, poznać ich, bo się przeprowadziłem do innego miasta.
1: Co często młodych ludzi spotyka zresztą.
0: Oczywiście. Mieszkamy czasami w akademikach albo w jakichś wspólnych mieszkaniach studenckich, więc z jednej strony jakby to już powoduje, że będziemy poznawać innych ludzi. Widzę mniejszy trend, że tak powiem, wychodzenia na jakieś imprezy, ale są to bardziej domówki, więc to też robi robotę. W mniejszym gronie oczywiście. Im częściej będziemy gdzieś wychodzić na zewnątrz i się bodźcować, ale w inny sposób niż to robimy przez cały dzień, tym łatwiej też nam będzie to zdrowie psychiczne utrzymać, bym powiedziała, na takiej dobrej fali, bo my potrzebujemy interakcji, potrzebujemy zaangażowania. Jeżeli pracujemy ewidentnie umysłowo, to potrzebujemy się po prostu fizycznie zmęczyć i odwrotnie. Także jeżeli pracujemy fizycznie, to znajdźmy sobie rozrywkę bardziej intelektualną, żeby ta nasza mózgownica nie poszła tylko w jedną stronę, tylko żeby rzeczywiście jakby ją mocno bodźcować. Nasz mózg lubi być bodźcowany, ale mówię to o pozytywnym bodźcowaniu, nie przeładowywaniu, bo do tego też mamy tendencję. Jeżeli przesiadujemy w pracy, którą wykonujemy na przykład samodzielnie, to im bardziej będziemy się zapadać jakby w realizowaniu tych zawodowych historii, im dłużej będziemy siedzieć też, że tak powiem, w samotności, no to jest większe ryzyko, że po wyjściu z tej pracy to ani nie będziemy mieli już siły na żadne interakcje, ani też, że tak powiem, pora dnia może już nie sprzyjać, powiedziała, jakimś koleżeńskim czy przyjacielskim spotkaniu. Dobrze jest też planować jakby swój dzień. To, o czym rozmawiamy, czyli ta samotność, to jest jedna część, a druga, tak przychodzi mi do głowy, że to jest też taka presja, której ulegamy i zapominamy o tym, że my też potrzebujemy trochę innego świata niż ten świat edukacyjny czy ten świat zawodowy, żeby rzeczywiście jakby porobić zupełnie inne rzeczy, takie abstrakcyjne w porównaniu z tym, czym zajmujemy się cały dzień. A tak jeszcze do takiego zdrowia, bym powiedziała, psychiczno-fizycznego, też pamiętajcie, że tam, gdzie, nie wiem, kontynuujecie swoją edukację na jakichś studiach, bardzo często przy uczelniach są różne ośrodki sportowe albo sale, gdzie można pograć w squasha, pójść na siłownię, tam też tętni życie. Tak, więc to też są miejsca, w których możemy rzeczywiście jakby sobie relacyjnie pobudować znajomości, poznać się.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Agnieszka Deja-Jaworska, psycholożka, terapeutka w trakcie szkolenia w nurcie eriksonowskim. A przy mikrofonie była Urszula Salamon.
2: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.

0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.
1: Już w XIX wieku naukowcy doszli do wniosku, żeby skutecznie uczyć, trzeba najpierw wytłumaczyć, jak się uczyć. Tego właśnie nauczyłam się ja z jednego z wykładów dr Anny Ziółkowskiej, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan psychologii i prawa w Poznaniu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak to się dzieje, że cały czas nie ma takich zajęć z tego, jak się uczyć?
2: Nie wiem, dlaczego ich wciąż nie ma, natomiast bardzo nad tym ubolewam. Faktycznie my najpierw powinniśmy uczniów nauczyć, jak się uczyć, a potem od nich czegoś wymagać. Niestety takich lekcji o uczeniu się w programach nauczania w szkole podstawowej, w szkole średniej nie ma. Czasem przy okazji jakichś treści przedmiotowych są przemycane przez nauczycieli różne podpowiedzi, choćby uje się nie kreskuje, to jest jakaś podpowiedź, która pozwala nam zapamiętać jakąś zasadę, jakąś regułę. No ale niestety nie uczymy uczniów, jak się uczyć i później z badań, które przeprowadzamy na studentach, okazuje się, że wciąż stosują oni nieskuteczne metody uczenia się.
1: Wniosek jest więc taki, że studenci też nie potrafią się uczyć i cały czas przez cały przebieg studiów uczyć się nie potrafią, nie zdobywają tej kompetencji?
2: Nie, to nie jest tak. Tak też nie możemy na to patrzeć, dlatego że nie mamy lekcji o uczeniu się, to już ustaliłyśmy, ale no jednak są wymagania. Każda szkoła od nas czegoś wymaga, każdy nauczyciel w sposób, w jaki on prowadzi lekcje, w sposób, w jaki on weryfikuje to, czego się nauczyliśmy, no wymusza na nas opanowanie jakichś strategii uczenia się. Jeden nauczyciel będzie dyktował notatkę do zeszytu i oczekiwał, że my dokładnie ją wyrecytujemy, no więc czego on od nas wymaga? Uczenia się na pamięć. Notatki. No więc opracowywujemy, wtedy opanowywujemy strategię uczenia się na pamięć. Ale inny nauczyciel będzie dyktował tylko pytania, oczekiwał, że my znajdziemy gdzieś odpowiedzi na te pytania, że my zrozumiemy to, jak będziemy odpowiadać na te pytania, no więc też dostosowywujemy strategię uczenia się do jego oczekiwań, do jego wymagań, do jego sposobu oceniania nas. I przez to jednak każdy z nas uczy się różnych strategii uczenia się. Na bazie tego, że doświadczamy no, różnych kontaktów z różnymi osobami, które mają różne wymagania. Natomiast no niestety może tak się stać, że opanujemy, mamy dobrą pamięć, opanujemy tę strategię uczenia się na pamięć i próbujemy ją stosować później do wszystkiego. Więc zdarza się tak, że mamy uczniów, którzy w szkole podstawowej mają bardzo wysokie osiągnięcia, ponieważ ta strategia jest skuteczna, ponieważ tego materiału nie jest aż tak dużo, no że oni wszystko są w stanie nauczyć się na pamięć i mają dzięki temu dobre wyniki. Ale później idą do liceum, materiału jest coraz więcej i okazuje się, że ta strategia już jest nieskuteczna, że już nie da się wszystkiego nauczyć na pamięć, a oni nie znają żadnej innej strategii. I paradoksalnie wtedy dużo lepiej wypadają uczniowie, którzy mieli gorszą pamięć, nie byli tak w stanie wszystkiego się na pamięć nauczyć, więc już wtedy musieli opanować inne strategie. Musieli robić notatki, musieli przetwarzać, musieli kojarzyć ten materiał z czymś, co już wiedzą. No i oni już mają inne strategie opracowane, skuteczniejsze, lepsze, bo to w nauce jest tak, że im więcej wysiłku włożymy w naukę, tym lepsze efekty nam to przyniesie.
1: Czyli przez cały system edukacji, przez który przechodzimy, nasze całe dzieciństwo i tę młodą dorosłość, uczymy się tak naprawdę intuicyjnie.
2: Uczymy się intuicyjnie, dokładnie. Sami się uczymy tego, jak się uczyć z różnymi drobnymi, tak jak już wspominałam, podpowiedziami ze strony nauczycieli, którzy mogą nam przemycać jakieś techniki uczenia się, bądź czasem sami, już licealiści czasem sami przecież sięgają do literatury, szukają jakichś podręczników, jak się uczyć, opanowywują różne mnemotechniki, czyli jakieś techniki ułatwiające zapamiętanie określonego materiału, więc tak, ale robimy to sami i jedni to robią lepiej, drudzy gorzej. Więc z jednej strony możemy opanować skuteczniejsze bądź mniej skuteczne strategie uczenia się, ale z drugiej strony jeszcze różnimy się tak zwaną, czasem mówimy od giętkości strategicznej, czyli takiej umiejętności dostosowywania strategii uczenia się do tego, czego mamy się nauczyć. I też jedni sobie z tym radzą lepiej, a inni gorzej. Czyli mówimy o takich uczniach sztywnych strategicznie. To są uczniowie, którzy jakieś strategie uczenia się opanowali, ale stosują je do wszystkiego, bez względu na to, czy ta strategia akurat do tego materiału będzie odpowiednia. Czyli uczą się dokładnie tak samo historii, jak i chemii na przykład. A oczywiście lepiej sobie będą radzić uczniowie tak zwani adaptacyjni strategicznie, którzy potrafią dostosować sposób uczenia się do tego, czego się akurat mają nauczyć.
1: Czy to zależy od osobowości studenta, czy raczej od tego, jakiego akurat miał szczęście mieć wykładowcę? Mówię o tej zdolności do adaptacji.
2: Zdolność do adaptacji raczej będzie zależała od różnych doświadczeń. Jeśli miał właśnie różnych nauczycieli, którzy wymagali od niego różnych sposobów opanowywania materiału i w różny sposób to weryfikowali, no to oczywiście będzie ten uczeń miał tutaj większe szanse rozwinąć tę adaptacyjność, tak zwaną strategiczną. Natomiast jeśli chodzi o różnice indywidualne, które tutaj pani zapytała, co z osobowością, to ja też dość śledzę uważnie, co wiemy z badań na temat roli różnic indywidualnych w osiągnięciach szkolnych i akademickich i widzę różne trendy, jakie na przestrzeni wielu lat się pojawiają, czyli właśnie w czym my doszukujemy się tych różnic, od czego to zależy, że jeden uczeń będzie uczniem piątkowym, a drugi będzie sobie radził dużo gorzej. Czy właśnie od jakichś cech indywidualnych, czy od poziomu inteligencji, czy od cech osobowości, temperamentu, czy czegoś jeszcze innego, czy być może od jego aktywności, od strategii, jakie on stosuje i sposobów uczenia się. I widzę, że teraz właśnie jest duży nacisk na tę aktywność, że zwraca się uwagę, że to jednak od aktywności ucznia zależy, czy on się będzie uczył, jakie on będzie miał osiągnięcia, czyli jakie on strategie stosuje, czy potrafi je dostosować do materiału. A jeśli chodzi o cechę osobowości, która jest tutaj kluczowa i w badaniach potwierdza się, że faktycznie ona przekłada się na osiągnięcia szkolne czy akademickie, no to jest sumienność numer jeden. Uczeń sumienny będzie się miał lepsze osiągnięcia, ale to chyba nas nie dziwi, nic nadzwyczajnego nie powiedziałam, no bo ale dlaczego? No nie ta cecha przełoży się na jego osiągnięcia, tylko to, że on będzie pilnie się uczył.
1: Powtarzał, jeszcze raz powtarzał.
2: Oczywiście tak, wykonywał wszystkie zadania, jakie są polecone, ćwiczenia, które należy wykonać.
1: No dużo się mówi o tych współczesnych metodach uczenia się, nowych technologiach, ale tak koniec końców, to wychodzi na to, że mamy XXI wiek, ale wciąż to samo jest najważniejsze, czyli powtarzanie i motywacja.
2: Powtarzanie i motywacja, oczywiście, że tak. Co się zmieniło, możemy powiedzieć? No zmieniło się to, że dawniej jednak dostęp do informacji nie był taki prosty, szybki i łatwy, tak? Więc dużo więcej musieliśmy zapamiętać, no bo inaczej trzeba było iść do biblioteki i sprawdzić w encyklopedii, to mogłoby zająć bardzo dużo czasu, więc lepiej było to wiedzieć. Teraz, jeżeli mamy wiedzę na wyciągnięcie ręki, no bo na wyciągnięcie smartfona, no to oczywiście trudniej jest młodych ludzi zmotywować do tego, żeby oni zapamiętywali dużo informacji i uczyli się. Ponieważ nawet jak ktoś wszystko wie, a drugi to, nie wiem, wyszuka w smartfonie, to ten, który wie, jakby nie jest odbierany jakoś lepiej. Jakby wiedza trochę traci na prestiżu posiadanie wiedzy. Ale to nie jest tak, że to, że ta wiedza jest teraz tak dostępna, to my nie musimy niczego zapamiętywać. Bo oczywiście dostęp do wiedzy jest łatwiejszy, ale no, kluczowe jest to, żebyśmy umieli ją wykorzystać w rozwiązywaniu problemów. I musimy coś już wiedzieć, żeby te problemy móc rozwiązywać, bo jeżeli my dopiero wystartujemy od wyszukania informacji, zrozumienia ich i dopiero potem wykorzystania ich do rozwiązania problemu, no to będzie to bardzo czasochłonne. Więc jakieś podstawy oczywiście musimy wiedzieć, więc nie uciekniemy od zapamiętywania, od powtarzania.
1: No ale ten proces, który się jednak zmienił, czyli ta szybkość, no i jednak mniejsza droga do osiągnięcia tej wiedzy wpływa na to. No bo ja sobie tak myślę, że wcześniej no jednak trzeba było wyciągnąć tę wielką księgę, wielką najczęściej, no i znaleźć to hasło, myśleć o nim może trochę dłużej. Czy no sam ten proces sięgania po wiedzę już gdzieś tam nas uczył, a w tym momencie no tylko wpisujemy hasło w czata GPT, no i wszystko już mamy.
2: Czata GPT to może jest jeszcze inna rzecz, dlatego że jak w tej encyklopedii sprawdziliśmy jakiś termin, no to mieliśmy pewność, że to jest informacja rzetelna. Natomiast niestety chat GPT nam może wygenerować różne informacje, które niekoniecznie będą rzetelne.
1: No tak, zgoda. No to w takim razie skupmy się na źródle, które wiemy, że jest rzetelne. Są takie strony oczywiście, słowniki online, które wiemy, że mówią prawdę, a skupmy się na tym całym procesie.
2: To jeżeli mamy coś poszukać, iść do biblioteki, sięgnąć po książkę, która waży kilka kilogramów, zdjąć ją i wyszukać tam jakiegoś terminu, a znalezienie tego samego terminu przez Google w jakimś tam słowniku, to tak naprawdę to jest bez znaczenia, tak? No bo tutaj i tutaj sięgnęliśmy, jedyny plus tutaj zajęło nam to przez użycie nowych technologii, zajęło nam to dużo mniej czasu, którego zaoszczędziliśmy. Więc jak najbardziej to samo wyszukanie tej informacji, czy ona jest łatwiejsza, czy trudniejsza, zawsze nie ma znaczenia, że jak się bardziej wysilimy i więcej czasu nam to zajmie, to więcej zapamiętamy. Nie. Pytanie, co my później zrobimy z tą informacją.
1: No i z tym całym czasem, który zyskaliśmy, nie musimy do tej biblioteki wychodzić, tych tomów dźwigać, no więc mamy czas. Na co najbardziej efektywnie można w nauce wykorzystać czas?
2: Na powtarzanie, ale na powtarzanie odpowiednie, czyli na powtarzanie. Taki najczęstszy błąd, proszę Państwa, w uczeniu się polega na tym, że my czytamy po raz kolejny dany materiał. I to jest najmniej skuteczna metoda, ponieważ jeżeli spojrzymy na to, jak działa nasza pamięć, to możemy w niej wyróżnić trzy fazy. Pierwsza faza to jest zapamiętywanie. Jak już coś zapamiętamy, no to musi być zostać jakoś przechowane w naszej pamięci. No i jest ta trzecia faza, faza przypominania, tak? Która jest nam potrzebna na egzaminie w sytuacji, kiedy ktoś nas odpytuje z tego, czego się nauczyliśmy. I teraz, jeżeli my podczas uczenia się koncentrujemy się wyłącznie na fazie zapamiętywania, no bo tylko w koło Macieju czytamy dany materiał, no to jakby kompletnie nie utrwalamy tej fazy przechowania, czyli nie utrwalamy przechowanych treści. No i wreszcie w ogóle nie odnosimy się do tej fazy przypominania, a powinniśmy się na niej koncentrować, bo nikt nas z zapamiętywania, czyli z czytania nie będzie egzaminował. To już nas egzaminowali w szkole podstawowej, już wiedzą, że umiemy czytać. Natomiast jeżeli się uczymy, nie wiem, w szkole średniej, jeżeli się uczymy na studiach, no to cały czas ucząc się powinniśmy się zastanawiać, ale w jaki sposób ja będę musiała wydobyć tę informację podczas egzaminu. Czy to będzie test ABCD, czy to będą pytania otwarte, czy to będzie egzamin ustny. I powinnam, ucząc się, od razu sprawdzać, ile się nauczyłam. Czyli jakby powtarzać materiał, koncentrując się na tej fazie przypominania. Cały czas mówić to, czego już się nauczyłam. Próbować komuś to wyjaśnić, czego się nauczyłam. Wymyślać pytania i odpowiadać na nie, tak? Czyli cały czas sprawdzać, czy i ile już się nauczyłam, a nie czytać po raz kolejny, ponieważ wtedy dalej nie wiemy, czy już się nauczyliśmy, czy się jeszcze nie nauczyliśmy, czy myślami nie byliśmy już bardzo daleko, a tutaj jakby oczami po tym tekście tylko wodziliśmy trochę bezmyślnie. Czyli ucząc się od razu wydobywać z pamięci te informacje na różne sposoby. Im więcej sposobów wymyślimy wydobywania informacji z pamięci, tym mniejsza szansa, że nas ktoś zaskoczy na egzamin.
1: No i tutaj ten stary sposób odpytywania przez mamę, tatę. To może w szkole podstawowej, a później no, odpytywać może też nas kolega, koleżanka ze studiów.
2: Ale odpytać nas też może ChatGPT. My możemy mu wrzucić ten materiał, którego się uczyliśmy i powiedzieć, wymyśl mi z tego egzamin, wymyśl mi z tego test ABCD, wymyśl mi z tego pytania otwarte i odpowiadać na te pytania. I to jest fajne użycie narzędzi wykorzystujących AI do nauki. Niech nam wymyśli z tego quiz, a my sprawdzimy, czy w takim razie nauczyliśmy się, bo potrafimy go rozwiązać, czy nie potrafimy.
1: No i też od razu poznaliśmy może sekret pani doktor na formułowanie egzaminów dla studentów?
2: Być może też. Ja powiem, że układanie egzaminu w wersję na pierwszy termin, na drugi termin dla studentów stacjonarnych, niestacjonarnych osobno, to jest proces długotrwały i bardzo żmudny, więc czemu nie? Oczywiście zawsze trzeba zweryfikować to, co ten czat nam wymyśli, ale jak najbardziej. To jest sensowne, więc jak ja bym miała spojrzeć na to, do czego my możemy wykorzystać narzędzia AI w pracy nauczyciela akademickiego, no to na pewno do przygotowania się w ogóle do zajęć, do zrobienia fajnej prezentacji multimedialnej, prezentacji, która będzie też ładna i taka w jednym stylu, ponieważ jak użyjemy do tego odpowiedniego narzędzia, to wszystkie obrazy, które tam się pojawią, one będą w jednym stylu niż jak żeśmy gdzieś szukali w internecie, sprawdzali, czy mamy prawo użyć tego obrazu, czy nie, no to każdy ten obrazek, że tak powiem, z innej parafii, jak to się mówi, każdy inaczej wyglądający, a teraz możemy sobie zrobić piękną, spójną prezentację, która będzie dużo lepsza też w odbiorze dla osób studiujących, czy dla odbiorców ogólnie tej prezentacji. Możemy użyć też tych narzędzi, żeby zrobiły jakieś streszczenia, notatki, skrypty dla studentów, więc to są bardzo fajne, czy też, żeby ich zaktywizować na zajęcia, no też możemy jako wykładowcy wymyślać z AI różne quizy właśnie, różne gry edukacyjne do tego, które nam wzbogacą proces edukacyjny.
1: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była dr Anna Ziółkowska, profesor Uniwersytetu SWPS, dziekan Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A ja jeszcze zachęcam was do tego, żeby zajrzeć na YouTube'a. Dr Anna Ziółkowska miała okazję przeprowadzić serię wykładów właśnie o skutecznych metodach uczenia się. Na YouTubie znajdziecie zapiski z tych nagrań, wykłady, a także prezentacje. To jest naprawdę masa wiedzy, która może pomóc w przyspieszeniu wam tego procesu uczenia się. Przy mikrofonie była Urszula Salamon. Bardzo dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia.
0: Kielce. Kielce. Miasto młodości w Meloradiu Kielce. Na 103,9 FM.
3: Polak głodny to zły. Okazuje się, że niewyspany też jest zły.
4: Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji.
3: Tym razem w programie Miasto Młodości będziemy rozmawiać o emocjach, o agresji, o empatii, ale też o tym, jak uczymy się, obserwując siebie nawzajem i jak nasze zachowanie wpływa na drugą osobę. Beata Korzeniowska. Zapraszam, a moim gościem jest dr Marek Jurgowiak, biolog, biotechnik i popularyzator nauki.
4: Mówimy tu o emocjach, prawda? Proszę zobaczyć, nasze mózgi służą przede wszystkim do uczenia się, do tego, żebyśmy mogli przetrwać w zmieniającym się środowisku naszego życia. Od dzieciństwa uczymy się, że należy przejść na przykład na zielonym, a nie czerwonym świetle.
3: Wtedy niektórzy do dzisiaj tego nie potrafią, mają lat kilkadziesiąt.
4: Zgadza się, ale tu ryzykujemy dużo, albo że grzyby trujące nas zabijają, wtedy oczywiście unikamy tego niebezpieczeństwo, chociaż jak widzimy, człowiek ma pokrętną naturę, nie zawsze się dobrze wszystkiego uczy, ale to też, no, jakby dobór naturalny eliminuje jednostki, które nie są w stanie przyswoić sobie podstawowych informacji pozwalających nam przetrwać, no, ale mówiąc poważnie, emocje też służą temu, żebyśmy funkcjonowali w środowisku życia. Emocje generowane w naszym mózgu są starsze niż ludzkość, bo emocje są dane też światu zwierzęcemu. Taki świetny przykład z roku 1996 w ogrodzie zoologicznym w Chicago. Do wybiegu z szympansami wpada ludzkie dziecko. Okazuje się, że małpa, samica bierze na ręce to ludzkie dziecko, omywa wodą i odnosi do bramy wybiegu i oddaje to dziecko opiekunom, czyli nawet takie interakcje międzygatunkowe tu widzimy wchodzą w grę. To był wyraz akurat empatii, prawda? Kiedy kogoś ratujemy, kiedy bardzo pozytywnie się odnosimy do drugiego człowieka. Natomiast agresja jest tak samo związana z naszymi emocjami, z jedną z form emocji i też generowana jest po to, żebyśmy mogli przeżyć. To na przykład proszę zobaczyć, czułość matki wobec dziecka jest wyrazem empatii, prawda? Ale ta sama matka wobec wroga swojego dziecka wykaże się silną agresją. Agresja i empatia idą w parze. Okazuje się, że te same ośrodki naszego mózgu kontrolują obie te formy emocji.
3: No matka to jest osoba wyjątkowa, więc tutaj na pewno będzie i bronić, i przytulać. Natomiast czy ktoś, kto częściej jest agresywny, to on umie też się zachować z empatią?
4: Zapewne tak, dlatego że my mamy silnie rozwiniętą korę mózgową i te nowe wytwory mózgu zdają się panować nad tym archemózgiem, czyli tymi starymi elementami naszego mózgowi odziedziczonymi po zwierzętach. Proszę zobaczyć, człowiek potrafi panować nad swoimi emocjami. Czasem czujemy agresję wobec kogoś, ale potrafimy ją powstrzymać. Proszę zobaczyć, dziecko 3-letnie, kiedy ten mózg jeszcze nie jest tak do końca rozwinięty, zły na mamę, która nie kupiła mu lizaka, potrafi się w galerii rzucić na podłogę, kopać, tupać, bić mamę, prawda? Ale już 8-latek zastanowi się nad takim zachowaniem.
3: Oglądamy migawki z jakiegoś meczu piłkarskiego i widzimy, co tam się dzieje. Tak w trakcie albo po, a już w ogóle po przegranym meczu, wtedy latają krzesełka, race, wtedy w ruch idą ręce, wszyscy tylko zakładają kominiarki, żeby nie dało się ich rozpoznać i wtedy ta agresja.
4: Każda emocja jest nam potrzebna, bo pozwala nam przeżyć, przetrwać. Agresja, empatia, radość, smutek też są potrzebne. Natomiast jeżeli ta agresja jest niekontrolowana, no to czasami wymaga już interwencji medycznej, lekarskiej, bo może wskazywać nieprawidłowe działanie mózgu. Natomiast kontrolowana oczywiście jest czymś pozytywnym. My musimy czasami odreagować nasze emocje, prawda? Też agresją, też empatią, też smutkiem, też radością.
3: No właśnie, czyli jeśli ktoś taki bardzo zdenerwowany wraca do domu z pracy, to może najpierw powinien do parku tam sobie krzyknąć, albo trochę pobiegać, albo najpierw jeszcze odwiedzić siłownię, trochę
4: tak, a jednocześnie
3: tej energii zużyć.
4: Zastanowić się, co się dzieje w naszym życiu. Okazuje się, że na przykład wysoki poziom agresji może być generowany przez niedobory snu. Okazuje się, że wtedy, kiedy zarywamy noce, kiedy nie dośpimy, nie odeśpimy swojego czasu, może to być powodem agresji. Alkohol, na przykład okazuje się, że pół litra wina wypite jest też czynnikiem, który może wzmagać naszą agresję. Wiele takich czynników egzogennych może wpływać na nasze emocje. Także tak, musimy się zastanowić nad tym, jaki tryb życia prowadzimy, no i wtedy ewentualnie szukać jakiejś pomocy, jeżeli sami sobie pomóc nie potrafimy.
3: Ale warto gdzieś tę energię spożytkować i
4: no
3: trochę...
4: No warto, dlatego proszę zobaczyć, oglądamy filmy, chodzimy na koncerty, idziemy na mecz, żeby kibicować, prawda, i tą agresję z siebie wyrzucamy. Agresja jest nam potrzebna, no fakt, że człowiek toczy wojny, tak, bo ma tą naturę agresywną, ale jednocześnie zwracamy uwagę na te odczucia empatyczne wobec ofiar i tak dalej, prawda, więc każdy typ uczucia i emocji jest nam potrzebny, nawet smutek jest nam potrzebny. Czasem musimy smutkiem przeżyć jakieś wydarzenia w naszym życiu, a brak tego smutku też nie jest niczym dobrym. Był taki przykład pacjenta, który, on już jest pacjentem nieżyjącym, ale był badany przez długie lata, doznał udaru i uszkodzenia mózgu. Okazało się, że stracił tą jedną z emocji, jaką jest smutek. Nazwano go pan radosny. On nigdy do końca życia, już przez lata, które żył, nie odczuwał stanu smutku. Czy przez to był szczęśliwszy? On twierdził, że nie, koniecznie.
3: Mówi się też, że człowiek zły, bo głodny.
4: A to też, proszę zobaczyć. Dlatego się mówi, żebyśmy rano, na przykład wychodząc do szkoły, do pracy, czy na uczelnię, zjedli śniadanie. Proszę Państwa, kiedy nie zjemy mniej więcej 30 minut po przebudzeniu śniadania, nasz organizm produkuje duże ilości kortyzolu. Kortyzol jest takim hormonem agresji, więc trudno jest nam się skoncentrować, skupić na lekcji, na wykładzie czy w pracy, jeżeli jesteśmy głodni. Polak głodny to zły, jak głosi przysłowie.
3: No to co, to teraz wypijemy kawę, zjemy ciasteczko, uśmiechniemy
4: i
3: się.
4: I posłuchamy muzyki.
3: Tak, i uśmiechniemy się do siebie. Te emocje są dla nas bardzo ważne i trzeba umieć wyrażać je wszystkie.
4: Musimy wyrażać swoje emocje, bo to jest nasza natura, natura gatunku Homo sapiens. My też emocjami się porozumiewamy. Empatia, agresja, smutek, radość to jest forma reagowania na bodźce, które do nas dopływają, ale i wyrażanie swojego stanu, prawda? My się też komunikujemy poprzez uśmiech, poprzez grymas twarzy, taki czy inny, prawda? Spoglądamy na swoją twarz, to jest to pole komunikacji między nami. Tak jak się w tej chwili uśmiechamy do siebie.
3: Może coś powinno nas zaniepokoić, czy u dziecka, czy u naszego partnera. Mało się uśmiecha, albo nigdy nie jest zły.
4: No właśnie, to psychologowie na to zwracają uwagę, że jeżeli przez dłuższy czas w twoim życiu pojawiają się symptomy niepokojące, na przykład przedłużający się smutek. Smutek jest dobry na chwilę, prawda? My czasem opłakujemy jakąś sytuację. Smutek chwilowy jest nam bardzo potrzebny, ale smutek, który trwa 2 tygodnie, miesiąc, już powinien zwrócić naszą uwagę, bo być może potrzebujemy porady związanej z rozwijającą się depresją. Trzeba przeciwdziałać.
3: No, niektórzy też potrzebują bólu.
4: Bólu, tak. Dlatego, że cierpienie, ból jest też wpisany w nasze emocje. Po śmierci bliskiej osoby opłakujemy ją, czujemy głęboki ból. Po rozstaniu z chłopakiem, dziewczyną, po rozwodzie, prawda? Czujemy wysoki ból, ale nawet mówimy, że człowiek potrzebuje tego czasu na oswojenie sytuacji właśnie wyrażonej tym bólem. bólem albo smutkiem.
3: Dlaczego pan jest taki zafascynowany mózgiem?
4: To sam mózg, który tkwi w mojej głowie, jest sobą zafascynowany. To jest niesamowite, prawda? Mózg jest najwyższą formą ewolucji biologicznej, wytworem ewolucji biologicznej. Proszę zobaczyć, chyba nie ma bardziej fantastycznego organu. No fantastyczna jest nerka czy wątroba, ale jedynie mózg tworzy to, co nazywamy umysłem. To dzięki mózgowi siedzimy tutaj teraz, rozmawiamy, pasjonujemy się tematyką, o której mówimy. Mózg jest złożony z około 100 miliardów komórek nerwowych. We wszechświecie istnieje około 100 miliardów galaktyk, jak dzisiaj szacujemy, więc ten kosmos, mikrokosmos naszego mózgu jest tak samo fascynujący, jak kosmos, w którym żyjemy.
3: No ale trzeba się w takim razie ciągle uczyć i szukać tych ciekawostek.
4: A trzeba się ciągle uczyć, bo kiedy zadaję pytanie już nawet małym dzieciom 5-letnim, słuchajcie, do czego służy nam mózg? Dzieci bezbłędnie odpowiadają, mózg służy do uczenia się, a w drugiej kolejności dodają do wyrażania emocji, do odczuwania emocji.
3: A jak pan pyta starsze osoby, do czego służy mózg, też tak z taką łatwością odpowiadają?
4: To już się dłużej zastanawiałem, bo to dzieci zawsze spontanicznie odpowiadają, prawda? Dzieci spontanicznie wyrażają swoje emocje. To jest efekt właśnie budowy, konstrukcji mózgu, jego działania na różnych etapach naszego życia. Nie zapominajmy, że nasze życie osobnicze, czyli nasza ontogeneza, to jest czas życia od zapłodnienia komórki jajowej. Wszyscy kiedyś byliśmy zapłodnioną komórką jajową, a potem rozwijaliśmy się, dorastaliśmy, dojrzewaliśmy, starzejemy się i nieuchronnie to prowadzi nas do śmierci. Nasze życie osobnicze jest takim zamkniętym cyklem. To nazywamy ontogenezą, życiem osobniczym.
3: Dlaczego niektórzy nie doceniają swojego mózgu? Niszczą go, nie rozwijają.
4: Nie doceniają, nie rozwijają. Czasami to nie jest z premedytacją działanie, prawda? Czasami wychowanie, środowisko, w którym żyjemy, powoduje, że zachowujemy się tak, a nie inaczej. Proszę zobaczyć, w naszym mózgu są fascynujące komórki odkryte w latach 90. przez niejakiego Rizzolattiego w latach 90. XX wieku, tak zwane neurony lustrzane, mirror neurons. One powodują, że my naśladujemy zachowania innych, my reagujemy na zachowania innych. Króciutko mówiąc, na czym polega to działanie neuronów lustrzanych? Kiedy się uśmiecha ktoś do mnie, to ja się też uśmiecham. Kiedy ktoś ziewa, czasem udziela mi się to ziewanie, prawda? Proszę zobaczyć, co się dzieje w kinie, kiedy sala zaczyna się śmiać, wszyscy zaczynamy się śmiać. W domu może bym się nie śmiał w tym momencie, ale dlatego w tych sitcomach, różnych filmach zawsze w tle tam jest ta burza.
3: Podkładają ten śmiech, tak?
4: Tak, ta burza śmiechu. I my się też tu uczymy. Idziemy do szkoły, nauczyciel jest dla nas autorytetem, rodzice w domu są dla nas autorytetem, więc jak działa na nas środowisko, tak my później też funkcjonujemy, dlatego nie zawsze z premedytacją niszczymy swój mózg, czasem jest to wpływ środowiska. Najczęściej, bo proszę zobaczyć, nikt z nas nie rodzi się ukształtowanym człowiekiem. My dopiero przychodząc na świat zaczynamy kształtować nasze mózgi. My się rodzimy z tak zwaną czystą kartą. Nikt z nas od razu nie jest zabójcą, nie jest geniuszem muzyki, nie jest pisarzem. Einstein nie urodził się Einsteinem, w cudzysłowie. Urodził się jako dziecko, prawda? Małe, które kształtowane było w trakcie swojego życia, aż do tego momentu, kiedy ujawnił się tym swoim geniuszem, tak samo z Kopernikiem, Darwinem, innymi mega uczonymi. A więc nasze mózgi to taka otwarta księga, którą zapisujemy w trakcie naszego życia.
3: Ci, którzy myślą o swojej przyszłości, karmią ten mózg dobrym jedzeniem, a ci, którzy nie potrafią sobie wyobrazić
4: złe wzorce,
3: konsekwencji.
4: Tak, złe wzorce, złe wychowanie, brak wiedzy. Proszę zobaczyć, co powiedzieliśmy przed tym. Mózg służy do uczenia się. Uczymy się też, jak żyć. No, na przykład dietetycy mówią, że nabywamy tak zwanych nawyków żywieniowych, dobrych albo złych. Jeżeli są dobre, pozwalają nam starzeć się też zdrowo. Jeżeli nawyki żywieniowe są złe, no to nasze życie będzie mniej zdrowe prawdopodobnie.
3: Czyli jeśli w domu wszyscy jedzą słodycze, no to
4: uczymy się,
3: że wszyscy jedzą słodycze. Jeśli wszyscy palą papierosy, no to można się spodziewać, że dzieci też będą.
4: Dlatego jak mamy złe wzorce, to dzięki neuronom lustrzanym my te złe wzorce naśladujemy, a człowiek uczy się też poprzez naśladownictwo. Więc my powinniśmy spoglądać na te dobre wzory. Nasi idole muszą być tymi dobrymi wzorami. wzorami.
3: Czyli jak mama czyta książki, to dzieci też mają to, większe szanse to
4: uczy,
3: na to, że
4: uczy te dzieci
3: książki.
4: Czytania książek. No właśnie, więc lubimy się oderwać od codzienności. Proszę zobaczyć, szara rzeczywistość powoduje, że my lubimy uciekać w świat muzyki, w świat książki, sztuki. No chyba lepiej niż w świat narkotyków.
3: No, warto czytać, warto słuchać muzyki, oglądać filmy. Warto myśleć o tym, że nasz mózg też potrzebuje takiej dobrej energii, dobrego jedzenia, dobrych emocji, dobrych bodźców.
4: Bo to jest nasze życie i warto, żeby nasze życie było dobrym życiem. Tego Państwu życzę.
3: A moim gościem w programie Miasto Młodości był dr Marek Jurgowiak, popularyzator nauki, biolog i biotechnik, Beata Korzeniowska. Cześć.
0: Kielce. Kielce. Miasto Młodości w Meloradiu Kielce na 103,9 FM.